lovely. Never ever change. Keep that

As I approach the prime of my life, I find I have the time.

Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą

rozszerzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

Cienie zaspanych much i w słońcu tańczący kurz. I cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las. Błyszczący wilgocią luster

oprócz miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: dwa, trzy, cztery.
1: Stonoga, jak wiecie, odnóży ma wiele. Skąd zaś wiadomo, że równe z

0: gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza. Choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka. Nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda, znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
0: A póki co, nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek. Choć z roku na rok śmiałków przybywa i każdy z zapałem pcha ten swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi. Nie warto liczyć. No.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka z zapnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan Maślak i puchawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt, choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

Piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały grzyb, grzyb, grzyb.

0: mały!
1: Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak zagramy

0: to jest Matylda, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, o.
1: Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś, daje słowo.
0: Ale jadła witaminy i urosły jej kończyny i już nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, korador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. Oho, to jest Matylda, oho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, oho, oho, to jest Matylda, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda!

garnizonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i postangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie.

chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
4: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Minęła siódma, zaczynamy. Martyna Chuderska i Ania Jarucz.

Ciekawe, jakie mają skojarzenia z tą piosenką wasi rodzice i czy pamiętają ten numer. No, lubimy czasem w poranku wracać do takich piosenek sprzed lat. 6,5 minuty po godzinie 7, 13 dzisiaj w kalendarzu. 13 dzień października, moi drodzy. Można by było dzisiaj rozmawiać o pechu i o czarnych kotach, między innymi, chociaż wiemy dobrze, że są takie miejsca na świecie, w których ani trzynastka źle się nie kojarzy, ani czarny kot. Przy okazji wszystkie czarne koty pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj będziemy skupiać się na innym słowie, które ma trzy literki, i bawić się w detektywów. Czeka nas zabawa w tak zwane ukryte słowo, którego będziemy poszukiwać na początku, w środku bądź na końcu konkretnego wyrazu. Więc zapraszamy was dzisiaj z Anią do takiej rozgrzewki porannej w poszukiwaniach. Kartka przygotowana, długopis także, więc mam nadzieję, że padnie jakiś rekord. A to jest naprawdę bardzo dobra zabawa na rozkręcenie się o poranku i na rozgrzanie naszych szarych komórek. Nic tak nie działa, proszę państwa, żadna kawa na człowieka jak poszukiwania ukrytego słowa. Będziemy dzisiaj sprawdzały pogodę, rzecz jasna. Oj, chłodno, chłodno i deszcz pada i mało przyjemnie, no ale taki to październik, no cóż się dziwić, prawda? O październiku też parę słów dzisiaj powiemy, tak przy okazji. O godzinie 7.30 zaprosimy dorosłych do wzięcia udziału w naszej rodzinnej zabawie. Będzie można też zdobyć zaproszenia na spektakl grany w Teatrze Lalek Gulliver. I to na taki spektakl wyjątkowy, który też budzi sporo kontrowersji, więc jestem ciekawa, czy oglądaliście Podróże Gullivera, jaka jest wasza opinia na ten temat. No to na pewno nie jest taki spektakl, który został stworzony jeden do jednego w kontekście książki pana Swifta. No, ale na pewno warto zobaczyć. I ten spektakl będzie też prezentowany w ramach 30. jubileuszowego festiwalu Korczak Dzisiaj. Festiwal startuje już w najbliższy piątek. Będziemy o tym przypominać. Na pewno dużo świetnych produkcji i w tygodniu, w tym festiwalowym, od poniedziałku do piątku, ale przede wszystkim w weekendy. Więc warto z tych propozycji skorzystać, tym bardziej, że w programie Belgia, także spektakle z Niemiec, z Polski, no to wiadomo, oczywiście, wyselekcjonowane perełki, ale fokus na Belgię i naprawdę na znakomite spektakle, więc jeżeli tylko możecie zobaczyć wszystkie, ja widziałam jeden spośród tych, które są w programie, Podwójne Ty, i z pełną odpowiedzialnością polecam, to jest coś pięknego. Biflat przyjedzie do Polski. No, cała Europa kocha tę grupę teatralną, więc to nie lada gratka. Dzisiaj też zaczyna się Festiwal Literatury w Gdańsku. Malutko miejsc zostało na poszczególne wydarzenia, więc także proszę zaglądać. Kilka dzisiaj takich informacji związanych z festiwalami na pewno w poranku padnie. No i oczywiście będziemy rozgrzewać kości, chronić od starości po godzinie 8, granie za śniadanie i stałe punkty naszej audycji A Jakże. A to słówko, którego dzisiaj poszukujemy, tak wrzucę na wstępie naszego spotkania, to słowo, które, uwaga, uwaga,

0: ukrywa się w takich słowach jak pasażer, apaszka czy paskudny. Wiecie już, o jakie słówko chodzi? Jeśli tak, to startujemy. Czekam na Wasze kolejne propozycje.
1: To superkalifragilisticexpialidocious, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie.

0: To synek miało być chlad, lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okrągnie długie słowo to należy mówić głos. O, superkalifragilisticexpialidycznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidycznie. I jampalalej.
1: I w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest?
0: Królowie, maharadże cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Super kali.

ogarnęło mnie przerażenie, jak spojrzałam na hasło na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No nie wiem, czy też was tak straszyć, ale wiem, że niektórzy też lubią. Hasło jest takie, a w zasadzie pytanie. Gdzie wyjrzy słońce, a gdzie spadnie śnieg? Śnieg! No przecież mieliśmy tydzień temu 23 stopnie na termometrze. Ja w ogóle nie jestem na to przygotowana. Jesteśmy w zasięgu wypełniającego się niżu. I to oznacza, że napływa chłodne powietrze. To oczywiście to odczuwamy. Nic nowego. Lokalnie przyniesie opady deszczu, a w górach śniegu, proszę Państwa. Żartów nie ma. Można liczyć na przejaśnienia, ale tylko w niektórych miejscach w Polsce. No i sprawdzamy, gdzie i jak to będzie się wszystko klarowało, jak patrzymy na mapę. Małe i umiarkowane zachmurzenie. Wieczorem wzrośnie do dużego. Opady nie są tu prognozowane, tu to znaczy gdzie? Na zachodzie Polski. A w pozostałych regionach dominuje zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. I teraz powiem to bardzo szybko. W Karpatach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza spadnie śnieg. I przechodzimy do kolejnych wiadomości. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni. Miejscami na zachodzie nawet 15. A chłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam gdzie może spaść śnieg. I tu termometry wskazywać będą od 6 do 9 stopni. A wiatr będzie zmieniał kierunek, czyli będzie taki trochę szalony. Zachodni, potem północno-zachodni, a następnie od zachodu zacznie zmieniać kierunek na południowy, więc proszę trzymać czapeczki. W nocy przeważać będzie duże zachmurzenie w centrum na wschodzie, a początkowo też lokalnie na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia i chwilowe rozpogodzenia, czyli jest jakieś światełko w tunelu, a od zachodu w kierunku centrum będą stopniowo przemieszczać się słabiutkie opady deszczu. Trochę mnie martwi to, że w nocy już ta temperatura minimalna od 1 do 4 stopni, na południowym wschodzie, 6 tylko w większości kraju. No cóż, proszę Państwa,

Chyba musimy się już powolutku przygotowywać, że to się w najbliższym czasie nie zmieni. Także proszę trzymać się ciepło, dbać o siebie, zupa dyniowa, może jakieś leczo, albo inne przysmaki jesienne. Oj, chyba trzeba będzie na ten temat też porozmawiać. A skoro pojawia się już gdzieniegdzie śnieg, no to my chyba wystartujemy pierwszą śnieżną piosenkę. Co wy na to? Pewnie są tacy, którzy się ucieszą.

19 minut po godzinie 7 i poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Uśmiechamy się do siebie z Anią, wałknęłyśmy spisek. Chcemy wam oddać bilety i mamy takie pytanie, trochę kontrowersyjne. Nie wiem, czy to będzie łatwe, czy trudne. No dobrze, sprawdzimy, czy słuchacze są już obudzeni. Podróże Gullivera. To jest spektakl, który wraca na deski Teatru Gulliver w Warszawie, proszę państwa. I to jest spektakl, który miał swoją premierę 15 lutego. Sezon jubileuszowy Teatru Gulliver, podobnie jak wielu innych teatrów. No i oczywiście w związku z tym, że mamy taki wspaniały teatr, to nie przez przypadek twórcy sięgnęli po wspomniany tytuł. Podróże Gullivera inspirowane powieścią Jonathana Swifta. Opowieść o oswajaniu inności, o akceptacji, o tolerancji w zupełnie nowych światach. I te światy naprawdę są zaskakujące, również scenograficznie. W tej odsłonie spektakl jest przepiękny. Wyreżyserował go pan Garbaczewski, taki reżyser, który no, zazwyczaj tworzy dla dorosłych. To taka jego jedna z pierwszych przygód z widownią troszkę młodszą, ale moje doświadczenia pokazują, że dorośli też chętnie na podróże Gullivera biegną. Pytanie do was jest związane z takim światem, z krainą,

do której Gulliver się udaje. Jak ktoś czytał książkę, to na pewno wie, że w pierwszej części Gulliver jako rozbitek wyrzucony przez morze na brzeg budzi się więziony przez ludzi bardzo niskiego wzrostu. Cóż to za ludzie i ile oni mają wzrostu, moi drodzy? To jest pytanie klucz. Pytam Ani, Ania mówi, że tak tyle mniej więcej co ja. Ani, nie, no mniej, no. To bardziej idziemy w stronę krasnoludkową. Krasnoludki już się nie mogą doczekać, żeby was posłuchać i waszej odpowiedzi. 22 645 20 55 podwójne zaproszenie na spektakl grany w Teatrze Lalek Gulliver, zatytułowany Podróże Gullivera, 18 października o godzinie 11 czeka na pierwszą osobę, która wie, do jakiej krainy trafia Gulliver i ile te stworzonka mają centymetrów wzrostu. No cóż, chyba więcej nie będę nic dodawać. Krasnoludki też czekają i nie mogą się doczekać i na was, i na ten moment, w którym wygrywają fanfary.

0: La.
1: Marysia się do nas dodzwoniła w poranku. Dzień dobry, Marysiu.
2: Dzień dobry.
1: A ja słyszałam, że ty jesteś taką stałą bywalczynią teatru. To prawda? Często bywasz w teatrze? Tu Ania mi szepnęła, że nie tak dawno trafiłaś też do teatru Gulliver, tak?
2: Tak, na Kosie Szajce i właśnie otrzymałam umowę, że opowiem jak moje wrażenia.
1: To może najpierw...
2: Na Moskowie też.
1: Ach, dobrze, a od czego wolałabyś zacząć? Od wrażeń czy od odpowiedzi?
2: Od odpowiedzi.
1: Dobrze, to będziemy to już miały z głowy, że tak powiem. Wiesz, do jakiego świata trafił Gulliver?
2: Lilliput.
1: Tak jest, a taki Lilliputek, to ile ma wzrostu, wiesz może?
2: No nie wiadomo, na pewno są malutkie te stworki.
1: No malutkie, no to ja tak podpowiem, że między 10 a 20 centymetrów. To tak myślisz, że ile to może być? Tak mniej więcej w połowie bym powiedziała, między 10 a 20.
2: I 17, 15.
1: O, 15, bardzo dobra odpowiedź, tak. Brawo. Brawo, brawo. 15 centymetrów, tak w książce napisano. Chociaż wydaje mi się, że te Lilliputy w Teatrze Gulliver to chyba trochę więcej mają niż 15.
2: No.
1: Ale sama to sprawdzisz w najbliższą niedzielę. Także gratuluję ci, przekazuję zaproszenie. A Kocia Szajka polecasz?
2: Bardzo polecam, wspaniałe.
1: A co ci się podobało? Co tam się działo na scenie? Ja jeszcze nie widziałam Kociej Szajki.
2: Takie fajne piosenki, scenografia.
1: No, wiem.
2: Piękne, fajne, na przykład otoczenie, tło czego.
1: Aha, czyli wszystko ci się podobało, tak? I kostiumy, i scenografia,
2: tak,
1: i muzyka.
2: W ogóle, Ale to tak szybko zleciało. Miałam wrażenie, że to było takie krótkie, ale...
1: To znaczy, że dobry spektakl, naprawdę, jak nikt nie patrzył na zegarek, tylko raz, dwa, trzy.
2: Tak.
1: Wszystko minęło.
2: Tak. I trudno było mi się odwrócić w tył, czy w lewo, czy w dół, czy w górę, bo za każdym razem wciągało mnie spektakl.
1: Och, to bardzo się cieszę. Wspaniała recenzja. To przekażę twórcom spektaklu, że Marysi się podobało. Na pewno bardzo się ucieszą. A który kot najfajniejszy na scenie?
2: To chętnie niech powie na świat.
1: Dobrze.
2: Mój młodszy Basiszek. Powiedzmy, no. Tu się na
3: bardziej
2: podobał.
1: Morfeusz, tak?
2: Morfeusz się najbardziej podobał, a mi Poziomka i Bronka.
1: Bronka od ciślarów, tak?
2: To jest ta... Jeszcze Walejka była fajna, bo na samym końcu jeździła kseloki. Tak z myślą stworzony na tych pikselów, jeden piksel, dwa. I to też było ciekawe, ale trochę mnie zaciekawiło, jak one wyglądają. To mnie bardzo zaciekawiło, ale niestety a chciałam bardzo zobaczyć.
1: A piksele podobni do siebie na scenie? Bo to bracia bliźniacy, prawda?
2: No,
1: podobni. W książce tak jest. A Lola ćwiczyła jogę? Czy nie?
2: Jeśli nie, gdyby nie. To było nie uchorobowe, to nie lęga, to tak.
1: No tak, nie ta część to przecież. Bo to duchy w teatrze.
2: No tak. Ale Poziomka wciąż pozostała ta twoja niebieska, bo w tomie bo w kolejnym tomie po tych duchach w teatrze był taki tom, że ona padła z różowej fontanny w Rio de Janeiro i była różowa. A potem jeszcze na Wisła, na zegarze w Big Benie, ale to było już w następnym. Nie pamiętam, chyba zachorowane bajki.
1: Ach, tak naprawdę to można by było zrobić spektakle o każdej części, prawda?
2: No tak.
1: Tyle jest tej treści i jest taka fajna. Podobno Kocia Szajka wskoczyła też już na ekrany i można zobaczyć animację o Kociej Szajce.
2: Ale
1: też jeszcze nie widziałam.
2: Bardzo bym chciała ją zobaczyć.
1: Ja też. No. Mam nadzieję, że zobaczymy obie i potem sobie o tym porozmawiamy. Marysiu, pięknie ci dziękuję.

0: A kiedy będzie ta ekranizacja? Tego filmu.
1: Kiedy będzie film? Marysiu, nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że już jest Kocia Szajka i że była pokazywana na festiwalu teraz Młode Horyzonty, bo skończyła się ta edycja taka w kinach, stacjonarna, a zaczęła się online. I można oglądać niektóre filmy w domu, można je sobie wypożyczać. Sprawdzę, obiecuję, że sprawdzę, czy w tym repertuarze jest Kocia Szajka i powiem tutaj głośno na antenie lada moment. Dobrze? Potrzebuję chwilkę i ja to wszystko sprawdzę.
0: Zadzwonię.
1: Dobrze, moja droga, dzwoń, kiedy będziesz mogła.
0: A chcesz...
1: Do widzenia Braciszkowi. A chcecie kogoś pozdrowić?
0: Tak. Całą Orkiestrę Polskiego Radia, cały Teatr Gulliver, wszystkich aktorów, autorkę tych książek, wszystkich, którzy wpadli na pomysł, żeby w ogóle stworzyć taką organizację i ten spektakl. Całe Polskie Radio, wszystkich, którzy byli na tej premierze albo jeszcze nie byli, ale się wybiorą. I wszystkich, którzy na tę podróżę w Gulliwera i wszystkich, którzy teraz słuchają Polskiego Radia.
1: No Marysiu, wspaniałe pozdrowienia, o nikim nie zapomniałaś. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Mam nadzieję, że o podróżach Gullivera też sobie porozmawiamy w przyszłym tygodniu. Trzymaj się cieplutko, pa, pa. A czy twój... O, chyba się już rozłączyli, bo miałam takie wrażenie, że chyba jeszcze brat chciał coś powiedzieć. To mam nadzieję, że nie będzie rozczarowany, bo teraz czeka zabawa dorosłych.
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Proszę Państwa, bo my już przeskoczyliśmy godzinę 7.30, powiedziałabym nawet, że jest 7.32 i 35 sekund, więc czekamy teraz na dorosłego pod wiadomym numerem telefonu 22 645 20 55. Zatem proszę nie zwlekać, tylko telefonować. Jak słyszycie, krasnoludki są w bardzo dobrej formie, pytania będą bardzo trudne. Zapraszamy. Do odważnych świat należy.

kula. Na nic jest mi owcza skóra, bo mam swoich tak jak gór, ponad setkę własnych skór.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Patrycja i Laura dzisiaj na linii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
1: No, witamy również. A czytacie mi w myślach, bo chciałam zapytać, jakie miasto. A wybieracie się na targi książki za tydzień? Skoro Kraków?
2: Taki mamy plan. Przyznam szczerze, że z Laurką na targi książki chodziłam, jak jeszcze była w wózku.
1: Aha.
2: A może w tym roku też nam się uda zapisać, zobaczyć, bo wiadomo, że tam zawsze jest problem z ilością osób, tak? Więc trzeba się pospieszyć, żeby rzeczywiście móc się zobaczyć, spotkać z autorami książek. Więc miejmy nadzieję, że nam się to uda.
1: No to trzymam kciuki i mam nadzieję, że się spotkamy, bo Polskie Radio Dzieciom też pędzi na targi i mamy w planie dwie audycje, to od razu wam dziewczyny powiem. I pierwszą w piątek od 15 do 18, bo to będzie trochę taka połamana ramówka, że tak powiem, żeby trochę dłużej ze słuchaczami i z uczestnikami targów pobyć. Od 15 do 18 w piątek i w sobotę od 14 do 16 też będzie audycja specjalna, więc akurat jak się uda, że będziecie w tym samym czasie, to mam nadzieję, że się odnajdziemy. Tam będzie przygotowane studio Polskiego Radia i też mam nadzieję, że nas znajdziecie bez problemu. Gdybyście miały ochotę wziąć udział w audycji, to oczywiście zapraszam serdecznie, bo to jest przestrzeń nie tylko dla autorów, nie tylko dla ilustratorów, no ale przede
2: Idziemy
1: wszystkim
2: na
1: dla
2: pewno,
1: naszych słuchaczy.
2: Więc będziemy na pewno, bo już tyle razy chciałyśmy panią spotkać. Towarzyszycie nam państwo już od dawna, codziennie rano, jak idziemy do szkoły, więc myślę, że się zjawi.
1: No to trzymamy kciuki za to spotkanie, w takim razie redakcyjnie też. Piątek 15-18 albo sobota 14-16, to jak wam wygodnie. Może się uda akurat.
2: Jasne.
1: Pani Patrycjo, jasne. No to ja już się cieszę na takie spotkanie. My tutaj mamy dzisiaj taką historię związaną z poszukiwaniem słów. Nie wiem, czy panie słuchały od samego początku. Słowo, którego będziemy poszukiwać w innych słowach, to jest słowo pas. Ja mam taki pomysł, żeby zapytać panią o pewnego olbrzyma, który początkowo był wrogiem smerfów, ale potem stał się ich przyjacielem. Kocha jedzenie, kocha pływanie, jest wielki i silny. Zjada czasami też kamienie. No, tego nie popieramy akurat. W jego domu jest spora kuchnia, spora spiżarnia. Często przychodzi do Gargamela i zjada mu wszystkie zapasy. Może pani się domyśla. Tak, jak on się nazywa.
2: Chyba to jest pasibrzuch, jeśli dobrze pamiętam.
1: Krasnoludki, czy to jest pasibrzuch? No tak, wszystko się zgadza. Możemy jeszcze dodać, że on się potem zaprzyjaźnił ze smerfami. Najpierw to trzymał z Gargamelem i z Klakierem, ale potem już przeszedł na tę dobrą stronę mocy. I to była całkiem sympatyczna postać. A pani lubiła smerfy?
2: Przyznam, że środy, kiedy leciały muminki i piątki, kiedy jako wieczorynka były smerfy, to były moimi wyczekanymi, ulubionymi dniami, więc trafiła pani idealnie, jeśli chodzi o smerfy.
1: Nie ma przypadków. To chyba tak jest, że my się jakoś, wy, my się

0: jakoś wyczuwamy ze słuchaczami. Tak. To już wiele mam na to potwierdzeń. Bardzo jakoś w to wierzę.
1: Tak, chociaż teraz próbuję dzieci zarazić muminkami i smurfami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się uda.
0: No, trzymam kciuki, żeby się udało. Różnie to bywa, prawda? Nie zawsze naszym dzieciom podoba się to, co nam się podobało w dzieciństwie. Ja też próbowałam zarazić moje dzieci na przykład jeżycjadą. I tak różne z tego skutki. Nie wszystkie lubią moje córki. Niektóre tak, a niektóre nie. Także no, mają swoje ukochane tytuły. Taka kolej rzeczy. Ale smurfy, tak, smurfy też bardzo lubiłam i muminki też. No w ogóle wieczorynki i w soboty świat Walta Disneya też zawsze czekałam.
1: To w niedzielę.
0: Ach, to w niedzielę. To w niedzielę.
1: Świat Walta Disneya, tak, to też pamiętam. Zawsze z niecierpliwością również czekałam. No szkoda, że teraz to tak nie wygląda. Teraz mamy inne bajki, w związku z tym staram się, tak jak powiedziałam, też pokazywać te poprzednie.
0: No dobrze, że są różne platformy i taka przestrzeń, że można też trafić na te stare i odszukać.
1: Oczywiście.
0: Tak. A to jeszcze na koniec zapytam, a do którego smurfa pani było najbliżej? Którego pani najbardziej lubiła?
1: I pyta mnie pani o perspektywę lat dzisiejszych czasów, czy z okresu dzieciństwa?
0: To może najpierw się cofnijmy w czasie. Do dzieciństwa.
1: Myślę, to może ja powiem przede wszystkim o smurfie Marudzie.
0: Aha.
1: I był tam jeszcze taki smurf, który był bardzo przemądrzały. Nie pamiętam
0: Ważniak.
1: Teraz, jak on. Ważniak.
0: Ważniak w okularkach.
1: Niekoniecznie była to smurfetka ani papa smurf, natomiast i Ważniak, i Maruda to jednak były te moje ulubione smurfy.
0: Ja lubiłam jeszcze Marzyciela i zawsze mnie też rozbawiał Osiłek. Osiłek był taki śmieszny z tym serduszkiem wytatuowanym.
1: Tak, zgadzam się.
0: Także, no, to całkiem pokaźna rodzinka. Gratuluję w takim razie zdobycia niespodzianki, pani Patrycjo. Lauro, pozdrawiamy ciebie też cieplutko. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to śmiało. To ja już nic nie mówię, oddaję wam głos.
1: Kogo chcemy pozdrowić? Chcemy pozdrowić tatę. Chcemy pozdrowić siostrę Polę, chcemy pozdrowić panią Martyno również i chciałybyśmy pozdrowić całą rodzinę, wszystkich słuchaczy oraz klasę drugą Społecznej Szkoły Podstawowej numer 3 w Krakowie oraz wychowawczynię panią Dorotę. Tak, to Laurka myślę. Laurko, jeszcze kogoś chcesz pozdrowić? Konkretnie? Którąś koleżankę?
2: Łucję, Anię i Anę.
1: Super, to tyle. W takim razie, z naszej strony.
0: Wszystkiego.
1: Jeżeli chodzi o pozdrowienia, bo mogłybyśmy pewnie długo dzisiaj jeszcze wymieniać.
0: No to mam nadzieję, że będziecie miały okazję też pozdrowić na żywo w audycji z Krakowa. Trzymam kciuki za spotkanie. Pozdrawiam was też serdecznie z Warszawy. Wiem już, jaką piosenkę byście chciały usłyszeć, bo Ania mi tu szepnęła. Tak. I 10 zasad porządnego bałaganu się pojawi. Dziewczyny dosłownie za 50 sekund, bo najpierw będzie jeszcze jedna mała niespodzianka dla was. Będzie niespodzianka numer 1, a po niej niespodzianka numer 2.
1: Nie możemy się doczekać. Pięknie dziękujemy i życzymy wszystkim słuchaczom dzisiaj dobrego dnia.
0: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dziękujemy.
3: Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was.
4: Smurfy zbliża się niebezpieczeństwo. Wyjdźcie się, pogardzajcie.

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

19 minut do godziny 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Obiecałam Marysi, że szybciutko sprawdzę, jak wygląda sytuacja z kocią Szajką, animacja na wielkim ekranie. Otóż Marysiu, i też zwracam się do wszystkich fanów kociej Szajki, no zdaje się, że na festiwalu w tej wersji online kociej Szajki nie zobaczymy. Ona miała swoją premierę na festiwalu Młode Horyzonty w tej części stacjonarnej między 25 września a 4 października i to jest Kocia Szajka, tajemnica zniknięcia śledzi. Polska premiera w reżyserii pana Marka Lachowicza i Piotra Szczepanowicza. No, znakomita to historia, ale chyba będziemy musieli na nią poczekać jeszcze chwilkę. Pewnie lada moment wskoczy do dystrybucji, ale mimo wszystko zachęcamy do tego, żeby oglądać filmy. Znajdziecie wszystkie szczegóły na stronie Młode Horyzonty. Filmy, które wystartowały w tej odsłonie online'owej do 25 października. Oglądajcie, zajrzyjcie koniecznie do programu. Oczywiście w tej wersji kinowej mogliśmy obejrzeć ponad 170 filmów. To jest praktycznie fizycznie niemożliwe, więc taka możliwość oglądania i wypożyczania filmów w domu na pewno jest bardzo

0: bardzo wygodna, komfortowa, siadamy sobie w ulubionym fotelu i oczywiście sięgamy po filmy z wielu różnych sekcji, jest ich naprawdę mnóstwo, są filmy z konkursu głównego, z konkursu filmowych odkryć, dokumentów, są ponadczasowe historie, Królestwo Anime też, czy Fokus na Danie, Między Fiordami, filmy z Norwegii w tym roku, także Gra w Zielone, czy Mój Pierwszy Festiwal i taka sekcja Z nosem w książkach. I właśnie w tej sekcji pojawiła się oczywiście Kocia Szajka, pojawiały się także Muminki, Basia, Humor w paski, taki zestaw filmowy, ale także Niesamowite przygody Skarpetek, ta seria czwarta, no i znakomita Ryjówka Przeznaczenia ze scenariuszem Tomka Samojlika, a Ryjówka otworzyła też tą sekcję dziecięcą, Gdynia Dzieciom, na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc to jest naprawdę coś wspaniałego. Także zerknijcie razem z rodzicami na stronę festiwal.młodehoryzonty.pl. No i tam można sobie wybrać filmy, które w tej dystrybucji online są przygotowane dla wszystkich kinomanów. A wracając do naszego tematu i do poszukiwań słów z ukrytym pasem, proszę Państwa, to pora na coś pysznego. Danie, którego historia sięga starożytnego Rzymu, a jego nazwa pochodzi od starofrancuskiego słowa paste, nawiązującego do pierwotnej formy pieczenia mięsa w skorupie z ciasta. Ciekawe, czy już wiecie, o jakie danie chodzi. A my, żeby podbić troszeczkę tę stawkę, zagramy piosenkę, która z tym przysmakiem się kojarzy, ale kojarzy się też nieodłącznie ze wspaniałym Szczecinem.
1: Jeśli kiszki się wam skręcą i zechcecie tylko jeść, Wojska Polskiego 46.

0: Piosenka była nie lada podpowiedzią, ale Michał, Mateusz, Michalina i Małgosia na pewno znają odpowiedź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Co to za potrawa z takimi tradycjami od starożytnego
2: życia?
0: Paszteciki, a nawet można by było powiedzieć pasztet. Brawo dla Was, moi drodzy. Wykwintne danie w XVII wieku się pojawiło w Polsce i jest związane z panem Janem III Sobieskim, który podobno uwielbiał kuchnię francuską i miał zamiłowanie między innymi do pasztetu. A Wy lubicie pasztet? Czy nie?
2: Ja średnio. Ja też średnio.
1: No. Ja nie lubię.
2: Ja średnio.
0: No, rozumiem, bo z tym pasztetem to różnie bywa. A Małgosia akurat lubi. Zdania podzielone. Wszystko jasne, no każdy z nas ma inny gust i inne smaki. Moi kochani, a przychodzi Wam jeszcze na myśl jakieś inne słówko, w którym chowa się pas? Bo pas się w pasztecie chowa i w pasztecikach. A jest jeszcze jakieś inne słowo?
2: Apaszka.
0: Apaszka, pięknie, o! Tu wysoko poprzeczka, bo ten pas w środku słowa łatwiej znaleźć na początku albo na końcu, a tutaj proszę bardzo, do apaszki nam wskoczył, świetnie. Apaszka, no wielkie brawa. Dopisujemy do naszej listy. Coś jeszcze Wam tam chodzi po głowie?
2: Pasta.
0: Pasta! Super! Może być pasta. Oj, wiele może być różnych past, prawda? Może być pasta do zębów i pasta do butów i pasta jako makaron. Coś jeszcze dopisujemy?
1: Pasowanie.
0: Pasowanie. Pasowanie na przykład na przedszkolaka, prawda?
1: Tak.
0: Albo na ucznia szkoły i pierwszej klasy. Braliście kiedyś udział w takiej uroczystości pasowania?
2: Ja nie. Ja tak.
0: Czyli część osób tak, a część nie. A teraz jesteście w drodze do szkoły?
2: Tak.
0: Tak? Zaczynacie o 8 czy troszkę później?
2: O 8:15.
0: Ach, to już lada moment. To nie będę Wam więcej czasu zabierać, bo pewnie się spieszycie, ale bardzo dziękuję za rozwiązanie pasztetowej zagadki. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: To bardzo proszę.
2: Ja chcę pozdrowić moją klasę i cały świat i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Pięknie, dziękujemy. Kto jeszcze chciałby pozdrowić?
3: Misza, Michasia i Smoka Adasia, całe Polskie Radio dzieciom, mamy i tatę i dziadków.
0: Wspaniale.
2: Ja całą prezentą, całe Radio dzieciom i cały kosmos.
0: Cudnie. I ktoś jeszcze chyba nie pozdrawiał.
4: Ja pozdrawiam całe Polskie Radio dzieciom. Panią Krasnoludki i wszystkich, którzy pomagają przy przygotowywaniu audycji.
0: O, dziękujemy pięknie.
5: Pani Martyna, dzień dobry, bo jeszcze tata się dołączy.
0: Dzień dobry, witamy tatę.
5: Ja jestem ciekawy, czy już wydawca zadbał o ten materac do ćwiczeń, bo ja nic nie słyszałem, czy on się pojawił, czy nie.
0: Chciałam powiedzieć, że nie mamy materaca. Nie mamy materaca i trzeba będzie to zorganizować, bo cały czas przecież tylko pajacyki ćwiczymy. No dobrze, czasami pompki się zdarzają. No ciekawe, co wymyślą słuchacze po 8:00.

0: ale dziękuję za troskę.
1: Boję się, że jednak przewroty się pojawią i wtedy będzie problem.
0: Powiem panu, że już się pojawiło, już było turlanie po studiu. Nie skończyło się to najlepiej. Tutaj zasady BHP z przymrużeniem oka trochę potraktowaliśmy, powiem szczerze. No cóż, trzeba będzie rzeczywiście tu jakoś sprostać, więc bardzo dziękuję o troskę. Pozwolę sobie przypomnieć tutaj dyrekcji szanownej, że my potrzebujemy materac.
1: To się upominamy razem z panią. To wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Aha.
2: Autopromocja.
3: Ciśnienie w oponach?
4: Sprawdzone.
3: Hamulce?
4: Naoliwione i sprawne.
3: A kaski i odblaski?
4: Gotowe i błyszczące.
3: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
4: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
3: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
4: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
3: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
4: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
3: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
4: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
3: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Minęła 8, startujemy. Martyna Chuderska i Ania Jączyk.
5: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
6: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

Wąsik, zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i śmiechu.

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: nadmienić, że nadal nie mamy materacyka.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Ale przecież gimnastyka to nie tylko turlanie, proszę Państwa, i nie tylko przewroty. To może być zupełnie inny zestaw. A jaki? Tego dowiemy się od Was. Czekamy na trenerkę lub trenera. 22 645 20 55.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzbieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie. I teraz... pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok.
2: Choć płynie pod ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok.
0: Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko tam. I chupaj, siupaj,
2: łupaj, cupaj.
0: Chupaj, siupaj,
2: łupaj, cupaj.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No to tak niezupełnie teraz maleństwo, bo teraz to Wojtek i jego mama nam zaproponują jakiś zestaw ćwiczeń. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak wy się macie?
3: Dobra.
1: Jesteście obudzeni już oboje?
2: Tak.
1: No to cudnie. Ci, którzy się jeszcze nie obudzili, za chwilę będą mieli szansę, bo będziemy ćwiczyć.
3: Ja tak bardzo nie wiem.
1: Wojtek jeszcze nie wie, ale to zaraz pewnie poczujesz to w ciałku, Wojtku. Jak tam, czy twoje ciałko się już obudziło, czy się obudziły paluszki, kolanka, szyja. Od czego chciałbyś zacząć? Od jakiego ćwiczenia?
3: Przysiad.
1: Dobrze.
3: Zmieniłam jeszcze coś dodatkowego do tego.
1: Proszę pana, wspaniale.
3: Że robimy przysiad i kiedy jesteśmy, to w tej dolnej części przysiadu, wie pani o co chodzi?
1: Tak, wiesz co, jakbyś był...
3: Kiedy robimy przysiad i jesteśmy tam na dole.
1: Tak, na dole jesteśmy.
3: To wtedy podskakujemy.
1: A, że po prostu tak, schodzimy do przysiadu i jak już jesteśmy prawie na samym dole, to jest wyskok w górę.
3: Tak.
1: Dobra. Boję się, ale zapytam, ile takich przysiadów?
3: Pięć.
1: Dobrze, może jakoś damy radę. Aniu, jesteś gotowa? Tam wiesz, trzeba wyskoczyć wysoko na koniec. No dobrze, Wojtuś, to ty licz. Tylko proszę cię wolno, bo to jest wymagające ćwiczenie. No dobrze, to mamy ciach. Jeden. Podskok. Dwa.
3: Trzy.

0: 4
1: i
0: 5.
1: I 5, jakie fajne ćwiczenie. Nie wiem, co tam pod nami jest, chyba jakaś transmisja. Nie wiem, czy oni słyszeli takie tuptanie głośne, bo tutaj, wiesz, naprzeciwko w budynku z kolei są pokoje biurowe i coraz częściej ludzie zaglądają i patrzą, co my tu wyrabiamy w Polskim Radiu Dzieciom. Może się zainspirują.
2: Rano.
1: No właśnie, co za skoki, co tam się dzieje w ogóle? Także pięknie, brawo, pierwsze ćwiczenie mamy zaliczone, a drugie... Co tam, Wojtuś, robimy dalej?
0: Czołganie się pod przeszkodami.
1: Gdzie, pod przeszkodami czołganie?
0: Tak.
1: Wiedziałam, że kiedyś do tego dojdzie. Słuchaj, ja nie mogę się tak daleko poczołgać, że tak powiem, ponieważ mam słuchawki na uszach. Jak je zdejmę, to nie będę cię słyszała. Także jeśli pozwolisz, to ja bym się tak poczołgała trochę, tylko ewentualnie pod stołem emisyjnym. Czy to będzie zaliczone?
0: Okay.
1: A czy wiesz co, są tu pewnego rodzaju przeszkody, bo mamy nogi od stołu emisyjnego, takie cieńsze i grubsze, a ty też się będziesz czołgał? Jest szansa?
0: Nie, no bo jestem w samochodzie.
1: A, w samochodzie? No dobrze. Dobra, to ja się tak chwilę poczołgam, dobra?
0: Okej.
1: Okay. No dobra. To ja tak, między pierwszą przeszkodą, a drugą... Jejku, jak się zaplączę w tych słuchawkach, to Ania mnie będzie musiała ratować. Oj, no dobra. Mam nadzieję, że zaliczone. Przeszłam między trzema nogami z czterech, ale nie mogę iść dalej, bo mam te słuchawki, wiesz, na uszach, także...
0: Okej.
1: Okay. Zaliczone?
0: Tak.
1: Dobrze, cudnie. A trzecie ćwiczenie?
0: Ćwiczenie mostki.
1: Mostek?
0: Tak.
1: Drugi raz.
0: Mam lepsze ćwiczenie, jednak brzuszki.
1: Czyli brzuszki. Cieszę się, że zmieniłeś na brzuszki ten mostek, bo ja jeszcze muszę ten mostek jednak poćwiczyć. On mi tak średnio wychodzi. Ile brzuszków robimy?
0: Tak samo. 5.
1: No dobra. Będziesz liczył?
0: Okej.
1: Okay. Okej, okay, no to liczymy. 1. 1. 2. 2.
0: 3, 4, 5.
1: Jak ty świetnie, Wojtuś, liczysz. Nie dość, że ćwiczenia wspaniałe, to jeszcze liczenie. Na najwyższym poziomie. Krasnalki, wstałyście już wszystkie? To poproszę o brawa. To brawo, gimnastyka poranna zaliczona. A chcesz kogoś pozdrowić, Wojtusiu?
0: Tak, ale jeszcze podziękuję za teatr.
1: Byłeś w teatrze?
0: No.
1: A na jakim przedstawieniu? Pamiętasz?
0: Doktor Dolittle.
1: Ach, na Doktorze Dolittle. Podobało ci się?
0: Tak.
1: Ja też byłam na Doktorze Dolittle, tylko nie wiem, może my się minęliśmy. A byłeś w sobotę czy w niedzielę?
0: W niedzielę.
1: Ach, w niedzielę. No, ja byłam w sobotę. No nic, może nam się uda spotkać innym razem. A które zwierzątko ci się najbardziej podobało?
0: Psy mi się najbardziej podobały.
1: Psy? Tak? Ten pies, tak. Jeep?
0: Mhm. Tak, papuga.
1: Papuga, świetna Polinezja. Mhm.
0: Jeszcze wtórek. Na mysz.
1: Ta myszka. Ta myszka się najpierw w ogóle nie odzywała, prawda? Ale
0: tak.
1: Był taki moment, że tak się odezwała, że się wszyscy aż wystraszyli, jak się odezwała.
0: Ja, bo chciała udawać na przykład lwa.
1: Dokładnie. Wcale te myszki nie są takie cichutkie. Bardzo ciekawy spektakl. Ja też polecam i podobały mi się bardzo kostiumy. No, Polinezja miała piękne te piórka kolorowe.
0: Dużo
1: gadała, jak to papuga, prawda?
0: Nie, no,
1: papugi są takie gadatliwe.
0: Mi się też mega podobało małpa, no bo nam było mega śmiesznie, jak... Mm-hmm.

0: już nie pamiętam, jakie zwierzę, nie pamiętam jakie, tak? Powiedziała, że jeszcze mają dużo do opowiadania i wtedy małpka powiedziała, że ona to będzie opowiadać i zabrała stolik i opowiadała.
1: Dokładnie, tam każde zwierzątko miało głos, prawda? Każde tak. Coś tam powiedziało. Nawet taka myszka, o której wspomniałaś, i piesek, i papuga, i była też świnia.
0: No.
1: Geb, geb. Mhm. I była kaczka. Oj nie, geb, geb to chyba dab, dab, dab. To był, mylą mi się one.
0: Nie, ja się mi się mega też podobał ten w głowie.
1: Ojejku, ale on był magiczny. Ja byłam bardzo ciekawa, jak wygląda. Bo wcześniej go już zwierzaki wywoływały i nie wyszedł, prawda? Dopiero jak doktor się pojawił, to go wywołał jakoś tak zza kotary. Ale magiczny, piękny, naprawdę. Zupełnie się nie spodziewałam, że tak będzie wyglądał. Śliczne stworzenie. To dziękuję ci za te opowieści, Wojtusiu. Pewnie zachęciłeś innych, żeby zobaczyli.
2: My dziękujemy za bilety, bo to od was mieliśmy bilety. I byliśmy w niedzielę na spektaklu i ja również bardzo polecam. Mnie się też podobało.
1: To cieszę się, że miło spędziliście czas. Pozdrawiamy was cieplutko. No i mam nadzieję, że do zobaczenia może kiedyś w teatrze. Może nasze drogi się splotą też. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia wam życzymy.
2: Dobrego dnia.
0: Do widzenia.
1: Pa.

Ta piosenka nosi tytuł Miły Ranek. Mam nadzieję, że wy też macie taki miły ranek z Polskim Radiem Dzieciom. A piosenka pochodzi z płyty Księżyc w misce. Śpiewa pan Grzegorz Turnał. No i to był piękny projekt. Ja mam te piosenki na kasecie magnetofonowej i bardzo, bardzo je lubię, więc polecam, jak uda wam się gdzieś tam znaleźć. Może też wam się spodoba. Dzisiaj w poranku bawimy się w detektywów i poszukujemy słów z ukrytym pasem. Na naszej liście jest tych słów już co najmniej kilka. Jest apaszka, jest pasta, jest i pasowanie, jest pasibrzuch, jest pasztet, są paszteciki, oczywiście jest słowo paskudny. Ja dodałabym jeszcze

jeszcze zapas, pasażer, bo pewnie wielu z was to pasażerowie w tym momencie samochodów. Jest jeszcze takie słówko pasożyt. No niezbyt dobrze nam się kojarzy, ale oczywiście też należy do słów z ukrytym pasem, więc dopisujemy. I takie słówko, które ja bardzo lubię, to słowo pasja. I chciałabym was zapytać, czym waszym zdaniem jest pasja? I czy wy już jakąś pasję odnaleźliście i co was pasjonuje? 22 645 20 55 czekam pod tym numerem telefonu. No oczywiście, jeżeli przychodzą wam też do głowy inne słowa z ukrytym pasem, to proszę je podawać albo telefonując, albo wysyłając na adres dzieci@polskieradio.pl. Jestem ciekawa, jak duża dzisiaj będzie to lista.

0: Dodzwoniła się do nas Janka. Witamy cię, Janko, serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, moja droga. Chciałabyś opowiedzieć o swojej pasji?
1: Tak.
0: Cóż to za pasja?
1: Rysowanie.
0: A kiedy tę pasję odkryłaś? Dawno?
1: Miałam chyba 3 lata.
0: A mogę zapytać, ile masz teraz?
1: 6.
0: Czyli pasjonujesz się rysowaniem od 3 lat?
1: Tak.
0: A co najchętniej rysujesz?
1: Konie.
0: O, moja droga, podziwiam. Mnie się chyba nigdy nie udało narysować konia. To jest bardzo trudne. Od czego zacząć?
1: Od głowy.
0: Od głowy. No dobrze, to może ja spróbuję od głowy. To ja zawsze zaczynałam od tułowia. Jakoś mi te konie nie bardzo wychodzą. Kiedyś widziałam, jak konia rysował pan Józef Wilkoń, bo on jest też specjalistą od malowania i od rzeźbienia też. No i on w zasadzie to stawiał tylko kilka plamek, pędzlem i już koń wyskakiwał przepiękny. A tobie zdarza
1: ja
0: się...
1: Ja też farbami namalowałam konia.
0: Właśnie miałam dopytać cię, Janko, czy używasz kredek, czy raczej farb. Czyli jak rozumiem, różne techniki stosujesz, tak?
1: Tak?
0: A czy w twoim domu wiszą też twoje prace?
1: Tak.
0: A macie takie specjalne miejsce, czy w różnych przestrzeniach domu?
1: W moim pokoju.
0: No to wspaniale. Cudnie się patrzy na takie prace. A chodzisz też
1: Cała ściana jest oklejona.
0: Tak, podejrzewam.

0: Podejrzewałam, że skoro to pasja, to pewnie trzeba ją gdzieś wyeksponować. A powiedz, Janko, moja droga, czy ty uczysz się sama rysowania, czy chodzisz na zajęcia?
1: Sama.
0: No to pięknie. A ktoś w twoim domu też tą pasję podziela?
1: Mama koloruje moje rysunki czasami.
0: Ach, rozumiem. A jakieś inne pasje twoi rodzice mają? Każdy ma w domu swoją?
1: Tak.
0: Mama czym się pasjonuje?
1: Mama...
0: Co mama lubi robić najbardziej? Możemy też mamę podpytać.
1: Chyba chodzi na siłownię.
0: Och, mama sportowiec, brawo. Wczoraj o sporcie rozmawialiśmy dużo w poranku. A tata znalazł już swoją pasję? Czy jeszcze nie? Wiesz, czasami to się zmienia w życiu.
2: Gotowanie.
0: Gotowanie! Och.
2: Tata podpowiada, przepraszam. Tata się
0: bardzo
2: wtrąca,
0: dobrze,
2: podpowiada.
0: Bardzo dobrze, niech się państwo wtrącają. No to cudownie, jaka równowaga. Tutaj mamy dusza artystyczna, Janka, rysowanie, mama sportowiec, tata gotuje. Ależ się wspaniale dobraliście. To brawo dla całej, dla całej rodziny.
2: Dziękujemy. Staramy.
0: I ja dziękuję za telefon i za opowieści i życzymy wszystkim dobrego dnia. A chcecie kogoś pozdrowić rodzinnie?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, babcię i dziadka.
0: Pozdrowienia dla dziadków, oczywiście dla rodziców i dla ciebie, Janko, przede wszystkim. Dziękuję ci za rozmowę.
1: I moją klasę.
0: Dobrze, i pozdrawiamy klasę. A która to klasa?
2: Całe Polskie Radio. Pozdrawiamy
0: no
2: serdecznie.
0: Dzięki, że o nas pamiętacie. Rozumiem, że teraz jesteście w drodze, więc już więcej czasu wam nie zabieram. Dziękuję pięknie za rozmowę. Raz jeszcze. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Do widzenia.

0: No choć pójdziemy w las poszukać.
1: Na początku nie było łatwo pisać, ale teraz...

0: do domu wrócił.
1: To była piosenka o słynnym panu Michale, który założył 7-milowe buty, ale okazało się to niezbyt dobrym pomysłem. 23 minuty zostały do godziny 9:00. Pora na kolejną zagadkę. Zagadka nawiązuje do naszego dzisiejszego zadania. Szukamy słów z ukrytym pasem. Pas może ukrywać się na początku, w środku albo na końcu wyrazu. Na liście pasażer, pasibrzuch, pasztet, paskudny, zapas, pasemko, pasja, pasjans dodałabym jeszcze, pasek, apaszka, pasta, pasowanie, no to może jeszcze pasieka, co wy na to? Albo na przykład pasożyt. To słówko już wrzuciliśmy wcześniej do naszej puli. Pora na kolejną zagadkę. To jest zagadka o pewnym stworzonku. Zapewne znacie takiego konika, choć nie jest zegarkiem, jednak w trawie cyka. Co wspólnego ma ze słowem pas? Jego nazwa? 22 645 20 55.

0: A my piosenką witamy Różę i pana Grzegorza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Różyczko, masz jakiś pomysł, co to może być za stworzonko?
1: Wasi konik.
0: Wasi konik. Pięknie, brawo. Pasikonik jest często mylony ze świerszczem i z konikiem polnym. A ty myślisz, że to to samo, czy to coś zupełnie innego?
1: No, trochę się chyba od siebie różnią.
0: Tak, różnią się. Ja to sprawdziłam.

0: mam nie tak dawno, muszę ci powiedzieć. I rzeczywiście, podobno łatwo odróżnić, jak już człowiek wie, świerszcza od pasi konika i od konika polnego. No i na niektóre trzeba uważać, na przykład na świerszcza trzeba uważać, bo on może ugryźć, a konik polny nie. O, ale skoro o pasi koniku wspomniałaś, no to może tak szybciutko powiemy, że jest największy z tej trójki i może mieć nawet 10 cm wielkości ze skrzydełkami i jest piękny, zielony. I można go oczywiście spotkać na łące. A ty widziałaś ostatnio jakiegoś owada?
1: Na przykład takiego żuczka przed szkołą.
0: O, czyli żuczki jeszcze nie poszły spać.
1: Albo
0: jeszcze krążą.
1: Mamy na przykład na drzewach koło szkoły gniazda bardzo duże tramwajarzy.
0: O, tramwajarze to są śmieszne stworzenia, prawda? Rzeczywiście one się tak ze sobą łączą. Wyglądają jakby jeden wagonik był przyczepiony do drugiego. A pamiętasz, jakiego koloru są?
1: Czerwono-czarne.
0: Tak jest. Często...
1: Można je pomylić z biedronką, ale są dłuższe niż biedronka.
0: To prawda, są dłuższe. A biedronkę widziałaś ostatnimi czasy, czy nie?
1: Tak, ale taką żółtą.
0: Mhm. Ja już dawno nie widziałam biedronki, niestety, a bardzo lubię. Za to często spotykam pająki. I mam ich nawet w domu całkiem sporo, ale już je zaakceptowałam i tam ewentualnie je wynoszę na strych, żeby tam były bezpieczne, bo mój kot tak na pająki nie reaguje jakoś przychylnie, muszę powiedzieć, więc trzeba te pająki ratować. A masz ulubione zwierzątko?
1: Chyba to jest konik.
0: Ale taki prawdziwy, duży konik?
1: Mhm.
0: Aha, nie, że polny albo konik morski.
1: W sumie morski też.
0: Morskie koniki też są śliczne. Oj, dawno o nich nie rozmawialiśmy w audycjach. W ogóle można by było przygotować audycję o konikach i by się okazało, że tych koników jest całkiem sporo. A ty jeździsz konno?
1: Nie, ale czasami jeżdżę na wieś, to tam jest taka stajnia i czasami chwilę pojeżdżę.
0: Mhm. No tak, słyszę w twoim głosie, że chyba lubisz.
1: No tak, lubię.
0: O, może będziesz miała kiedyś w przyszłości okazję pojeździć troszkę więcej, ale to musi być jakieś wyjątkowe miejsce, w którym odwiedzasz te koniki, o których wspominasz. A jeździsz zawsze na tym samym koniu, czy to różnie?
1: Różnie, ale często po prostu spędzam czas koń.
0: Mhm. No, z końmi można się zaprzyjaźnić. Ja nigdy nie miałam takiego przyjaciela, ale był taki czas, że też jeździłam często do stajni i obserwowałam, jak dzieci właśnie nawiązują relacje z końmi. No i to jest coś pięknego, więc życzę ci, żebyś miała takiego przyjaciela. Bardzo ci dziękuję, Różyczko, za rozwikłanie tej zagadki pasikonikowej. To za chwileczkę posłuchamy takiej piosenki reggae pasikonika. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Pozdrowię moją koleżankę, kolegów z klasy, moją mamę i tatę, mojego psa, brata i całe polskie radio dzieciom.
0: Pięknie, dziękuję ci za te pozdrowienia i mam nadzieję do usłyszenia. Dobrego dnia, pa pa.
2: Dziękuję bardzo.
0: To zanim piosenka o pasi koniku, to jeszcze dodam, że to jest niezły zbój i jest drapieżnikiem, więc jak zobaczymy takiego pasi konika, który ma duże oczy, silne odnóża, długie czułki i silnie rozwinięty aparat gębowy typu gryzącego, no to nie bierzmy go w dłonie, bo możemy się nieprzyjemnie zdziwić.

11 minut zostało do godziny 9. Wspominałam dzisiaj o tym, że lada moment się zaczną albo zaczęły się znakomite festiwale, więc mała przypominajka. Dzisiaj, moi drodzy, startuje Festiwal Literatury dla Dzieci, który odbywa się co roku w dwóch lokalizacjach. W październiku uczestniczymy w wydarzeniach w Gdańsku, a zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia w Krakowie. Zapraszamy już od dziś do Gdańska. 13. edycja festiwalu pod hasłem Coś za mną chodzi, czyli tajemnica, groza i kryminał. No, czasem lubimy się bać. Taki ekscytujący dreszczyk emocji przebiega nam po plecach i tak będzie. Od moi drodzy, 13 do 18 października. A jeżeli chodzi o Kraków, to już szybciutko podaję Wam datę od 24 do 29 listopada. W tym roku Kraków, Wieliczka i Niepołomice. Wracając do Gdańska, proszę Państwa, to program wspaniały, znakomici goście. Proszę zerknąć na stronę internetową, ale także oczywiście do mediów społecznościowych. Wszystko zaczyna się dziś i zachęcam, żeby wziąć udział w wydarzeniach, na które no, jeszcze są miejsca. Jest też taki panel rezerwacyjny uruchomiony, więc może Wam się uda na poszczególne wydarzenia dostać. Dzisiaj od 17.30 inauguracja festiwalu w Teatrze Wybrzeże, w Starej Aptece przy ulicy Teatralnej 4 i to będą Szelmostwa, Lisa, Witala.

Witalisa, spektakl o przygodach przebiegłego szelmy. No pewnie wasi dorośli, wasi rodzice dorośli znają ten tekst. Trochę w innej odsłonie, takiej bardziej współczesnej, można zobaczyć dziś w Teatrze Wybrzeże. A od jutra spotkania z karaluchami. Karaluchy przyprowadzi Justyna Bednarek. No bo słyszeliśmy już pewnie nieraz o książce Zemsta Karalucha, proszę Państwa. Ale będziemy też opisywać swój strach z Roxaną Jędrzejewską Wróbel. Będą duchy u fryzjera, czyli warsztaty plastyczne z Przemkiem Liputem. Nie znajdziesz mnie po śladach stóp. Spotkanie z Sylwią Błach o niepełnosprawności. Sylwię gościliśmy w Polskim Radiu Dzieciom w audycji Kultura Nie Śpi. Zachęcam do posłuchania tej rozmowy. Wspaniała dziewczyna. Będzie kosmiczny plan zabaw na Manhattanie, warsztaty z Przemkiem Liputem i oczywiście czytanki po zachodzie słońca. To jest taki punkt, który zamyka każdy festiwalowy dzień. W czwartek konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy. O gustach się dyskutuje. Bardzo ważne rozmowy i spotkania dla troszkę starszych odbiorców. No i oczywiście kolejne propozycje warsztatowo spotkaniowe z ilustratorami, ale także z autorami, z Marcinem Podolcem, z Bartkiem Broszem i z Łukaszem Wojtasikiem o serii Sieciaki, ale też, proszę Państwa, spotkanie z Abelardem Gizą, autorem książki Hania Tyśka i Szajka Brudziaków. No, dorośli pewnie znają tego pana, a nie tak dawno napisał książkę dla dzieci. Będzie też spotkanie z panią Anną Błaszkiewicz, Kosmos dla dziewczynek i zastanawianie się nad tematem, czy wszyscy muszą mnie lubić, czyli jak się koleżankować i kolegować, ale też Joanna Olech, Agnieszka Dąbrowska. Ta lista jest naprawdę bardzo długa. Zapraszam również w imieniu Polskiego Radia Dzieciom, które jest patronem medialnym tego festiwalu. I zapraszam w imieniu własnym na audycje specjalne. Prosto z Instytutu Kultury Miejskiej, proszę Państwa, który znajduje się przy Targu Rakowym 11. Audycja Kultura Nie Śpi w piątek od 17 do 19 i specjalne wydanie sobotniego poranka od 8 do 10. Więc jeżeli wcześniej wstajecie, chcecie wziąć udział w audycji, to proszę przybiec z rodzicami do Instytutu Kultury Miejskiej. Na pewno nas tam znajdziecie. Na parterze będzie zbudowane studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom. Zachęcam. Festiwal Literatury dla Dzieci.pl, a tak naprawdę fldd.pl to jest strona internetowa, na której znajdziecie wszystkie szczegóły.

No dobrze, na początku mieszam, mieszam. Teraz kroję, kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà, bon appétit.

Dwie minutki zostały do godziny 9. Pasażer, pasi konik, pasi brzuch, pasztet, paszkwil, pascha, paskudny, zapas, pasemko, pasja, pasaż, pasjans, paser, pasek, pasiflora. Nie dodaliśmy. Pasierb, pasieka, pasywacja, pasywa, pasywny, pasy, pasat, pasart, pasodoble, pasożyt i pasowanie oraz apaszka dzisiaj wskoczyły na listę naszych słów z ukrytym pasem. Bardzo dziękuję za poszukiwania detektywistyczne, ani za współpracę, wam za uwagę i zapraszam na poranek jutro punktualnie o 7. Martyna Chuderska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A za

0: zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Adasiu, wszystko gotowe?
6: Mamy na łączach słuchaczy?
5: Światełko błysnęło czerwone.
6: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
5: Ależ Adasiu, spokojnie.
6: Naprawdę o to nam chodzi?
5: Żeby już zacząć łagodnie.
6: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
5: Jacuś i Ewa z Kanady.
6: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
5: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
6: Myślisz, że Basia gotowa?
5: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
6: Na koniu też słuchać da się?
5: Słuchali nas nawet przy lunchu.
6: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
5: Kacperek mieszka w Legnicy.
6: W Hajnówce słucha nas Hania.
5: Bartuś na Woli, w stolicy.
6: Skoro się wszyscy zebrali...
5: I jeszcze przekąski, napoje.
6: Czy moglibyśmy pójść dalej?
5: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
7: Bo się doczekać nie może.
5: Żeby nas znowu usłyszeć?
6: Niech tylko album otworzy.
5: Ten od sławnego Bociana?
6: Palec na karcie położę.
5: Cudny ten prezent Floriana.
6: Czy chcesz się w dalekie z nami?
5: Właściwie to bardzo dawne.
6: By się stać podróżnikami.
5: I odwiedzić miejsca sławne.
6: Wyobraźnię pobudzimy.
5: Chcielibyście ruszyć z nami?
6: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
5: Wraz z naszymi słuchaczami.
6: Piramidy, wikingowie.
5: Dinozaury i rycerze.
6: Każde z was się zaraz dowie.
5: Jak usłyszę, to uwierzę.
6: Rozkręcamy znów magiczny.
5: Już nie mogę się doczekać.
6: Nasz wehikuł historyczny.
5: Suchy piasek, mokra rzeka.
6: Otwórz album i ruszamy.
5: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
6: My się dobrze na tym znamy.
5: Zaczynamy, drogie dzieci.
6: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
5: Ja? A o czym niby zapomniałem?
6: Powinieneś jeszcze zakręcić.
5: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
6: Bez tego nie zacznie się podcast.
5: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
6: Tak, to sprawa bardzo poważna.
5: Trzymajcie się, kręć!

0: Proszę! Proszę, proszę, wchodź! A może tam nikogo nie ma i tylko mi się wydawało? Jest tam ktoś? O, witaj, misiu! A dlaczego... Powiedz, dlaczego nie wchodziłeś?
1: Bo miałem wszystkie łapki zajęte, jak miałem?
0: No, łapki miałeś zajęte.
1: Szurałem, ale nawet w zębach trzymałem to.
0: A, to dlatego się nie odzywałeś? A,
1: właśnie. Odejmij się. No, jeszcze
0: to... Chodź, no. To znaczy, wiesz co, pomogę ci pozbierać to, z czym przyszedłeś.
1: Och, dziękuję. Ledwie co do ciebie się doszedłem, no.
0: Doszedłeś. Ale co to jest, Michasiu? Skąd masz tyle paczek?
1: To prezenty. No bo wiesz, zostało już niewiele czasu.
0: Tak? Niewiele? Ale na co niewiele
1: na
0: czasu?
1: Na prezenty. No Leszek mi powiedział, że mało czasu.
0: Co? Nie rozumiem. Przecież to jeszcze... Ojej! Rzeczywiście.
1: Aha.
0: Michasiu, to już niedługo.
1: Właśnie tak samo powiedział mi Leszek, kiedy go zastałem na przeglądaniu komputera.
0: Leszek oglądał komputer? A co z nim, zepsuł się?
1: No nie, znaczy, ojejku, nie komputer oglądał, tylko to, co na ekranie.
0: Leszek chce zostać Mikołajem, czy co?
1: O, tak samo go zapytałem. No tak mówię, czy chcesz zostać generałem, znaczy tym Mikołajem? No choć wiem, że on i Wojtek to wiele razy... pomagali Mikołajowi, prawda?
0: No to prawda, Wojtek miał tak samo jak Leszek. Też go wtedy zapytałem, o co chodzi.
1: I on, Leszek, jak go zapytałem, zaczął się bąkać pod nosem, że

0: Nie, ale że tak, albo coś takiego.
1: Tak mi powiedział.
2: Coś ty?
1: No?
2: O, co? To jakbym słyszał Wojtka.
1: A jak Wojtek mówił?
2: Coś tam kręcił i burczał pod nosem.
1: Jak burczał?
2: No, tak.
1: Tako?
2: Tak.
1: Wiesz co, ja nie rozumiem tych dorosłych. Im się chyba wydaje, że my jesteśmy dziećmi, czy co?

0: że jesteśmy dziećmi.
1: Ja wiem, no wiem, że jesteśmy, ale niech sobie nie myślą, że my to już nic nie rozumiemy.
0: No pewnie, że tak. My już wiemy wszystko.
1: Wszystko? No wszystko to może nie, ale prawie.
0: Tak jest, prawie wszystko wiemy, oprócz tego...
1: Oprócz tego, czego nie wiemy.
0: No tak.
1: Ale na pewno wiemy, że Mikołaj istnieje.
0: O, to oczywiste. Byliśmy, znaczy słyszeliśmy o reniferach, co nie, Michasiu?
1: I o tych, i o elfach.
0: No tak.
1: I o tym miasteczku na dalekiej zimnej północy też.
0: W Rovaniemi.
1: Niemi, no.
0: Tak, dlatego zostawiamy ciasteczka i mleko niedaleko choinki, gdyby wiadomo,
1: nie? Wiadomo. I nas nikt nie przekona, że jest inaczej, prawda?
0: Prawda, absolutnie nikt, Michasiu. Wiemy swoje i już.
1: No i tak właśnie powiedziałam Leszkowi. A on, że niektórym to chciałby sam.
0: Słucham? Co niektórym chciałby sam?
1: Nie rozumiesz? Ho, ho, ho! Uhu!
0: Aha, że
1: aha.
0: Chciałby...
1: Aha.
0: Nie no.
1: Tak.
0: Że chciałby dać prezenty?
1: Zamiast Mikołaja. I zastanawiał się...
0: Ale jeśli chce dać, znaczy zdążyć, to nie zdąży, bo tylko Mikołaj może.
1: No wiem, i tak mu powiedziałem.
0: On tego nie przeskoczy, nie ma żadnych szans.
1: A nie, on nie chce skakać, on chce zanieść wcześniej.
0: A dużo tych prezentów chciałby wręczyć?
1: O tyle, widzisz, to chyba już wszystkie, które zabrałem. Więcej nie dałem rady.
0: Jak to, Michasiu, zabrałeś? Przecież...
1: Sam Leszek mnie o to poprosił, żebym je razem z tobą sprawdził, czy wiesz?
0: Sprawdził? Ale co sprawdził, czy co?
1: Działają, bo one są z takiego miejsca, gdzie nie zawsze wszystko dobrze działa, no.
0: Zaczekaj, Michasiu. Mówisz jakimiś zagadkami. Co działa? Z jakiego miejsca?
1: No właśnie z tego, co je Leszek oglądał w komputerze.
0: A skoro je oglądał w komputerze, to skąd wzięły się w moim pokoju?
1: Bo przed chwilą je przyniosłem. No nie mów, że nie widziałeś.
0: No chyba nie wszystko rozumiem, ale wiem, że mamy je sprawdzić.
1: Zgadza się, dlatego przyszedłem do mojego najlepszego przyjaciela Smoka.
0: Dzięki, Misiu. Ty też jesteś moim najlepszym kumplem.
1: Ale już widzę, że nic z tego nie będzie.
0: A dlaczego tak sądzisz? Myślisz, że sobie nie poradzę?
1: Nie, to na pewno damy radę, ale...
0: Ale co?
1: Wolałbym, żeby w tym jednak ktoś nam pomógł, wiesz?
0: No wiesz co? Najpierw przychodzisz do mnie po pomoc, a później mówisz, że to pomyłka?
1: Żadna pomyłka. Przyszedłem do ciebie, żebyśmy razem zanieśli te paczki...
0: Do tych, co je mieli otrzymać od Leszka.
1: Hola, hola, nie tak szybko. Żebyśmy zanieśli je do dziadka, bo tylko on...
0: Tylko on może nam pomóc, no.
1: Otóż
0: z tym
1: to.
0: Się zgadzam. Ma najlepsze pomysły, zna tyle opowieści.
1: I ma doskonale wyposażony warsztat, gdyby miały nam się przydać narzędzia, gdyby coś było nie tak.
0: No, sporo tych paczek.
1: No właśnie.
0: Jak my się z tym zabierzemy?
1: Czekaj. A masz jeszcze ten wózeczek dla lalek od babci Janeczki?
0: Żartujesz? O, to nie mój wózek. Ja nie mam żadnego wózka.
1: Szkoda.
0: Ale wiem, gdzie jest.
1: Uf, na szczęście daleko?
2: Nie, w piwnicy. Wejdziemy, załadujemy do wózka te paczki.
1: I w drogę.
0: Tak jest.
1: Wiedziałem, że na ciebie zawsze mogę liczyć.
0: Wiadomo, takich trzech jak nas dwóch, to nie ma ani jednego.
1: nie rozumiem.
0: I to nic nie szkodzi, schodźmy po wózek. Jest! A już myślałem, że nie znajdziemy.
1: Ale wielgaśny. O, to dobrze, wszystko się zmieści. Super, bierzemy.
0: Dobrze, że jest winda.

0: Podtrzymaj wózek, otworzę drzwi.
1: A, trzeba by go było trochę przetrzeć skórzu, bo paczki się pobrudzą.
0: Jasne. Proszę, ty z jednej, a ja z drugiej strony. Teraz wygląda czyściutko. To co, ruszamy do dziadka.
1: Ruszamy. Tylko żeby nas nikt nie zobaczył.
2: Co mówisz?
1: Żeby nas nikt nie zobaczył.
2: A dlaczego?

0: Wojciech spacerował z siostrzyczką w wózku, a później, jak koledzy...
1: Śmiali się z niego? O, to bardzo nieładnie, bardzo.
0: Nie, zazdrościli mu i pytali, jak się nazywa, ile ma lat, a Marecek, wiesz.
1: Co, był zadowolony, że się pytają?
0: No właśnie nie, wstydził się.
1: Coś ty.
0: No, no nic, idziemy.
1: A jakby jacyś twoi znajomi szli, to będziemy kołysać.
0: Kołysać? Kołysać wózkiem? A po co?
1: No nie wiem, ale wiem, że się wózkiem kołyszę i już.
0: A, no może zanim zajdziemy, to nikogo nie spotkamy i nie będzie trzeba kołysać. O. Mhm.
1: Myślałem, że ten wózek będzie cięższy, ale nie, jest jak piórko.
0: Ładne mi piórko. Jestem cały zziajany. Dobrze, że jesteśmy już na miejscu.
1: Nie przesadzaj, Michasiu.
2: Ach, to wy, chłopcy. A, witajcie. A co to takiego?
1: To jest wózek, który przyprowadziliśmy.
2: No, widzę, że wózek, ale skąd wy? Znaczy, czyje to dziecko?
1: To
0: nie dziecko, dziadku. No. My przywieźliśmy prezenty.
1: Tak, a w wózku było najwygodniej.
0: No właśnie.
1: Stał i kurzył się w piwnicy.
0: To no, zapakowaliśmy tak. Prezenty i myk-myk do ciebie.
1: Myk-myk i nawet łatwo poszło.
2: No, wchodźcie, rozgośćcie się, siadajcie. Napijemy się herbatki różanej.

0: Pychotka, herbata z sokiem malinowym.
1: Jeszcze ciasto. Mniam, mniam.
2: No to teraz opowiedzcie, co to za rzeczy, bo no nie wyglądają. Nie wyglądają mi na prezenty dla mnie.
0: Dziadku Michasia, Michaś przyniósł do mnie te prezenty i od razu zapakowaliśmy i przyjechaliśmy.
1: To są paczki z prezentami, które Leszek zamówił przez komputer.
0: Ale poprosił nas, żebyśmy sprawdzili, czy działają.
1: A my od razu do ciebie, dziadku.
0: Tak.
1: No, bo do kogo, prawda?
0: Właśnie, do kogo.
2: Ach, to takie buty.
0: Co? Przecież my zdjęliśmy buty.
2: Nie, nie, tak się tylko mówi.
0: Aha.
2: No dobrze, to sprawdźmy. Co to za cuda?
1: O!
0: Nawet nie wiem, co to jest.
1: Przecież umiesz czytać. O, proszę, czytaj. Ojej, jakieś dziwne te literki.
0: Aha. Sam sobie poczytaj.
2: Czekajcie, niech włożę okulary.
1: Aha. I co, dziadku? Co tam jest napisane?
0: Takich literek jeszcze się nie uczyłem.
2: O, nie dziwię się. Ja również. To nie są litery, a znaczki alfabetu chińskiego.
0: Chińskiego?
1: A skąd na naszych paczkach chińskie znaczki?
0: No właśnie.
2: W dzisiejszych czasach to nic dziwnego. Większość produktów jest z Chin.
0: To niemożliwe. Przecież Chiny są bardzo daleko.
1: I nie mogą przecież robić wszystkiego. Co, telewizory robią, komputery?
0: Albo te telefony komórkowe, albo samochody?
2: Tak, większość z tych rzeczy przyjechała do nas z Chin.
0: Coś takiego.
1: No to, że też Leszek nie mógł zamówić z jakiegoś innego kraju?
0: Gdzieś z jakiegoś kraju, z którego jest do nas bliżej.
1: Właśnie.
2: Większość z tych krajów pozostałych przestała produkować, bo Chińczycy produkowali więcej.
0: Ale to musi być bardzo drogie, i jak się wiezie z tak daleka.
2: Produkowali tak dużo, szybciej, taniej, aż innym przestało się opłacać.
0: Naprawdę robią te wszystkie drobne elektroniczne zabawki?
1: I samochody, o których mówiłeś, dziadku, te samochody to zabawkowe, dziadku, tak?
2: Jak najbardziej prawdziwe. Większość aut elektrycznych na świecie pochodzi właśnie od nich.
0: Od Chinów?
2: Z Chin.
0: To sprytni są. Od dawna już tak umieją?
1: Ale we Włoszech, dziadku, to widzieliśmy wielkie i stare budynki, co się trochę rozpadły, ale z bardzo dawna są.
0: One się nazywają artyki, Michasiu.
2: Jeśli już, to antyki, a budowle też mają nieliche.
1: Ci Chińczycy? No, na pewno nie takie wielkie jak ten długo z wodą, tak?

0: taki, co wodę, wiesz.
1: Aha, co woda płynęła z gór do Rzymu. I dziadku Michasia, wiesz, o co chodzi?
2: Macie na myśli akwedukty, tak? To maleństwo w porównaniu z chińskim murem.
1: Z chińskim murem? A co to takiego?
0: Chyba jakaś długa ściana taka.
2: To zespół zapór naturalnych, sieci fortów, wież obserwacyjnych, murów obronnych z ubitej ziemi, murowanych, kamiennych.
1: No ale po co tym Chińczykom był ten mur potrzebny?
2: Osłaniał północne Chiny przed najazdami ludów z wielkiego stepu. Nazywany był też murem 10 000 li, czyli bardzo duży.
0: Ciekawe, jak długi był ten li.
2: Przyjmuje się, że wielki mur rozciągał się na długości 2400 kilometrów.
1: A to więcej niż ma Polska?
2: O tak, dlatego w roku 1987 został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a 7 lipca 2007 roku ogłoszono go jednym z 7 nowych cudów świata.
1: Niesamowite.
0: Jaki długaśny. A dziadku, czy to ten, co go widać z kosmosu?
2: Kosmonauci nie potwierdzili tego, choć łączna długość muru wynosi 8852 kilometry.
1: Ile? To jest 8 kilometrów?
2: Haha, 8 tysięcy, z czego 6260 wzniesionych ludzką ręką, 2232 kilometry rzeki wzgórz i 360 kilometrów rowu.
0: I ten mur jest starszy od naszego Zamku Królewskiego?
2: Najstarsze źródła tekstowe na ich temat pochodzą z 656 roku przed naszą erą.
1: Przed naszą erą? A to ile lat temu?
2: 27 wieków temu, na długo przed powstaniem państwa polskiego. Pierwszy wielki mur miał wznieść pierwszy cesarz Chin w 3 wieku przed naszą erą.
0: Co ci dopiero murek? Ciekawe, ilu ludzi go budowało?
1: Na pewno więcej niż nasze zamki.
2: Dokładnie, to nie wiadomo, ale podobno siły straciło tam ponad 1 000 000 robotników.
0: Szkoda, że nie da się go całego przejść, co nie?
1: No co ty, Michasiu, przecież ma prawie 9 kilometrów.
2: 9000 kilometrów, chłopcy! To więcej niż z Polski do Ameryki.
1: Co?
0: To chyba by nam się nie udało przejść po całym murze, co?
1: Mam lepszy pomysł, jeśli twój dziadek pozwoli. Wiesz, o co chodzi? Album Bociana Floriana.
0: Dziadku, możemy? Prosimy. Możemy?
1: Najlepiej byłoby zobaczyć go, jak budowali.
2: Dobrze, przynieście album, bańkownicę, wielbłądzie mleko i pył z piramidy. Ruszajcie!
0: Już gotowe, mamy wszystko. Tylko żeby znaleźć dobry obrazek w albumie.
2: Jestem pewien, że widziałem tam chiński mur.
1: No w takim razie otwieramy album.
0: Wskazujemy właściwą stronę.
1: Jest, zobaczcie. To chyba ten mur. Mur? Ten mur ciągnie się poza kartkę.
0: To czekaj, wkropię kilka kropli mleka wielbłądzicy do naszej bańkownicy. O!
1: Super! Chmurka gotowa!
0: Jeszcze posypiemy czarodziejskim pyłem z piramidy od Bociana Floriana. Sypiemy.
1: Sypiemy. I jeszcze zaklęcie.
0: Jakie zaklęcie?
1: To od Bociana Floriana, który nam podarował ten album.
0: Ach, no tak. To zaczynaj, Adasiu.
1: Tak jest, zaczynam.
2: Powodzenia, chłopcy. Aha, i wracajcie, kiedy usłyszycie pękanie bańko chmurki, bo to znaczy, że zaraz zrzuci was z powrotem, dobra?
1: Wietrze, przyjacielu przygód wiej.
0: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
1: Zanieść nas do miejsca tego.
0: W albumie Floriana pokazanego.
1: I przez nas palcem wskazanego.

0: czym jesteśmy, Adasiu? Co to za miejsce?
1: Nie poznajesz? To chyba ten mur, o którym opowiadał twój dziadek.
0: Nawet nie widać końca. I ilu ludzi się przy nim uwija?
1: Wykopują ziemię i wynoszą ją na tę górkę.
0: Górkę zrobią z tej ziemi.

0: wynoszą na mur. O, o, zobacz z tamtej strony. To chyba jacyś łowcy?
1: Aha, to chyba te dzikie plemiona na koniach, których się bali ci Chińczycy.
0: Ach, czyli to przed nimi się odgradzają. Ojej, zobacz, jak wielu jeźdźców rusza.
1: No, pędzą coraz szybciej i chcą ominąć mur z drugiej strony, gdzie jeszcze
0: nie zdążyli nic zbudować.
1: Tak, tak.
0: Ojej, robotnicy uciekają!
1: Wyciągają włócznie i miecze i jakieś patyki.
0: Ojej, chyba nie zdążymy tego zobaczyć. Bańka pęka, musimy wracać.
1: Oby dziadek tylko rozłożył materac z liśćmi w środku.
0: O, inaczej będzie twarde lądowanie.
1: Michasiu.
0: Adasiu.
2: Jakoś szybko wróciliście, basałyki. Widzieliście mur?
1: Aha, był bardzo długi i mnóstwo ludzi przy nim pracowało.
0: A z drugiej strony jechali, zaatakowali jacyś jaźdźcy na koniach.
2: Mhm. To pewnie plemiona mongolskie, które i tak wreszcie zdobyły Chiny.
1: Przeskoczyli mur?
2: O, poradzili sobie inaczej.
1: Ciekawe, czy ktoś kiedyś przeszedł całą długość chińskiego muru?
2: A, był taki śmiałek, walijski podróżnik Ash Dykes.
0: Przeszedł cały mur?
2: O, zaprezentował ten cud świata w sposób inny, nietypowy. Drogą lądową, powietrzną i morską pokonał całą długość muru, odkrywając sekrety historii Chin.
1: To ci dopiero dzielny podróżnik.
2: Ash Dykes jest walijskim podróżnikiem i wyczynowcem, który ma na koncie 3 rekordy świata.
0: Dziadku, a mógłbyś tam jeszcze opowiedzieć?
1: Michasiu, spójrz, jak się późno zrobiło, a mieliśmy przecież przejrzeć prezenty Leszka.
0: Ojej.
2: Ja się zajmę tymi chińskimi gadżetami, a wy wracajcie do radia. Dam wam znać, kiedy macie się zjawić, ładnie zapakować i odwieźć. Aha. I uważajcie na siebie.
1: Pewnie, że będziemy uważali. Do zobaczenia, dziadku Michasia.
0: Pa, pa, dziadku. Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
0: Chyba więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać.
0: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
0: Siądź na ławce, obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
0: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
0: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
0: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
0: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki dawnych czasów.
0: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
0: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
0: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
0: A my, jak agenci szpiedzy.
1: Gdy już chwilę odsapniemy.
0: Kartę nową wybierzemy.
1: Znów zaklęcie wypowiemy.
0: I was w podróż zabierzemy. Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
0: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
0: No pewnie. Tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
0: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się męczyli.
0: Na pewno. Powiem ci w tajemnicy, że ja też się zmęczyłem.
1: To prawda, ja trochę też, no ale co z tego?
0: Że koniecznie trzeba by coś zjeść.
1: Ojojojojoj, nie przesadzaj. Żeby wyruszyć na nasze historyczne wyprawy...
0: Tak? To co trzeba? No co? Wiadomo, co? Żeby podróżować, trzeba jeść.
1: Oj, nie przesadzaj, Michasiu.
0: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest tak ciekawie...
0: To mi burczy w brzuszku.
1: No chyba żartujesz.
0: Nie! O, proszę, słyszałeś?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
2: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was ciekawą propozycję.
2: Michasiu.
3: Adasiu, jesteście tam?
0: Jesteśmy.
1: Tak, już idziemy.
2: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
1: Tak, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
2: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
3: Zgadniecie, kogo spotkali?
2: W średniowieczu, przed potopem?
3: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
2: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt nigdy nie dotarł?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
2: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy...

0: Chociaż trochę zjeść?
1: I odrobineczkę odpocząć?
2: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
1: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
0: Właśnie, na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
3: Do usłyszenia w następnym podcaście, Wasałyki.
4: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
4: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
3: naszych ulubieńców Misia i Smoka.
1: Do usłyszenia.
0: Słuchajcie nas. Pa, pa!
1: Pa, pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

kiełbasą Afryką. Bodyjka, bodyj, złupiła się skóra, wydało wodę, z lwem się nie dogodos i z tygrysami, niech se gazdują, jo pod polami.

dowolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawanę.

0: promocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
4: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

W drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczegła. Kukułeczka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczegła, ćwierka.

0: To, że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
1: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
2: Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
0: Zawołał dziadek na pomoc babcie.
1: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
0: I biedny dziadek z babcią nie mogą. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał.
3: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
3: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pucą się, zapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
1: Ha, co to gąska?
3: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pucą się, zapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągną.
2: Leciał wysoko bocian długonos.

0: przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Chodzą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gra.

0: na tę rzepkę też miała chrapkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę traf!
2: Wyciągnęli!
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

kwiatek i mróza. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

Jest kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
5: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

jest ważne. Traktuję poważnie. Myj ręce przed posiłkiem. Zajmie ci to chwilkę. A jeśli cię dopadnie grypa, to w łóżku odpoczywaj. Lepiej zostań w domu.

0: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
1: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
2: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
1: Wszystkie te informacje znajdziecie
0: w poradniku młodego odkrywcy.
2: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
0: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
2: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
1: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
5: Kum, kum, rere, kum, kum, kum. Cześć dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? Oczywiście, że wiecie, bo to mówię ja. Ja, czyli żaba Monika, która pojawia się i znika.
6: A to mówię ja, czyli kulfoniasty Kulfon, który nie znika, ale wam donosi bajki. Oraz będzie wam opowiadał, gawędził, bajdurzył, bzdurzył oraz... Co jeszcze robił?
5: Nie wiem.
6: Jak to nie wiesz? I będzie ględził. O, tak powiem, krótko tak powiem. Możesz już zacząć mówić.
5: Dziś wam, kochane dzieci, opowiemy przepiękną opowieść, jak zwykle, o skarbach.
6: Znaczy tak, o skarbach, ale chyba skarby nam się wkrótce skończą.
5: Wszystko, co dobre, się wreszcie kończy.
6: Tak. I wobec tego opowiemy wam o cudownych skarbach w pietrwałckich Brzezinach. Tak? Może
5: tak,
6: być?
5: W Brzezinach pod Piedwałdzem.
6: No to zacznij, ale kiedy to było, powiedz najpierw?
5: Późną jesienią.
6: Tak, bardzo późną jesienią. A co na pustych polach się działo?
5: Szalał wicher.
6: Szalał wicher i hulał po ścierniskach. I co robił?
5: Zawodził.
6: I jeszcze co robił?
5: Termosił drzewami.
6: Za nagie konary.
5: I zrywał z nich ostatnie liście.
6: Tak jest. A pod wieczór wraca z Orłowej Brzezinami stary Karkoszka.
5: Stary tak wraca, to mówi, ale mi się wracać nie chce. Nie chce wracać.
6: Wraca mu tak, mówi, a wracam sobie. Kroczę przez las na przełaj i będę się rozglądał uważnie na boki, tak powiedział.
5: Tak, na boki, bo on zbierał grzyby. On był z zawodu grzybiarzem.
6: Karkoszka był grzybiarzem?
5: No, a kim był?
6: Tak?
5: No był chłopek.

0: On był z zawodu chłopem.
1: Nie, on nie był babą, tylko chłopem.
0: Ale był chłopem rolnym.
1: Mało rolnym.
0: Mało rolnym?
1: Tak, miał bardzo mało roli.
0: Mało roli, no.
1: Ale miał za to dużo grzybów.
0: A ty wiesz, że aktorzy też mają rolę?
1: Tak. Rola mnie nie żywi. Przytem o mnie nie dbają i są na mnie krzywi.
0: Kto tak powiedział? Ten
1: jeden aktor. Jeden aktor.
0: Tak. Ten jeden aktor tak mówił?
1: Tak, jeden aktor.
0: Ty pan zauważyłaś, że aktorzy to mają tak, jeden ma więcej roli, a drugi mniej?
1: Tak,
0: ci, co mają mniej, to są małorolni aktorzy?
1: Tak, i mają mniejsze garze.
0: Ci, co mają mniej roli, to ja chcę dużą rolę mieć.
1: Dobrze. Ile hektarów?
0: No tak, ja wiem, może być o kilkanaście.
1: Dobrze, ale wracajmy do naszej opowieści. Więc stary Karkoszka miał chustę w kratę.
0: Krocił. Nie, miał jaką chustę? Majtki miał w kratę.
1: Nie, chustę miał w kratę i do tej chusty zbierał grzyby. I no. Tak sobie idzie stary Karkoszka.
0: Zbiera te grzyby.
1: I potknął się o prawdziwka.
0: A, potknął się leciutko.
1: Leciutko, tak.
0: Ta nabił sobie guza.
1: Nabił sobie śliwkę.
0: Dobrze, nabił sobie śliwkę i delikatnie rozcierał sobie czoło.
1: Nie, przykładał lód.
0: A skąd lód?
1: Z lodziarni.
0: Nie, nie, tam nie było lodziarni.
1: Nie było?
0: Nie było. Szedł i jak już znalazł tego grzyba, tak, zaraz go ususzył.
1: Ususzył go? Nie, sam się ususzył. Karkoszka.
0: Karkoszka się ususzył?
1: Tak, był suchy, mówię ci.
0: Karkoszka był suchutki taki?
1: Suchy i żylasty.
0: Był suchy, żylasty, choć lało.
1: No i jeszcze właśnie jak się przewrócił, to zobaczył kątem oka, że
0: drugiego grzyba.
1: Nie, że biegnie lis.
0: Lis?
1: Tak, biegł sobie lis prosto do nory.
0: Ten lis?
1: Ten lis biegł prosto do nory, bo deszcz padał. A Karkoszka mówi,
0: Karkoszka
1: a ja nie wziąłem parasola.
0: A Karkoszka był suchy, trzeba powiedzieć.
1: Suchy, bo jadł ostatni posiłek 2 tygodnie temu.
0: Nie, ty mówiłaś, że on był suchy, choć padał deszcz. Jeszcze żylasty był na dokładnie.
1: No tak, bo był, znaczy suchy, czyli szczupły.
0: No jak?
1: No padał deszcz, lis był mokry, schował się do jamy. A Karkoszka był suchy, ale był mokry.
0: Nie, no to nie może, to jest zaprzeczenie. Jak może być suchy, ale mokry, no?
1: Dobrze. Karkoszka był chudy i mokry.
0: No to już lepiej.
1: Lepiej, tak. Lepiej brzmi po polsku.
0: Lepiej brzmi po polsku, tak. Więc Karkoszka był chudy jak szczapa.
1: Chudy był jak szczapa. No i...
0: Najadł się tych grzybów i zabolał go żołądek.
1: Nie, i zaczął się czołgać. Zaczął się czołgać
0: w kierunku lisa.
1: W kierunku lisa. A lis czmychnął i zapadł się pod ziemię.
0: Nie, lis zawsze czmycha do jamy.
1: Lisie. No to właśnie do jamy. No to zapadł się pod ziemię, bo zniknął.
0: Nie, on nie.
1: A Karkoszka się dalej czołgał.
0: I doczołgał się do lisiej jamy.
1: Doczołgał się. I wiesz co zrobił?
0: Zapukał.
1: Nie.
0: Nie zapukał?
1: Nie, absolutnie nie, się nie zgadzam.
0: No ale co zrobił?
1: Zamruczał do siebie.
0: Nie, wiesz, ja wiem co on zrobił.
1: Zamruczał.
0: Nie, nie, on musiał, nie zamruczał. On zrobił tak. Stuk, puch. Zamknięte. Spogląda przez dziurę.
1: Nie, to nie tak było.
0: Tak, nie tak było?
1: Nie, on najpierw zamruczał do siebie o tak. Dyć, to jakieś wejście do podziemnej nory.
0: Jak to, jakiej nory? Lisiej?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Nie do lisiej jamy.
1: Znaczy, myślał, że to jest lisia jama, a się okazało, że to jest wielka nora, olbrzymia.
0: A to była wielka, pieczara. Olbrzymia pieczara.
1: Ale podziemna, bo pieczary są na zewnątrz.
0: Nie, tak, pieczary. Pieczary to rosną, wiesz, gdzie rosną pieczary?
1: W pieczarkarni.
0: No, a to nie była pieczarkarnia.
1: Nie.
0: To nie była pieczara, to była ogromna grota.
1: Grota, solna.
0: Nie. Bez soli tam bez była. Soli.
1: No i on mówi tak, ten Karkoszka. Oj, wejdę ja ci do tej nory, nie, to mnie raz, deszcz nie zmoczy.
0: Jeszcze raz zamruczał.
1: Jeszcze raz zamruczał?
0: Tak.
1: Dobra, umówmy się, żebyśmy się nie kłócili, to zamruczał 4 razy.
0: Ale...
1: Poczekaj, 4 razy.
0: I zaraz potem podniósł z ziemi latarkę.
1: Nie, gałązkę.
0: Gałązkę.
1: A przemoczona była.
0: Co ty, latarkę podniósł, no.
1: A to mówię, wypadła mu jak fikną orła?
0: Nie, po prostu leżała tam latarka.
1: Już przygotowana. Zawsze u wejścia do pieczary leżą latarki.
0: Nie zawsze, ale tam leżała akurat.
1: No.
0: Leżała latarka. Podniósł latarkę. I wyprostował się.
1: Nie, i po krótkiej chwili wkroczył do przestronnej piwnicy.
0: Nie, poczekaj.

0: Matka, nie było tak.
1: Jakże?
0: No, szedł na czworakach, podniósł latarkę i wszedł do podziemia.
1: Do podziemia, no. Piwnicy.
0: A piwnica była wąska.

0: No i właśnie jak on tak sobie szedł, to zauważył, że pod jedną ścianą znajdował się duży dębowy stół.
1: Jeszcze nie, no co ty taki, co ty taka jesteś? Zszedł i co? I co zobaczył? W świetle latarki?
0: No zobaczył stół.
1: No.
0: No to, to powiedziałam przed chwilą.
1: Ale,
0: no.
1: Ale powiedziałaś tak, jak on by wiedział, miał noktowizor, bez światła mógł widzieć. A on dopiero jak zapalił, to zobaczył stół dębowy, tak. Choć podmurowany.
0: Stół dębowy, nie podmurowany, a obok stołu stały beczki.
1: W jednej kiszona kapusta,
0: nie.
1: Ogórki.
0: W jednej talary. W drugiej były te...
1: Śledzie?
0: Nie śledzie, to były talary i te złote reńskie.
1: Złote reńskie?
0: Reńskie złote.
1: No. A w trzeciej?
0: A w trzeciej kawior. Astrachański.
1: Nie, czarny. Czarny kawior, a w czwartej czerwony kawior.
0: No a za stołem siedział jakiś staruszek.
1: A za stołem siedział barman.
0: Nie, za stołem siedział staruszek, który robił...
1: Zasuszony.
0: Zasuszony i robił oko. Perskie.
1: W rosole.
0: Nie.
1: Bo jadł rosół.
0: Nie, on tak mrugał powieką ciągle, bo miał...
1: Tak?
0: Miał tak coś.
1: A, i ten staruszek cichym, skrzeczącym głosem zapytał.
2: Skąd się tu wziąłeś?
1: No.
0: No tak się zapytał.
1: No tak. A Karkoszka odparł. Wszedłem tu za lisem, bom myślał, że to lisia nora, ale ja nie wezmę tych pieniędzy, ani kawioru, ani białego, ani czarnego, ani zielonego. Nie zacznę, panie, nic nie wezmę, zaraz sobie pójdę.
0: No ale ten dziadunio, bardzo miły i przyjemny, rzekł swoim skrzeczącym głosem do Karkoszki.
1: Nie, najpierw dziadunio ściągnął brwi.
0: Tak, ściągnął brwi.
1: I zrobił...
0: I wysunął język.
1: I zrobił mrówkę.
0: Nie pokazał Karkoszce język. No. I zaczął po chwili powiedział.
2: Skoro tu już jesteś, to sobie nabierz tego złota, ile uniesiesz w kieszeniach.
1: A Karkoszka nabrał i poleciał szybko do swojej żony Karkowiny.
0: Tak, i powiedział, nie powiem ci skąd.
1: Nie powiem ci skąd, bo mi ten stary powiedział, żebym nie mówił.
0: Tak, skąd? Ale ona go zmusiła.
1: Ale jak ona go zaczęła łachotać,
0: tak,
1: za łachota. Ucho ciągnąć i tego,
0: no, tak,
1: to
0: tak.
1: Mówi, no tam wziąłem w tej lisiej jamy.
0: I wtedy
1: ona
0: spojrzał...
1: mówi, chodź tu stary, obwiesiu, mówi, szybko bierz w duży wór, idziemy po te skarby.
0: Nie, ale jeszcze spojrzeli, a tu Karkoszka w kieszeniach już nie miał złota, tylko suche liście.
1: Miał Karkoszka, dopiero jak poszli szukać tej jamy nie znaleźli. Ona mówi, dobra, mówi, to niech będzie to, co przyniosłeś. Patrzą, a to suche liście. Gdyż kobieta kazała mu powiedzieć, skąd nie wytrzymała nerwowo,
0: no właśnie,
1: kazała mu wszystko wyklepać.
0: A klepać nie można.
1: Nie można klepać.

0: ty wiesz, że...
1: Ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Do mięska,
1: ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Do serka, już niedługo, już niebawem, tylko twoje prywatne ząbki,
1: ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Bo swoje ząbki

0: No a najlepsze z tego wszystkiego
1: to one zrobią wszystko za ciebie.
0: No chyba, że się nie polubicie. Ząbki potrafią też być kapryśne. Ale jak będziesz dla ząbków dobry,

Monika na perkusji gra. Paweł na klawiszach

blisko?

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę się pokręcić.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół albo w

0: Czuję, co się święci.
1: Co?
0: Opętał ich zły duch.
1: O.
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesom sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji rozwiązał.

0: kazałem tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Nie chcę sztuczek brać z tego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: te kocieruchy.
1: Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.

Do Aniołka mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę jak im brat. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi i preludia, a wolę głęboko w

Wybliwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziął dole na złotkie sauna fal. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serwy

0: Maria Florsticha. Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mieć.
1: On wie, że mnie jest złem.
2: Modesna sługa ta, Antreasi sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa. Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
3: Marzenie mam, chcę zobaczyć światło latające.

0: Czemu w studni woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
1: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
2: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
1: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
0: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
0: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom. Ej.

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

Asy mamy psie. No, śmiało. Przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

potrafię sobą być. Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

0: Benzo to katar czy coś, ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam? Po nitce do kłębka.

0: To przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
0: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinna się położyć.

0: łóżka, ale już...
1: Nie, czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
2: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.
0: Cicho!

Polskie Radio dzieciom. Teatr wyobraźni.

Muminki się cieszą radością i życiem. Muminki i tym, że im chmurki biegną.

0: Shake that!
1: Let me.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
4: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
5: Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak. Startujemy z naszą radiową świetlicą. Otwieramy jej drzwi i zapraszamy do wspólnej zabawy, która potrwa dzisiaj do godziny 17, więc bądźcie z nami.

tam ten dzień wam mija? Mam nadzieję, że uśmiech pojawił się przynajmniej przez moment, albo może cały czas gości na waszych twarzach. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to śmiało zadzwońcie do nas. Ja co prawda nie znam się na opowiadaniu dowcipów, żartów też niewiele znam, ale zawsze bardzo chętnie podzielę się swoim uśmiechem i śmiechem razem z wami. Zatem jeżeli ktoś tego potrzebuje, śmiało proszę do nas dzwonić. Ach, obiecałam wam, że przed nami 2 godziny pełne zagadek, zabaw, śmiechu i rozmów, i tak też się stanie. A na dobry początek, jak zawsze, pytanie dnia. No to mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo uruchamiamy naszą wyobraźnię i pędzimy teraz w takie zakamarki jej przestrzeni, że aż śmiać się chce od razu. Uwaga, uwaga, oto moje dzisiejsze pytanie dnia. O proszę, już Kasię zaraziłam, uśmiech. Uwaga, uwaga, gdybyście mogli wymyślić jakieś zupełnie nowe, niezwykłe, nieznane do tej pory zwierzę, to jakby ono wyglądało, gdzie by występowało, czym by się żywiło? Czekam na wasze pomysły. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie!

0: Dzisiejsze pytanie dnia. Powiem wam szczerze, wpadło mi dzisiaj do głowy zupełnym przypadkiem, kiedy spacerkiem szłam sobie w stronę radia i nagle zobaczyłam pewne stworzonko. No, ono istnieje, więc oczywiście tutaj nie kwalifikuje się do tych naszych zasad związanych z dzisiejszym pytaniem dnia, ale to właśnie ono mnie zainspirowało do tego, by zapytać was o jakieś takie przez was wymyślone, zupełnie niezwykłe, dotąd nigdy nie spotkane zwierzę. I to właśnie dzisiaj w te zwierzęce zakamarki naszej wyobraźni się udajemy. Jako pierwsza w tym temacie dodzwoniła się do nas Janka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Janko, ile ty masz lat?
1: 6.
0: Masz 6 lat, a lubisz zwierzęta?
1: Lubię.
0: A za co je lubisz?
1: No, bo są takie urocze, przynajmniej takie małe szczeniaczki.
0: No to prawda, a takie tarantule też są urocze?
1: No, tak jak chyba nie.
0: A też są takie puchate.
1: No.
0: Ale już rzeczywiście mniej urocze. A powiedz mi, proszę, czy ty kiedyś, no bo teraz to na pewno, skoro słuchasz naszej radiowej świetlicy, ale wcześniej zastanawiałaś się nad takim niezwykłym, wymyślonym przez siebie zwierzakiem, czy dopiero dzisiaj?
1: Dopiero dzisiaj.
0: Och, no to super, to cieszę się, że mogłam ciebie do tego zainspirować, bo to jest fajna zabawa, takie zabawy z wyobraźnią, prawda?
1: Tak.
0: No, to świetnie. To powiedz mi proszę, jak to zwierzątko, które wymyśliłaś, wygląda?
1: Że trochę wygląda jak liść i trochę jak jakieś drzewo.
0: Wow, a to jest duże zwierzątko czy małe?
1: No, w takim wielkości, takie jak liść.
0: Czyli raczej mniejsze, no bo właśnie, bo tak. To wiesz, jak połączenie lisa i drzewa, no to drzewo może być bardzo wysokie, a lis to tak wydaje mi się, że całkiem nie jest sporych rozmiarów. To taki dobrze odżywiony, większy kot, o tak bym powiedziała, tak mi się wydaje, trochę wielkością. No może dobra, ciut większy, niech będzie, jak taki kundelek. Okej, to wiemy jak wygląda, a właściwie jakiej jest wielkości, no bo właśnie jeszcze przy tym wyglądzie bym się przez chwilę zatrzymała, bo wielkością podobny do lisa, ale wygląda trochę jak drzewo. To znaczy, jak wygląda?
1: No tak, że jest takie brązowe.
0: Mhm, ale ma futro, czy ma korę?
1: Korę.
0: A, ma korę, czyli takie trochę podobna skóra do krokodylej.
1: Tak, i lata.
0: I jeszcze lata, ale w jaki sposób? Czy to oznacza, że ma także skrzydła?
1: Tak.
0: A te skrzydła też są pokryte korą, taką krokodylą skórą, czy może piórami, a może jeszcze czymś innym?
1: Są włochate.
0: Są włochate. I mają taki sam kolor jak reszta twojego zwierzaka wymyślonego?
1: Tak.
0: Czyli mają taki kolor lisi, tak? Taki rudawy.
1: Tak.
0: Mhm.
1: Tak.
0: Super. A i to jest na całym ciele tego zwierzaka jest ten sam kolor, czy momentami jest jakiś inny?
1: Łapki ma takie trochę innym kolorze.
0: A, tak też myślałam, bo wiesz, jak to wszystko opowiadasz, to

0: moja wyobraźnia rysuje dokładnie tego zwierzaka i też mi się tak wydawało, że on ma te łapki trochę inne. Super, że o tym powiedziałaś. A jaki dźwięk wydaje to wymyślone przez ciebie zwierzątko?
1: Takie trochę brzyczenie jak mucha.
0: A zaprezentujesz?
1: Takie
0: Czyli to raczej taki cichy zwierzak.
1: Tak.
0: On ten głos wydaje tylko, nie wiem, w chwili zagrożenia, czy w chwili wielkiej radości?
1: W chwili zagrożenia.
0: Aha, a tak normalnie to jest cichutko?
1: Tak.
0: No dobra, a czym by się żywiło to zwierzątko?
1: Liściem, tak jak wygląda jak liść, to przecież je jak liść.
0: Ale super, to znaczy, że jesienią niezłą wyżerkę ma ten twój zwierzak z wyobraźni. Pełno liści leży na ziemi, więc po prostu uczta wyśmienita. No dobra, ale w takim wypadku zimą czym on się żywi?
1: Śpi.
0: Zimą śpi?
1: Tak.
0: No, ale gdzie śpi? Tak pod taką, nie wiem, kubką śniegu, czy jak niedźwiedź w jakiejś gawrze, czy też jaskini, czy może...
1: Koło drzewa.
0: Ach, koło drzewa. Och, na przykład mógłby, ja nie wiem, tak tylko proponuję, bo to ty decydujesz ostatecznie, ale mógłby na przykład się tak zakopywać między korzenie drzewa. Co ty na to?
1: Tak.
0: O, nie na noc, tylko na zimę. A na noc może też? Też czy nie?
1: Tak, ale może też się chować koło drzewa, jak jest jakaś dziurka.
0: Albo wskakiwać na koronę, tam na górę, na gałęzie tak. Wysokie, prawda? Na przykład latem tak. Albo wiosną, jak już rzeczywiście może się schować tam między gałęziami. A powiedz mi jeszcze, gdzie ten zwierzak by występował? To znaczy, czy na przykład moglibyśmy go spotkać w Polsce, czy musielibyśmy gdzieś wyjechać?
1: W Nowej Zelandii.
0: W Nowej Zelandii. Rozumiem. No, powiem ci szczerze, że całkiem sporo tutaj informacji otrzymałam o tym twoim zwierzaku. Tylko jeszcze jednej mi informacji brakuje, droga Janko. Otóż nazwy tego zwierzaka. Jak on by się nazywał?
1: Nie wiem tego.
0: No to zastanówmy się, może to troszeczkę połączenie twojego imienia z takimi wyrazami jak drzewo i może lis. No to co tutaj by nam...
1: Drzewolis.
0: Ale ładne. Bardzo mi się podoba. W mojej wyobraźni to zwierzątko już sobie hasa, słuchaj, między koronami drzew, między liśćmi. Och, ale ucztę sobie teraz urządził ten drzewolis. No, fantastycznie. Jak będziesz miała odrobinę czasu dzisiaj albo w jakiś inny dzień i znajdziesz właśnie momencik na to, by na przykład stworzyć rysunek przedstawiający wymyślone przez ciebie zwierzę, drzewolisa, to ja bardzo proszę później o zdjęcie i poproś kogoś do dorosłego, by nam to zdjęcie wysłał na adres dzieci@polskieradio.pl, dobrze?
1: Tak.
0: Ale fantastycznie. Janko, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka i moje dzieci.
0: Och, bardzo pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa!

0: A ja przypominam, że słuchacie teraz audycji Radiowa Świetlica, oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom. Jesteśmy z wami do godziny 17 i mnóstwo atrakcji jeszcze przygotowałyśmy razem z Kasią. Na przykład jedną z nich będzie nasz gość, który pojawi się tuż po godzinie 16, ale nie zabraknie także naszej zabawy. A pamiętacie, w co my się bawimy we wtorki? No pamiętacie czy nie pamiętacie? Chyba dawno nie mieliśmy okazji wspólnie się pobawić w naszą zabawę pod tytułem...
1: Co słychać?
0: O, właśnie tak ona brzmi. Na czym polega nasza zabawa Co słychać? Polega na odgadnięciu dźwięku, który usłyszycie, który wam zaserwuje. Co to za dźwięk? O tym przekonacie się już za moment, jak zostaniecie z nami, do czego bardzo gorąco was zachęcam.

0: La.
1: Co słychać?
2: O, właśnie tak brzmi nazwa naszej zabawy, do udziału w której zapraszamy Was we wtorki. Sprawdzamy dzięki temu, jak dobry macie słuch. Moi drodzy, uwaga, uwaga, nasza dźwiękowa zagadka już jest przygotowana do tego, by ją odpalić i Wam zaserwować. Nie zawsze jest łatwo, ja wiem o tym doskonale, no bo różne dźwięki z różnymi rzeczami, czynnościami nam się kojarzą, ale wierzę gorąco w to, że sobie doskonale dacie radę. Słuchajcie zatem uważnie i odgadujcie, a oto dźwięk, którego nazwy dzisiaj poszukujemy.

Co to takiego było? Co to może być? Z czym wam się kojarzy ten dźwięk? Macie już swoje typy? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie, jeżeli wiecie lub podejrzewacie, co to takiego. Na wszelki wypadek zaserwuję wam ten dźwięk jeszcze raz.

0: A my wracamy do naszej zabawy, zostawiając temat szczęścia czy też nieszczęścia. Jakiej zabawy? No jak to jakiej? Takiej. Właśnie tak brzmi jej nazwa. No i zaraz, już zacznijmy może od udzielenia głosu pierwszym naszym śmiałkom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michaś, jesteś tam?
1: Tak.
0: Och, nazywasz się tak jak nasz radiowy smok, co ja mówię, miś. A pamiętasz, jak smok ma na imię? Adaś, no jasne, doskonale. Powiedz mi proszę, Michasiu, czy ty lubisz czasami bawić się w odgadywanie takich tajemniczych dźwięków?
1: Tak.
0: Tak? No to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze raz ten dźwięk, który dzisiaj staramy się rozszyfrować i zaraz posłuchamy, jaka jest twoja propozycja. Ależ długi ten dźwięk. Też się zasłuchałam w niego bardzo, bardzo uważnie. Powiedz proszę, Michasiu, według ciebie, co to jest za dźwięk?
1: Popcorn.
0: Czy to jest popcorn? Już sprawdzam. To nie jest popcorn, ale wiesz co, a właściwie wiecie co, bo chyba mama jest z tobą. Wiecie co?
1: Dzień dobry.
2: Strzelający młot.
0: Ale
1: właśnie
0: wyobraźcie sobie, że rzeczywiście jak powiedziałeś o tym strzelającym popcornie, to sobie pomyślałam, że to jest bardzo podobny do tego dźwięk. Faktycznie, to była moja pierwsza myśl, a moja druga myśl była taka, że dawno nie jadłam popcornu i chętnie bym sobie dzisiaj go zjadła. Także dziękuję za tę podpowiedź na super przekąskę. Ale właśnie, bo jeszcze Melania jest z nami, tak? Dzień dobry.
1: Strzelający młot.
0: Oj, strzelający młot. Nie wiem, co to za młot, ale może jakiś taki fantastyczny z jakiejś bajki pochodzący. Może tak być. Mogłoby tak być.
3: Zadziałała wyobraźnia, po prostu.
0: No i bardzo dobrze, bo przecież wiadomo, że radio to jest świat wyobraźni, więc ja się bardzo, bardzo cieszę, że akurat wyobraźnia pracuje u was doskonale. No i wiecie, zawsze możecie jeszcze się wspólnie, rodzinnie pozastanawiać, co to takiego i spróbować do nas zadzwonić jeszcze raz, ale teraz chciałabym posłuchać o waszych pozdrowieniach. Kogo macie ochotę pozdrowić? Kto pozdrawia jako pierwszy?
1: Nie wiem. Kogo pozdrawiam? Mamę. Sofię. I tatę.
0: Super!
3: A ty mam coś pozdrowić?
1: Cały.
0: Super pozdrowienia, słuchajcie, fantastyczne pozdrowienia nam tutaj zaserwowaliście. Bardzo pięknie dziękujemy za te w naszą stronę skierowane. Do wszystkich waszych pozdrowień się przyłączamy i was także bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiamy, przesyłamy moc uśmiechów i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
3: Do usłyszenia, pa.
0: Ale kolejna śmiałkini jest z nami na linii, ale mi się zrymowało. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A kto to tam jest po drugiej stronie?
4: Mama.
3: I Matylda.
0: Och, dzień dobry Matyldo, witam również panią mamę. Powiedzcie mi proszę, drogie panie, a dokładnie mówiąc ty Matyldo, jak mija wam dzień?
4: Dobrze.
0: No to cudownie.

0: ponownie.
1: Chciałam się coś zapytać. Czy dobrze znam ten głos? Czy to jest pani Marta, która ze mną prowadziła audycję?
2: No, oczywiście.
0: Tak, to jestem ja. Także odpowiadam na twoje pytania, chociaż prawdą jest to, że to ja powinnam ci zadawać pytania. Zatem, droga Matyldo, ponieważ trwa nasza zabawa pod tytułem Co słychać, to teraz przypomnijmy sobie ten dźwięk, którego nazwy poszukujemy. Oto on. Co to może być za dźwięk? Jak myślisz? Na co stawiasz?
1: Stepowanie.
0: Czy to jest stepowanie? Już sprawdzam. Brawo! Tak, to jest stepowanie. Matyldo, a czy mogłabyś nam wyjaśnić, co to takiego to stepowanie?
1: Ludzie tańczą w takich bucikach i to takie wydaje dźwięki śmieszne.
0: Tak, ja to są takie...
1: Ja właśnie lubię głos stepowania.
0: Tak, to są takie specjalne buty i tak jak powiedziałaś, taki rodzaj tańca troszeczkę to Mama. Jest właśnie stepowanie, jak najbardziej. A ty miałaś kiedyś okazję popróbować sobie stepować?
1: Właśnie mamę namawiam, żeby mnie zapisała, żeby mogłam stepować.
0: No, to słuchaj, jak uda się tobie kiedyś wypróbować, jak to stepowanie wygląda, to ja bardzo proszę o telefon, byś zdała nam relację, jakie to uczucie móc sobie postepować od czasu do czasu.
2: Niestety, pani Marto, to się marzenie nie spełni, póki co. Bo u nas na pewno takich zajęć nie ma.
0: Och, spokojnie, spokojnie.
2: Podolcie.
0: Ja myślę sobie, że dziecięce umysły mają tak niezwykłą moc, że jak będą bardzo długo i intensywnie o czymś myślały lub marzyły,
2: To
0: okoliczność na pewno taka zaistnieje, że możliwość taka się pojawi. Ja będę trzymała na pewno za to kciuki. No, i liczę, że oczywiście, że dostanę informację, jeżeli faktycznie do takiej lekcji dojdzie. Matyldo, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Cały świat i wszystkich. Mamę, dziadka, babcię, mnie i mojego pieska.
0: Super! Świetne pozdrowienia! Fantastyczne, my się do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzę ci udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, fantastycznego popołudnia. Jaka pogoda dzisiaj u was?
3: Jaka pogoda?
1: Słoneczna i dzisiaj mi bardzo pasował ta pogoda, bo dzisiaj zdawałam z angielskiego.
0: O proszę, czyli taka jesienna pogoda, jesienna aura sprzyja tobie podczas nauki.
3: Ale zdradź słuchaczom, co wczoraj było już u nas w górach.
1: Na Śnieżce już był śnieg.
0: Wow, no to powiem ci szczerze, u nas w Warszawie jeszcze nie ma. Ale jeżeli na Śnieżce już jest śnieg, to znaczy, że bardzo powolutku, ale no dopiero co się rozgościła ta jesień, ale zima już gdzieś tam zerka zza kącika i pewnie też do nas niebawem przybędzie.
1: U nas w szkole już nawet widać, że zaraz spadnie śnieg, to ja mam w Karpaczu szkołę.
0: No to tak, to rzeczywiście to trochę inne warunki i tam zima dużo, dużo szybciej przychodzi. Jak będzie śniegu, tak wiesz, za kostki, to koniecznie dajcie też znać, to my zaczniemy się też tutaj... to będziemy się powolutku szykować już do zimy. Bardzo pięknie dziękuję za udział w naszej zabawie. Oczywiście wypatrujcie listonosza do tego, by dostarczył wam nasz radiowy upominek, bo w każdej naszej zabawie takie radiowe upominki się otrzymuje. A tymczasem jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.

Powolutku zbliża się godzina 16, ale spokojnie, spokojnie. Nasza radiowa świetlica jeszcze przez ponad godzinę będzie miała otwarte swoje drzwi. Takie, wiecie, radiowe drzwi. A co to oznacza? No, na przykład to, że możecie do nas dzwonić aż do godziny 17. 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu, ale w związku z tym, że jeszcze ponad godzina spotkania, to myślę, że mogę wam uchylić rąbka tajemnicy, co takiego jeszcze będzie się działo. No, nie pojawił się jeszcze nasz gość. Oczywiście nie zdradzę wam,

kto tym gościem będzie. O tym się przekonacie, jeżeli zostaniecie z nami, do czego bardzo, bardzo gorąco Was zachęcam. Ale mogę zdradzić troszeczkę, że jest to ten nasz gość, czyli jest on, a właściwie ona, związana z pewnym wydarzeniem, które ma miejsce dzisiaj. Co to za wydarzenie? Ojeju, czyżbyście o czymś zapomnieli? Myślę, że nie. Myślę, że doskonale wiecie i kiedy zdradzę Wam, o co chodzi, to wtedy wszystko będzie jasne. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: C minor, put it in C minor.

spotkania. Powiedziałam, że dzisiaj coś się zaczyna i w związku z tym już niebawem pojawi się u nas nasz dzisiejszy gość. No i faktycznie, dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do zbliżającej się wielkimi krokami Nocy Bibliotek. Kiedy dokładnie będzie ona miała miejsce? Czego możemy się wówczas spodziewać? I dlaczego jest to święto wszystkich obecnych i przyszłych miłośników książek? O tym porozmawiamy sobie już za chwil kilka. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Witając się z wami po godzinie 16, a raczej przypominając, że słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom, wspomniałam, że dzisiaj rozpoczynamy wielkie przygotowanie. Och, tak, zacieram rączki i uśmiecham się śpiewająco. W ogóle zaczęłam do was mówić, ponieważ wielkie przygotowania trwają do tegorocznej odsłony pewnego wydarzenia. Wydarzenia, które myślę jest czymś, co sprawia ogromną radość nie tylko wszystkim miłośnikom książek, ale tak w ogóle chyba wszystkim ludziom. I nie tylko, bo mamy już badania, że i zwierzęta lubią, kiedy czasami im trochę poczytamy. Mam tutaj rzecz jasna na myśli Noc Bibliotek, która wystartuje już 16 października. To będzie już, wyobraźcie sobie, aż 12 odsłona tego wydarzenia. No i w związku z tym pojawił się już nasz dzisiejszy gość, który bacznie przysłuchuje się temu, co wam opowiadam. A tym gościem jest pani Joanna Górska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słyszała pani o tym, że zwierzęta też lubią, kiedy im czytamy?
1: Wszyscy lubimy, kiedy nam czytają. Cała Polska czyta dzieciom przecież i nie tylko dzieciom. Czytanie to jest strasznie fajny moment, strasznie fajnie spędzony wspólnie czas. I czytanie nie tylko lubimy, czytanie nas uczy, edukuje, rozwija nasz język, rozwija naszą wyobraźnię. Naprawdę działa na bardzo różnych poziomach. I dlatego chcemy wspólnie czytać i bardzo do tego zachęcamy i rodziców, i dzieci, żeby czytali wspólnie jak najwięcej. To znaczy, żeby rodzice dzieciom czytali.
0: Ale właśnie, bo to jest super, co pani powiedziała, bo często jest tak, i my sobie o tym rozmawiałyśmy przed momentem na piosence, że w momencie, kiedy nasi młodzi słuchacze zaczynają już samodzielnie czytać, no to przestaje się czytać książki razem z rodzicami.
1: Nie róbcie tego, ja bardzo proszę, nie róbcie tego. Pilnujcie rodziców i rodzice, pilnujcie tego wspólnego spędzanego czasu, bo to jest naprawdę ten moment, kiedy możemy sobie usiąść, możemy sięgnąć po lekturę, która nam wszystkim sprawi przyjemność i możemy też porozmawiać o tematach, które ta lektura porusza. To jest naprawdę świetny punkt wyjścia do rozmowy.

0: czas, który naprawdę sobie, tylko sobie wzajemnie poświęcamy.
1: Dokładnie, do rozmowy i do odkryć, bo czasami w ogóle nie wiemy, że coś nas interesuje albo zainteresuje lub zainspiruje.
0: No, książki są absolutnie skarbnicą wiedzy i tu może właśnie już troszkę przejdziemy do rozmowy o tym wydarzeniu, które pani zapowiedziała, czyli o Nocy Bibliotek, bo w książkach możemy wszystko sprawdzić. To nie jest tak, że tylko możemy sprawdzić teraz wszystko w internecie, tym bardziej, że w internecie często wiadomości nie są sprawdzone. Na pewno wszyscy znacie, tak, to określenie fake newsy. To są, internet jest pełen różnych wiadomości, dobrych, złych, ale właśnie różnie bywa z tym, z tą rzetelnością tych informacji. Dlatego biblioteka i książka, którą znajdziecie w bibliotece, jest naprawdę dobrym miejscem, żeby te informacje sprawdzić.
1: Chociaż oczywiście musimy też pamiętać, że istnieją już w naszych czasach także biblioteki cyfrowe.
0: Tak, i świetnie, że istnieją i w ogóle świetnie, że mamy internet, tylko właśnie bardzo nam potrzebne są takie narzędzia, jak myślenie, krytyczne myślenie i właśnie możliwość zweryfikowania wiedzy, która jest i w internecie, i w ogóle no, dookoła nas. Tak, jest bardzo dużo różnych informacji, żyjemy w gąszczu tych informacji i na pewno właśnie potrzebne są takie miejsca, w których możemy bezpiecznie i z takim poczuciem, że naprawdę tam jest sprawdzona i rzetelna wiedza, po prostu iść i sprawdzić. Tak? I stąd hasło tegorocznej Nocy Bibliotek. Biblioteka sprawdza i biblioteka się sprawdza. Właściwie mamy dwa hasła, bo to się jest w nawiasie. Wy tego nie widzicie, ale
1: wyobraźcie
0: sobie, biblioteka, nawias, się, koniec nawiasu, sprawdza, wykrzyknik. I to no, chodzi o to, że właśnie idąc do biblioteki, my możemy sprawdzić różne wiadomości, to o czym cały czas teraz rozmawiamy, ale biblioteka się sprawdza, bo jest naprawdę miejscem, do którego coraz częściej chcemy przychodzić, bo okazuje się, i to pokazujemy w akcji Noc Bibliotek, że w bibliotece, owszem, książki na półkach to jest bardzo ważna sprawa, ale dzieją się też bardzo fajne wydarzenia, spotkania. Dzieją się spotkania na przykład z autorami. Możemy spotkać tam autorów, których właśnie znamy z napisu na książce. Natomiast też możemy spotkać swoich kolegów, możemy spotkać swoich sąsiadów. To jest miejsce, które buduje relacje.
1: No właśnie tutaj wspomniała pani o tym, że książki to skarbnica wiedzy, ale biblioteki to także skarbnica najróżniejszych pomysłów, bo przecież w takiej bibliotece nie tylko wypożyczymy książki, ale na przykład także gry planszowe.
0: No właśnie, gry planszowe, ale możemy na przykład też wziąć udział w grze terenowej, bo na Noc Bibliotek szykujemy takie działania i możecie na stronie nocbibliotek.pl możecie sobie zajrzeć i zobaczyć właśnie takie ogólnie dostępne materiały, które po pierwsze można wykorzystać w bibliotece, ale też często można wykorzystać czy w szkole, czy w domu. Półka z pomysłami. Półka z pomysłami, tak jak półka z książkami, warto na nią zajrzeć. I my w tym roku mamy już prawie 1800 bibliotek. Jak zaglądałam ostatnio na stronę, to było chyba 1764, także liczymy na to, że aż w 1800 bibliotekach będzie się działo 16 października, więc duża prośba, żebyście sprawdzili, co się dzieje w waszej najbliższej bibliotece. I to jest jedna sprawa, jedno nasze duże zaproszenie. A drugie zaproszenie jest takie, że jeżeli nie możecie akurat się wybrać tego dnia do biblioteki, to będziemy transmitować centralną ogólnopolską inaugurację Nocy Bibliotek. Ale o tym pewnie powiemy trochę później.
1: Ale to jest bardzo ważna informacja. To może na wszelki wypadek teraz powiedzmy, żeby dobrze gdzieś nam nie umknęła, bo tutaj rzeczywiście całą rodzinką możecie uczestniczyć w takiej inauguracji.
0: To już mówię na Facebooku Nocy Bibliotek, na Facebooku Cała Polska czyta dzieciom, chyba też na YouTubie i chyba też na stronie nocbibliotek.pl. Będzie trwała już od godziny 18, 16 października, czyli w najbliższy piątek, transmisja na żywo. Zaczynamy o 18 i zaczynamy od inauguracji, czyli co to jest inauguracja? Rozpoczęcia, takiego uroczystego rozpoczęcia całego wydarzenia, a tym sygnałem do rozpoczęcia będzie wspólne czytanie. I

0: I mamy zawsze takie różne motywy przewodnie, no mamy hasło, biblioteka się sprawdza, ale mamy też tytuły, tak? Mamy na przykład Ronię, córkę zbójnika. Mam nadzieję, że wszyscy znamy tę książkę. To jest ulubiona książka mojej córki, od razu powiem. Ronia będzie, pojawi się właściwie w kilku odsłonach, bo biblioteki też dostają od nas możliwość emitowania filmów w trakcie Nocy Bibliotek, właśnie przez kilka dni właściwie, nawet to nie tylko będzie 16 października, tylko trochę dłużej. I będzie można zobaczyć taki stary, z lat 80. bodajże, stary film, ale piękny film, to jest film, który dostał nagrodę, dostał w Berlinie Srebrnego Niedźwiedzia
1: z lat 80.
0: Piękny film, naprawdę. I my z kolei będziemy czytać taką wersję Roni, którą Edyta Jungowska wydała na swoim audiobooku, czyli wydawnictwo Jungowska, Ronia, córka zbójnika, i będzie z nami Edyta Jungowska również czytać, a wy możecie na przykład wcześniej zajrzeć do tej książki wspólnie z rodzicami na przykład i się przygotować już do tego wspólnego czytania.
1: Ja to sobie nawet tak pomyślałam, pani Joanno, że bardzo dobrze, że my się dzisiaj spotykamy, 3 dni przed inauguracją, przed rozpoczęciem całej akcji, no bo rzeczywiście Noc Bibliotek, ale jednak trwająca kilka dni. Warto się do niej wcześniej przygotować, na przykład właśnie słuchajcie, przygotujcie sobie taką półkę, tak jak tutaj się pojawiła przy okazji rozmowy o grze terenowej, taką półkę z waszymi ukochanymi, ulubionymi książkowymi pozycjami. Pamiętajcie, by tę półkę wcześniej przygotować odpowiednio, czyli wyczyścić, odkurzyć.
0: A ja od razu może podpowiem, że jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek wątpliwości, co na tej półce się powinno znaleźć, to na stronie całapolskaczytadziecią.pl, no widzicie, ten internet jednak się przydaje czasami, jest złota lista książek, które polecamy do głośnego czytania. Słuchajcie, to są naprawdę świetne, zabawne, ważne też, poruszające ważne tematy książki. One są podzielone na przedziały wiekowe, więc możecie sobie znaleźć po prostu dla siebie, ale przypominam, że to są książki do wspólnego czytania z rodzicami, więc warto tam mamę, tatę albo kogoś innego dorosłego z rodziny pociągnąć za rękaw i zaprosić do tego wspólnego czytania.
1: Ale właśnie to jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo ważny wątek. Jak tutaj wspólnie dojść do jakiegoś kompromisu, którą pozycję książkową wybrać na to wieczorne lub poranne, albo popołudniowe, bo przecież czytać można o każdej porze dnia. Właśnie czytanie. O tym, moi drodzy, powiemy sobie nieco więcej zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: książka. Zobaczcie, jeden wyraz, właściwie krótki, a jakie ma znaczenie niesamowite i niezwykłe. Przypominam, że razem z nami jest pani Joanna Górska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, a temat naszego dzisiejszego spotkania to oczywiście zbliżająca się wielkimi krokami. No patrzcie, no ja po prostu ja nie mogę, pani Joanno. Kiedy tylko zbliżam się do tego, żeby powiedzieć, co się wydarzy i o czym rozmawiamy, to buzia sama mi się cieszy. A tym zbliżającym się wydarzeniem, o którym mówimy, jest oczywiście Noc Bibliotek. Ale właśnie, bo tutaj pojawił się pewien wątek przed piosenką, bardzo istotny, myślę, że stanowiący niejedną kość niezgody, czy też jabłko niezgody między rodzicem a dzieckiem, którą książkę wybrać. No i tutaj na pewno ta złota lista przyjdzie nam z pomocą, ale może też właśnie jeszcze jakieś literackie kompromisy?
1: Ale ja myślę, że nie trzeba rezygnować z waszych wyborów, z naszych wyborów, znaczy naszych dorosłych, waszych już prawie dorosłych też czasami. W każdym razie może można te książki, można sobie ustawić jakąś listę czytania i absolutnie nie rezygnować, tylko właśnie się też wzajemnie przekonywać, rozmawiać o czytanych książkach. No właśnie o to chodzi też w czytaniu, tak, że to nas pobudza do myślenia, pobudza nas do szukania własnych odpowiedzi. Czasami mamy wątpliwości, pytania, właśnie możemy kogoś próbować przekonać. Dzięki temu, że czytaliśmy już trochę, to też mamy więcej argumentów w głowie, mamy więc większy zasób słów, tak, no bo właśnie czytanie na pewno uczy nas języka i uczy nas nazywać różne czy zjawiska, czy nasze uczucia, poznawać w ogóle świat, poznawać siebie. Więc daje nam narzędzia do prowadzenia takiej rozmowy. I tak myślę, taka półka z książkami może być całkiem pokaźna i może to nawet nie być tylko jedna półka, tak jak półka z pomysłami na Noc Bibliotek właśnie, więc absolutnie wybierajmy te książki, które chcemy przeczytać. My też, jeżeli chodzi o kryteria książek do głośnego czytania, bo warto wybierać na pewno takie pozycje, które nam coś dają, które nas wzbogacą, dzięki którym się będziemy rozwijać, które nas też zaciekawią. No i my uważamy, że te książki, które mamy właśnie na naszej złotej liście, która, przypominam, jest dostępna na stronie całapolskaczytadzieciom.pl, że tam są właśnie dobre książki, wartościowe książki, książki, które nam sprawią wspólnie przyjemność i które nas sprowokują do myślenia. I tu właśnie wracam, bo to z tym myśleniem, no to właśnie o to chodzi też w sprawdzaniu, tak? W tym, że dobrze, żebyśmy mieli wątpliwości. To nie jest tak, że mamy właśnie wierzyć we wszystko, co nam ktoś powie, czy że wszystko, co nawet przeczytamy, tak? No warto po prostu zadawać pytania i szukać własnych odpowiedzi.
0: I ja tak nawet sobie teraz pomyślałam, że idąc tym tropem, można byłoby się pokusić

0: O takie wspólne czytanie, ale dosłownie wspólne czytanie, czyli na przykład dwie strony czyta rodzic, jedną stronę czyta dziecko, jeżeli już rzeczywiście czytać potrafi. I wiecie co jest najfajniejsze? Że to jest coś takiego, co można robić bez względu na to, ile ma się lat. To nie jest tak, o tym też już troszeczkę powiedziałyśmy, że rodzice czytają tylko maluszkom. Nie, można później czytać razem, bez względu na to, ile mamy lat, a bardzo często, właściwie nawet nie tylko z rodzicami, ale także przecież i z dziadkami, i z rodzeństwem można czytać. To nie jest powiedziane, że tylko rodzice z dziećmi mają czytać.
1: Tak, przede wszystkim czytajmy, dopóki nam to sprawia przyjemność. Tak, bo o to w tym chodzi, tak, że nie robimy tego pod przymusem, to nie jest za karę, to jest naprawdę bardzo przyjemnie spędzony wspólnie czas. Także czytajmy jak najwięcej, jak najdłużej. Możemy właśnie wzajemnie sobie prezentować książki, możemy też czytać z rówieśnikami. Czasami można, nie wiem, sobie robić jakieś inscenizacje, tak jak my teraz zrobimy podczas inauguracji Nocy Bibliotek, będziemy wspólnie czytać Ronię, to będzie taka trochę inscenizacja tej Ronii, taka trochę teatralizacja tej Ronii, można się trochę powygłupiać też wspólnie czytając. To wszystko zależy od was. Na co macie ochotę, na jakie tematy macie ochotę. Można czytać ulubione książki, można czytać książki, których się jeszcze nie zna. Naprawdę, tych książek jest tak dużo, że no nic, tylko właśnie wybierać i stawiać je na półkę. Iść do biblioteki na przykład, wypożyczyć się z biblioteki, tak? I postawić sobie na półkę, żeby chwilę poczekały i wspólnie je przeczytać.
0: A teraz powiem coś, co być może zaskoczy niektórych naszych młodych słuchaczy. Wyobraźcie sobie, że biblioteki istnieją także poza szkołami.
1: Tak, czyli to są biblioteki publiczne. I my tych bibliotek, tak jak już mówiłam w naszym poprzednim wejściu, że już prawie 1800 bibliotek zgłosiło się do akcji, do 12 edycji Nocy Bibliotek. I to oznacza, że one wszystkie będą otwarte, mamy nadzieję, wieczorem. Zastanawiałam się, zawahałam się, czy na pewno też w nocy, bo to w końcu noc bibliotek, ale chodzi też o to, żebyśmy wszyscy zobaczyli, że to jest, że biblioteka to jest takie miejsce, do którego można pójść również wieczorem. To, ono jest otwarte dla nas, ono na nas czeka, czeka na nas mnóstwo różnych ciekawych przygód, bo takie spotkanie z książką, spotkanie z innymi ludźmi, spotkanie z autorami książek, czy właśnie jakieś zabawy, gry, to wszystko jest bardzo ciekawe. I to wszystko na nas tam w tych bibliotekach czeka, także koniecznie sprawdźcie, co szykuje wasza najbliższa biblioteka. I ja może jeszcze wrócę też, jeżeli chcecie być z nami na tej centralnej inauguracji i chcecie ją obejrzeć online, to o 18:00 właśnie będziemy wspólnie czytać Ronię i wspólnie otwierać oficjalnie, uroczyście Noc Bibliotek w całej Polsce. A o godzinie 19:00 zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Wasilkowską, autorką między innymi książki Złodziejka. Nie wiem, czy ją znacie, pewnie tak. Jeżeli nie, to koniecznie, to jest świetna pozycja na tę półkę z książkami. Rozmowę poprowadzi Dorota Koman, która z kolei napisała dużo recenzji o książkach właśnie z naszej Złotej Listy, o której wcześniej mówiłam. I pani Kasia na pewno zdradzi tutaj różne fajne szczegóły na temat właśnie i Złodziejki, i innych książek, które napisała. Więc za bardzo zapraszamy na to spotkanie o godzinie 19:00.
0: Teraz być może się pojawiła taka myśl w niektórych młodych głowach, ale to zaraz. To się okazuje, że do biblioteki można iść nie tylko po lekturę.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Można, a nawet trzeba, bo faktycznie jest to miejsce niesamowite, niezwykłe, pełne przygód, jak sama pani przed momentem powiedziała. I to takich przygód, które tylko czekają na to, by je odkryć.
1: No tak, one czekają na nas i też no jakby to się nie, nic się bez nas nie wydarzy, więc naprawdę trzeba wstać, no, trochę odłożyć ten telefon, odłożyć trochę, odsunąć od siebie ten ekran i wyjść w świat. Naprawdę te działania, które planujemy właśnie na Noc Bibliotek, ale nie tylko na Noc Bibliotek, bo to są fajne też różne scenariusze czy propozycje, pomysły, które... To,

0: których można korzystać przez cały rok, tak? Nocbibliotek.pl. Możecie też spróbować na przykład namówić nauczycieli w szkołach do skorzystania z tych materiałów, bo tam gromadzimy właśnie na tej stronie, na półce z pomysłami, która jest naprawdę no, coraz większa, to właściwie już chyba jest kilka półek. Tam gromadzimy materiały ze wszystkich nocy bibliotek, czyli z tych 12 edycji i możecie sprawdzić, co było fajnego, jakie hasła towarzyszyły nam w tych wcześniejszych edycjach.
1: Myślę, że to jest bardzo inspirujące i kto wie, być może właśnie zainspiruje niektórych z was do tego, by założyć taki klasowy klub książkowy, ale by było fajnie.
0: No bo kącik czytelniczy na przykład.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Możecie zrobić własną półkę z książkami. I na przykład wziąć udział już potem jako taka szkolna biblioteczka w kolejnej nocy bibliotek.
1: Podoba mi się ten pomysł. Bardzo mi się podoba. I tak sobie pomyślałam, że w takim wypadku ja muszę tutaj gdzieś zamontować jakąś półkę w naszej radiowej świetlicy, zacząć gromadzić najróżniejsze książki. Chociaż oczywiście o książkach rozmawiamy zawsze we wtorkowe wieczory od godziny 17. Justyna Majchrzak zaprasza was wówczas na radiowe poczytanki, ale to nie oznacza, że tylko wtedy o książkach możemy rozmawiać. Jeżeli macie ochotę zadzwonić do nas i opowiedzieć o waszej ukochanej książce albo taką, którą ostatnio odkryliście, to śmiało dzwońcie 22 645 20 55. Pani Joanno, a pani pamięta taką książkę, która pani skradła serce?
0: No ja dużo mówiłam już o Roni, córce zbójnika i mówiąc szczerze, jak słuchałam sobie, bo też książki, właśnie mamy książki na papierze i mamy audiobooki czytane właśnie przez świetnych aktorów, na przykład te czytane przez Dorotę Głoską. To jest ogromna przyjemność. Ja nawet jako właśnie no, nie jestem dzieckiem, chociaż myślę, że każdy z nas to dziecko ma długo w sobie. Z ogromną przyjemnością słuchałam właśnie Roni. To w ogóle jest książka o wolności, też o wyborach, o sprawdzaniu, bo przecież Ronia, nie wiem, czy postaram się nie zdradzać tej szczegółu, bo może ktoś jednak będzie chciał po nią sięgnąć, jeżeli jeszcze nie zna, ale to jest książka o właśnie sprawdzaniu tego, co mówią dorośli, jak to tak naprawdę jest i okazuje się, że może być trochę inaczej, tak, że to jest historia w ogóle, to Ronia, córka zbójnika, tak jak słyszycie, no to jest historia, która się dzieje w ogóle w zamku, w którym właśnie mieszkają zbójcy i mieszkają dwa takie klany zbójeckie, które się kłócą. No i to jest historia o tym, że no właśnie my dorośli czasami się kłócimy, a dzieci nie do końca albo nie zawsze rozumieją i potem się okazuje, że wyjaśniając dlaczego, skąd się wziął ten spór, nagle się okazuje, że niekoniecznie ten spór ma uzasadnienie, że właśnie warto mieć własne zdanie na różne tematy. I ta książka też o tym jest, więc na pewno w ogóle książki Astrid Lindgren. Ja bardzo serdecznie wszystkim polecam Ironię, córkę zbójnika i Dzieci z Bullerbyn i Braci Lwie Serce, chociaż to jest taka bardzo poruszająca, wzruszająca wręcz książka. I też dużo naszych polskich tytułów. Ja tylko może, jeżeli mam jeszcze chwilę.
1: Proszę, proszę.
0: To jeszcze powiem, że są takie książki moja fundacja, Cała Polska Czyta Dzieciom, prowadzi konkurs literacki imienia Astrid Lindgren właśnie. I to jest konkurs, który przyniósł już chyba około 60 tytułów, jeżeli dobrze mówię. W każdym razie to są tytuły najlepszych polskich autorów, znaczy najlepszych, czyli właśnie takich, którzy zostali nagrodzeni w tym konkursie. I to są autorzy całkiem znani, ale to są autorzy też często bardzo debiutujący, więc jak wejdziecie czy na Złotą Listę, czy właśnie na stronę, na naszą stronę, to warto poszukać tytułu z konkursu literackiego imienia Astrid Lindgren. Właśnie ruszyła 6. jego edycja, czekamy na kolejne tytuły, na kolejne książki.
1: Pani Joanno, ja tutaj śpieszę z informacją, że idąc za powiedzeniem uderz w stół, a nożyce się odezwą, dodzwonili się nasi słuchacze. Halo, halo, halo, kto tam jest z nami?
2: Asa i Janek.
1: Jeszcze raz, Janek i kto?
2: Asa.
1: I Asia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Kto będzie opowiadał o swojej ulubionej książce?

0: Asiem.
1: Asia będzie opowiadała. Asiu, zatem jaka, która książka najbardziej się tobie spodobała ostatnio?
0: Koszmarny Karolek.
2: A, ja znam tę serię, tak.
1: A dlaczego akurat to? Ta pozycja?
0: No bo ona jest taka śmieszna, ta książka.
1: A dzieci lubią się trochę pośmiać, prawda?
0: Tak.
1: A powiedz... Proszę.
2: A to ja bardzo zachęcam, bo jeżeli podobają ci się takie właśnie książki trochę o wesołych łobuzach, bo taki jest Koszmarny Karolek, z tego co pamiętam, to właśnie bohaterowie książek Astrid Lindgren, czyli Ironia i na przykład Emil ze Smalandii albo Lotta z ulicy Awanturników, to są też bardzo fajne, takie bardzo fajne, trochę takie łobuzujące, ale bardzo sympatyczne osoby.
1: A powiedz mi proszę, Asiu, czy jest jakaś książka, którą planujesz w najbliższym czasie przeczytać?
0: Kajko i Kota, Szkoła latania.
1: O, to ty masz całkiem wszystko tutaj już zaplanowane, no idealnie, no powiem ci szczerze, że to jest bardzo dobry pomysł. I teraz jeszcze zdradź nam proszę, czy u ciebie w domu albo w pokoju jest taka magiczna półka z twoimi ulubionymi książkami?
0: Nie.
1: Jeszcze nie. No bo kto wie, może od jutra taka się pojawi, albo od najbliższego weekendu porozmawiaj z rodzicami, spróbujcie coś tam, albo na przykład jakiś kartonik, prawda? Bo to półka, my mówimy, że bardzo często, że półka, ale przecież to może być jakiś kącik, jakieś takie miejsce, w którym będą znajdowały się twoje ulubione książki.
2: Możecie też iść do biblioteki.
1: Właśnie o to chciałam zapytać. Czy ty korzystasz z biblioteki, Asiu?
0: Tak, z biblioteki szkolnej.
1: Ach, czyli jednak ta szkolna jest tobie najbliższa. I powiedz mi, bo o tym sobie nie powiedziałyśmy, jak ona wygląda?
0: No tam jest dużo półek z książkami, są komputery i są krzesła i stoliki.
1: A te książki są tak byle jak poukładane?
0: Nie.
2: A czy wiesz, czy wasza biblioteka weźmie udział w Nocy Bibliotek?
0: Nie wiem.
2: A zapytasz?
1: Och, to jutro trzeba sprawdzić koniecznie. Asiu, powiedz proszę, bo zaczęłaś mówić, że te książki są poukładane, ale jak one są poukładane?
0: Że na przykład jak jest jakaś jest jakiś tytuł na przykład na literkę A, to jest taka zakładka z A.
1: Czyli alfabetycznie tytułami, tak?
0: Tak.
1: No bo tutaj też różne sposoby układania tych książek czasami bywają. Ale super, bardzo się cieszę, że podzieliłaś się z nami swoimi książkowymi inspiracjami, swoimi literackimi inspiracjami. Teraz oczywiście czas na pozdrowienia, chyba że Janek też chciałby powiedzieć o swojej ulubionej książce.
0: Janek nic nie chce.
1: No bo może musi się troszkę dłużej po prostu zastanowić, bo za dużo jest tych książek i wybór jest zbyt wielki. Asiu, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Ja chciałabym pozdrowić całą moją klasę, szkołę i całą moją rodzinę.
1: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy i zachęcamy do wspólnego czytania. 20 minut dziennie, codziennie, bo to jest nasze hasło.
1: Pa, pa, pa, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: No właśnie, takie rozmowy o książkach mogą nas zaprowadzić naprawdę w bardzo ciekawe, inspirujące rejony, pełne fantazji, przepełnione wyobraźnią, no i doskonałą zabawą, a przede wszystkim wspólnie spędzonym czasem. I o tym chyba dzisiaj najwięcej rozmawiałyśmy, bo taki jest sens wspólnego czytania. I do tego zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie, bez względu na wiek, bez względu na porę dnia, czy też pogodę. Warto czytać, warto sięgać po książki. Naszym gościem była Joanna Górska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Pięknie dziękuję za rozmowę.

0: Ja wiedziałam, że tak będzie, że jeżeli rozpoczniemy temat książek, to telefony będą się urywały. No i tak też się stało. Halo, halo, Lauro, jesteś tam?
1: Tak.
0: O, ależ się cieszę, że zaczekałaś na rozmowę z nami, bo jestem niesamowicie ciekawa, jaką książkę... Dzień dobry. Jaką książkę ostatnio przeczytałaś? Albo ktoś...
1: No, lubię.
0: Ktoś tobie przeczytał, czy ty ją przeczytałaś?
1: Rodzice.
0: Mhm. Tak. I co to była za książka?
1: Lubię wszystkie książki, nie wiem, którą mam najlepszą.
0: Ach, no właśnie, jak tutaj wybrać, skoro wszystkie się tobie podobają? No to może nie wybierajmy w takim wypadku. To opowiedz, jakie książki najchętniej trafiają w twoje rączki. Po jakie sięgasz najchętniej?
1: Ronia i... i Emi.
0: Ach, czyli Waleczne Dziewczyny są twoimi ulubionymi bohaterkami?
1: Tak.
0: Waleczne i ciekawskie, można powiedzieć śmiało. A jakie masz plany w takim wypadku na te najbliższe dni? Masz już zaplanowane, co będziecie czytać wspólnie z rodzicami?
1: Mam nową Emi, bo byłam bazowana na czytelniku i sobie wypożyczyłam w księgarni książkę i mogę cały rok wypożyczać.
0: Wow, ale poczekaj. Co to znaczy, że ty byłaś pasowana na czytelnika?
1: Że po prostu mogłam sobie wypożyczać książki.
0: Ale super! No to powiem ci szczerze, że to jest świetna wiadomość. I jak zamierzasz korzystać?
1: Fajnie.
0: Cieszysz się, że masz taką możliwość. Ja też bym się zdecydowanie cieszyła. A powiedz jeszcze mi, bardzo proszę, czy czasami w tych książkach, po które sięgasz, pojawiają się jakieś zwierzaki?
1: Z Emi mojej nowej będą kotki.
0: A skąd ty wiesz, jak jeszcze jej nie czytałaś?
1: No wiem, bo na okładce są kotki.
0: A, tym tropem wyśledziłaś te kotki. Ja specjalnie się o zwierzę pytam, ponieważ my dzisiaj w pytaniu dnia wymyślaliśmy swoje zwierzę, takie wiesz, które jeszcze nie istnieje, a które żyje sobie i hasa w świecie naszej wyobraźni i kto wie, może takie właśnie wymyślone zwierzę też mogłoby być bohaterem książki. Myślisz, że to jest dobry pomysł?
1: Tak.
0: No to słuchaj, to ja teraz jestem ciekawa, jakie zwierzę zatem ty nam zaproponujesz. Myślę, że to będzie połączenie jakiegoś kota.
1: Ślimako żółw.
0: Wow, i tak by się właśnie nazywał?
1: Tak.
0: Bardzo mi się podoba.

0: Bardzo mi się to podoba. No i w takim wypadku ja czekam na jakieś opowiadanie o ślimako-żółwiu, które nam zaserwujesz. Jak je wymyślisz i spiszesz z rodzicami, to ja bardzo proszę, byście do nas zadzwonili i fragmencik nam przeczytali, dobra?
1: Chętnie.
0: Bardzo się cieszę. To teraz czas oczywiście na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Panią, moją rodzinę i wszystkich, którzy słuchają tego radia.
0: Bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Zarówno za te pozdrowienia w moją stronę skierowane, jak i w stronę wszystkich naszych słuchaczy i całej oczywiście twojej rodzinki, bo do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy. No i ciebie oczywiście, Lauro, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, kolorowego, fantastycznego, rozczytanego popołudnia. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: Ja również dziękuję, do usłyszenia. I wiecie co, nie tylko Laurze mówię do usłyszenia, wam także, ponieważ drzwi naszej radiowej świetlicy powolutku się zamykają. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, słyszymy się ponownie już jutro punktualnie o godzinie 15. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest, wystartowało.
3: Nasze muzyczne źródełko,
4: wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi.

0: Nawet z całą rodziną.
1: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
2: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
2: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
1: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
3: Autopromocja.
4: Jest 17:00, w Polskim Radiu Dzieciom pora na książki.
3: Radiowe poczytanki.
4: Ciekawa jestem, jakie książki macie właśnie w czytaniu. Ja zaczęłam wczoraj najnowszą powieść Emilii Kiereś, Dusia Duszyczka. No i powiem wam, że już jestem po tych kilkunastu stronach, już jestem zaprzyjaźniona z jej bohaterami i z panią Violettą, i z panem Teofilem, i z 8-letnią Elizą. No i oczywiście tytułowa Dusia też już zaczyna mi być coraz bardziej znana. A kto wie, może stanie się bliska za jakiś czas. Ta książka czeka na mnie w domu i przed snem znów troszeczkę poczytam. A czy wy macie jakieś książki, które przeczytacie dzisiaj przed snem? Jeśli nie, to może zainteresuje was smakowita pozycja, o której dzisiaj porozmawiam z jej autorką. I mówię smakowita, bo rzeczywiście jest w tej książce dużo smaków, dużo smakowitych opowieści związanych z kuchnią. A jeżeli dawno temu zjedliście obiad, a do kolacji jeszcze zostało trochę czasu, to możecie przyspieszyć czas kolacji, bo jestem przekonana, że te opowieści mogą wam zaostrzyć apetyt. A szczegóły już za chwilę. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. W takim duecie jesteśmy z wami w audycji Radiowe Poczytanki do godziny 19:00.

0: dwie fale.
1: To są cztery fale!
0: Żyjemy, żyjemy, okej.
1: Potem patrzę sobie na te żółwie.
0: Na żółwie?
1: No, one tak wolno płyną i
0: płyną. Ale na żółwie, ale to wszystkie tak płyną?
1: Wszystkie żółwie płyną, ale nie wiem, dokąd one tak płyną.
0: Ale lubisz, no, ja w sumie też nie wiem, dokąd tak płyną, ale może płyną w siną dal?
1: Ale jak siną?
0: Ale nie wiem, no tam gdzie siną dal, tam gdzie słoneczko się

0: do radiowych poczytanek, jest wielbicielem kuchni, gotowania i wszystkiego, co ze smakami się wiąże, a to Małgorzata Kur, autorka książki Zjeść głowę cukru, ilustrowana historia kuchni nie tylko dla dzieci. Ja czasami mówię, że książka jest smakowita, nawet wtedy, kiedy niekoniecznie związana jest z jakimiś smakami i przysmakami, ale też wtedy, kiedy po prostu nam dobrze smakuje i podoba nam się to, co w tej książce jest, jakieś przygody albo jacyś bohaterowie. Ale pomyślałam sobie, Małgosiu, że ty jesteś też chyba dobrą osobą, żeby porozmawiać o książkach kucharskich.
1: Tak, zdecydowanie. Od 9 lat prowadzę bloga kulinarnego Pularda Stół sprzed wieków, na którym odtwarzam stare przedwojenne przepisy. Ja je odtwarzam, to nie jest dla mnie inspiracja, ja chcę po prostu sprawdzić, jak jadały nasze babki, jakie to były smaki.
0: I jakie to były smaki?
1: To były smaki tak naprawdę podobne do tych naszych smaków, dlatego się tym zajęłam, bo ja miałam zupełnie inne pojęcie o tej dawnej polskiej kuchni. Wydawało mi się, że to są przepisy skomplikowane, że to są tłuste posiłki, że może ze składników, których my dzisiaj nie dostaniemy, natomiast to są dosyć podobne smaki do naszych dzisiejszych i tak czasami mam wrażenie, że takie dania, które ja gdzieś odkryję w tych starych książkach, mogłyby się znaleźć jako danie lunchowe, nie wiem, w restauracji w Warszawie czy w barze w Warszawie i nikt by nie pomyślał, że ten przepis ma 100 lat.
0: Albo w stołówce szkolnej.
1: Na przykład.
0: Pomidorowa z ryżem na pewno tam jest.
1: Nie z ryżem, ale jest.
0: Z makaronem?
1: Z makaronem, z zacierkami, z kluseczkami kładzionymi. Ryż nie był taki popularny w tamtych czasach przedwojennych.
0: Czyli już ponad 80 lat temu. Masz dużą kolekcję takich starych książek?
1: Większość moich książek to reprinty jednak.
0: Co to są reprinty?
1: To są nowe wydania starych książek. Szukam też przepisów w książkach, które znajdują się w internecie.
0: Mm-hmm. I wszystkie sprawdzasz?
1: Wszystkie sprawdzam, tak.
0: To podaj nam jakiś przepis. Czekaj, jest pora późnego podwieczorku. Jakiś dobry podwieczorek sprzed 80, a nawet może 100 lat. Co by to było?
1: Może jabłka w cieście, proste danie, które każdy potrafi zrobić. Trzeba pokroić jabłko na plasterki, wyjąć pesteczki ze środka i opanierować w cieście naleśnikowym i usmażyć.
0: Zrobiło się bardzo smakowicie i nic dziwnego, w naszym studiu gościem jest Małgorzata Kur, autorka książki Zjeść głowę cukru, ilustrowana historia kuchni nie tylko dla dzieci. I za chwileczkę do tej książki zajrzymy.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: Ojej, no i kto to teraz posprząta? Ale wiadomo, że podczas gotowania zawsze robi się trochę bałaganu, a jeśli coś się stłukło, to tylko i wyłącznie na szczęście. A my z tej kuchni pełnej rozgardiaszu wracamy do rozmowy o książce, także pełnej przysmaków.
1: Radiowe poczytanki.
0: Głowa cukru jest w tytule książki Małgorzaty Kur, która pojawiła się w naszym studiu. Czym była ta głowa cukru? Nie miała nic wspólnego z naszą głową.
2: Nie miała nic wspólnego, chyba że kształt. Dawniej cukru nie kupowano w torebkach kilogramowych, tak jak teraz. I nie był to cukier biały, kryształ.
0: Albo puder.
2: Tylko kupowano takie wielkie bryły cukru. One były brązowe w kolorze, bo to był cukier nieoczyszczony. Jak ktoś potrzebował użyć cukru na przykład do deseru, to wtedy odłupywał młoteczkiem kawałek z tej wielkiej bryły.
0: No, czyli trzeba było mieć jeszcze takie odpowiednie narzędzie.
2: Trzeba było mieć odpowiednie narzędzie.
0: Kuchenny.
2: Dzieciaczki lubiły bardzo, kiedy się to odłupywało, dlatego że wtedy pryskały odłamki wokoło i dzieci wtedy mogły sobie je złapać.
0: I ssać, jak
2: i ssać,
0: cukierki.
2: Tak, no bo cukier był w tamtych czasach czymś drogim, tak? Nie był popularny, jedzono cukru bardzo mało, raczej słodzono miodem, słodkie były owoce, a cukier był takim luksusem na początku.
0: Czy wiecie, ile kilogramów cukru zjadamy dzisiaj? No tak mniej więcej statystyczny Polak w ciągu roku. To też Małgosia obliczyła, że w dawnych, dawnych czasach człowiek zjadał łyżeczkę cukru, uwaga, w ciągu roku. Tak był to rzadki smakołyk i drogi, że jak było już kogoś stać na cukier, to tak czy inaczej bardzo, bardzo rozważnie tym cukrem gospodarowano. Nawet słyszałam, że zamykano na przykład cukrukawę.
2: Na klucz były zamykane gdzieś w spiżarni.
0: Tak. A dzisiaj ile zjadamy cukru tak średnio?
2: Dzisiaj średnio około 45 kg na osobę.
0: 45 kilogramowych torebek.
2: Tak. Tak, chociaż nie do końca to jest cukier tylko biały, którym słodzimy, ale też cukier jest dodawany do różnych potraw, tak? Jest dodawany do wędlin, jest dodawany do jogurtów.
0: Do keczupu
2: bardzo dużo cukru.
0: Do płatków, które być może jecie na śniadanie.
2: Do soków, także tutaj chodzi o cały ten cukier, który my zjadamy.
0: Warto pomyśleć o tym i troszkę zjadanie cukru ograniczyć. I to mówię głównie do siebie, bo ja też cukier lubię pod różnymi postaciami, ale skoro cukier był dla ludzi zamożnych i był takim rarytasem, czyli bardzo rzadko jedzonym smakołykiem, to czym się żywiono, co było powszechnie dostępne i nawet na kieszeń bardzo ubogiego człowieka?
2: Na początku w Polsce jadało się kaszę, jadało się rośliny strączkowe, na przykład bób. Groch też był polskim strączkiem. Oczywiście warzywa, takie jak rzepa, kapusta, pasternak, pietruszka, więc to były takie polskie.

0: polskie smaki. Kiedyś w Polsce nawet nie było jabłek. Jabłka przybyły do Polski dopiero z Tatarami, więc wyobraźcie sobie, że w Polsce nie było jabłek. Polskie owoce takie typowe to były owoce jagodowe, na przykład jagody, poziomki, maliny, jeżyny, porzeczka.
1: Szło się panie do lasu.
0: I szło się panie do lasu, tak. Mhm.
1: A kasza, czym jest kasza, która ląduje czasami na naszym talerzu z różnymi sosami albo z jakimś mięsem? To co to jest takiego ta kasza?
0: Kasza to jest zboże. Jest z rodziny zbóż. Kiedyś ludzie zauważyli, że niektóre zboża mają większe nasiona, inne mniejsze i zaczęli zbierać te większe nasiona i sadzić. I tak za każdym zbiorem sadzili coraz większe nasiona i w ten sposób wybrali te najlepsze odmiany, które dawały najwięcej plonów i w ten sposób powstała kasza. Kasze są, mogą być różne. Kasza gryczana na przykład to jest z gryki. Są też kasze z prosa, są kasze z jęczmienia, kasza jęczmienna. Więc mamy tutaj w Polsce bardzo dużo kasz i one są taką naszą właśnie typową polską potrawą i rośliną.
1: Teraz do kasz sięgamy od czasu do czasu. Kiedyś kasza bywała potrawą na co dzień, czyli rano jedzono kaszę i wieczorem kaszę. Następnego dnia rano kasza, wieczorem kasza, a trzeciego dnia zgadnijcie, co rano? No też kasza.
0: Kaszę też można było jeść na słodko, jako deser.
1: Ale to chyba też dla tych bardziej zamożnych.
0: Też dla tych zamożnych, ale na przykład w kuchni przedwojennej z kasz się na przykład piekło też ciasta. Z kaszy gryczanej, tak zwanej krakowskiej, czyli takiej drobniejszej, można było upiec przepyszne ciasto, które jadano też na królewskim dworze.
1: Prawdziwie królewska potrawa. Tak pomyślcie o kaszy, kiedy trafi w najbliższym czasie na wasze talerze. A skoro już mówimy o zbożach, to myślę, że też takim produktem dość powszechnym był chleb, który piecze się z różnych zbóż, a to z pszenicy, a to z jęczmienia, a to z żyta.
0: O kiszu teraz mamy. Tak, znaczy na początku ludzie nie jadali chleba, ludzie nie znali chleba. Na początku jadali tylko takie papki z mąki wymieszanej z wodą i one mogły być na słodko albo na słono. Później zaczęto wypiekać takie podpłomyki, to były takie płaskie placki chlebowe, coś, co mogło wyglądać jak, nie wiem, dzisiejsza tortilla. No i chleb powstał dużo później, ponieważ trzeba było odkryć najpierw, jak go zrobić, czyli na jakiej zasadzie on wyrasta, bo chleb to jest mieszanka mąki i wody z zaczynem, czyli z czymś, co sprawia, że ten chleb jest puszysty, a nie jest płaskim plackiem. Prawdopodobnie przypadkowo ktoś odkrył kiedyś, zostawiając właśnie taką papkę z mąki i wody na dłuższy czas w cieple, że ona urosła i tak powstały pierwsze chleby.
1: A dzisiaj myślę, że jesteśmy dumni z naszego chleba, który jest rzeczywiście bardzo dobry. Ma chrupiącą skórkę, jest puszysty, wyrośnięty być powinien i podobno testem dla chleba dobrego jest to, że jak się naciśnie skórkę tego chleba, to on powinien wrócić po chwili do swojej pierwotnej postaci.
0: Chleb był zawsze ceniony w Polsce, chleb biały. Chleb z takiej mąki białej oczyszczonej. My dzisiaj wiemy, że taki chleb biały jest mniej zdrowy niż chleb razowy, chleb z dużą ilością ziaren i dopuszczano się nawet fałszowania chleba. Sprzedawcy czy piekarze fałszowali chleb, dodając do niego różnych trujących rzeczy, aby był cięższy i aby był bardziej biały. Na przykład dodawano takiego chleba kredę albo na przykład aun, który był trującą substancją.
1: Brzmi strasznie.
0: Brzmi strasznie, ale jeśli chleb biały, taki czysty, miał podejrzanie niską cenę, to można było się spodziewać, że to nie jest prawdziwy chleb.
1: Że tam są jakieś domieszki, które tak mogą nam nie posłużyć. O, widzicie, czasami jedzenie bywało fałszowane. Dzisiaj też dlatego polecamy wszystkim, żeby zaglądali na etykiety produktów, które kupują, żeby zobaczyć, co tam jest w środku i czy na przykład w keczupie nie ma za dużo cukru. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że etykieta nas informuje, co jest w tym produkcie, który kupujemy. A dzisiaj o historii kuchni rozmawiam z Małgorzatą Kur, autorką książki Zjeść głowę cukru. A my za chwileczkę zajmiemy się serami.

0: To jest audycja Radiowe Poczytanki, w której główną rolę odgrywają dzisiaj książki poświęcone kulinariom, czyli takie książki, które dotyczą jedzenia i przygotowywania posiłków. A Małgorzata Kur jest nie tylko miłośniczką tematyki kulinarnej, sama odtwarza takie dawne przepisy i prowadzi blog, na którym się dzieli tymi dawnymi przepisami ze swoimi czytelnikami, ale też napisała książkę bardzo ciekawą Zjeść głowę cukru, ilustrowana historia kuchni nie tylko dla dzieci, bo myślę, że razem z rodzicami możecie tę książkę przeglądać i wyławiać z niej co ciekawsze przysmaki. Małgosia otworzyła w tej chwili książkę na stronach z napisem ser. Ile tych serów jest na świecie? Ktoś to policzył?
1: Nie wiem, czy ktoś to policzył. Na pewno mnóstwo, pewnie w każdym kraju jest jakiś inny specjał serowy. Pewnie nie jeden.
0: Bo można robić sery z mleka różnych zwierząt chociażby.
1: Można. Oczywiście wszyscy znamy sery krowie, kozie, owcze na przykład, oscypki, bunc, bryndza. To są takie sery, które znamy z gór, zrobione z mleka owczego. Ale istnieją też sery z mleka na przykład renifera. To jest bardzo drogi ser. Kilogram kosztuje prawie 1000 euro, czyli w przeliczeniu na polskie jakieś 4,5 tysiące złotych.
0: O rety.
1: Równie drogi jest też ser z mleka łosia, ponieważ łosie są trudne do udomowienia i do wydojenia, więc pozyskanie tego mleka nie jest łatwe. Można też nawet zrobić ser z mleka oślego.
0: I kto się zajada takim serem z mleka oślego? W jakiej części świata?
1: Ten ser pochodzi z Serbii.
0: Serbia, czyli jesteśmy na kontynencie europejskim, a w takich dalekich krajach jak na przykład, nie wiem, jakieś kraje azjatyckie, możliwe, że tam w wielbłądzie mleko jest na przykład przerabiane na ser?
1: Może, nie wiem.
0: A skoro już było o takich niezwykłych serach, Małgosiu, w tej książce też jest taka część poświęcona dziwnym potrawom, albo potrawom, które niekoniecznie muszą nam się wydać smaczne. I co tam trafi? Jestem przekonana, że nasi słuchacze mają jakieś swoje typy, że są takie potrawy, za którymi nie przepadacie, bo wiadomo, że pomidorówkę to każdy mógłby od poniedziałku do niedzieli zjadać, makaron z sosem bolońskim pewnie też, albo pizzę. A co trafiło do tej twojej rubryki dziwne albo obrzydliwe wręcz potrawy?
1: Do mojej rubryki trafiły potrawy tylko zagraniczne, ale jak obserwuję sobie listy najgorszych, najdziwniejszych potraw świata, to tam zawsze jest kilka polskich, na przykład flaki, czyli zupa zrobiona z żołądków pokrojonych.
0: Ale jestem przekonana, że są wśród naszych słuchaczy, może tych nawet niedorosłych, a na pewno wśród dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, są tacy, którzy na hasło flaki oblizują się od ucha do ucha, bo jeżeli ktoś czegoś nie lubi, to nie znaczy, że inni podzielają.
1: Nie, myślę, że flaki mają mnóstwo fanów w Polsce. Gorzej z czerniną, czyli z zupą zrobioną z krwi. Taka zupa była kiedyś bardzo popularna. Pewnie gościła nieraz w każdym domu. Natomiast dzisiaj wiem, że nadal się ją robi i nawet ostatnio byłam na dożynkach pod Łodzią i można było sobie czerninę kupić.
0: A tak spoza Polski, takie potrawy, które niekoniecznie wzbudzą nasz entuzjazm i radość?
1: Spoza Polski to na przykład oczy tuńczyka, które można kupić w Japonii. Te oczy są dosyć duże i można je ugotować jak jajko. W Azji też bardzo popularne są jedzenie owadów i to mogą być pieczone, prażone, są nawet słodycze z dodatkiem owadów. Wiem, że w Polsce powstawały sklepy, w których można było kupić słodycze takie z insektami, ale się nie przyjęły. Dziwną bardzo potrawą jest też zupa z gniazd jaskółek.
0: Gdzie to się podaje?
1: To się podaje w Chinach. Podobno ma jakiś pyszny, unikalny smak, wyjątkowy, który zawdzięcza ślinie jaskółek, bo te gniazda są zrobione ze śliny jaskółek między innymi. I jest też bardzo drogi.

0: droga.
1: Czyli po jaskółcze gniazdo na talerzu trzeba pojechać do dalekich Chin.
0: I zapłacić dużo pieniędzy. Myślę, że w Polsce też mamy tutaj dużo jaskółczych gniazd, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany smakiem, to może jakieś niezamieszkałe gniazdo.
1: Myślę, że lepiej tego nie próbować. Lepiej tego nie próbować, natomiast jeżeli będziecie kiedyś, a to nie jest niemożliwe, na wycieczce w Chinach, to można przynajmniej sprawdzić, czy w karcie dań jakiejś knajpki chińskiej będzie taki przysmak jak...
0: Zupa z jaskółczego gniazda.
1: Zupa z jaskółczego gniazda. Tak. Ja tam wolę rosół, szczerze mówiąc.

Im dłużej rozmawiam z Małgosią Kur, tym bardziej czuję, jak mi burczy w brzuchu. Bo rozmawiamy oczywiście o różnych smakołykach, przysmakach i nawet kiedy przed chwilą dotknęłyśmy tych potraw, które niekoniecznie muszą dobrze nam się kojarzyć, to i tak jestem pewna, że są takie części świata, gdzie wzbudzają one prawdziwy entuzjazm, jak na przykład ktoś podaje taką zupę z jaskółczych gniazd, to wszyscy wznoszą okrzyki, po chińsku oczywiście. O, wspaniale, brawo, brawo, nie mogę się doczekać. A my dzisiaj rozmawiamy o książce autorstwa naszego gościa, Małgorzaty Kur, Zjeść głowę cukru, ilustrowanej

0: Historia kuchni nie tylko dla dzieci, no bo kuchnia to już setki lat. Tradycja kulinarna to jest też część historii. Czasami jak myślimy o historii, to przychodzą nam do głowy jakieś bitwy, jakieś sławne potyczki, a tymczasem historia to jest też codzienność, czyli to, co ludzie jadali, to, co nakładali sobie na talerzy albo jedli ze wspólnej miski, bo tak kiedyś też jadano często potrawy. Małgosiu, jest jesień.
1: Tak.
0: Taka już jesień.
1: Już prawdziwa. Jesień kalendarzowa.
0: Mhm. Co robiły nasze babcie, prababcie, kiedy kończyło się lato, a zaczynała jesień?
1: To była pracowita pora roku, ponieważ trzeba było zrobić zapasy na zimę. A zimy w Polsce kiedyś były długie i pierwsze świeże owoce i warzywa tak naprawdę można było zbierać dopiero pod koniec maja albo na początku czerwca. Więc trzeba było przygotować zapasy, zapełnić spiżarnię.
0: Ale nie tylko owocami zapełniano też spiżarnię.
1: Oczywiście, że nie. Również przygotowywano mięso, które na przykład można było ususzyć, żeby ono dłużej zachowywało świeżość, albo zrobić z niego kiełbasę, czy uwędzić. Oprócz tego też przechowywano jajka, ponieważ kury też się nie niosą przez cały rok. W ogóle to jest zaskakujące, że dawniej kuchnia, ta kuchnia przedwojenna, to była kuchnia sezonowa i sezony były także na mięso, na jajka, na nabiał. Dzisiaj mamy tego pod dostatkiem, możemy no każdej porze roku pójść do sklepu i sobie kupić karton mleka. Kiedyś mleko było również produktem ciężej dostępnym w jednych porach roku, a łatwiej dostępnym w innych porach roku.
0: Ale mleko chyba nie nadawało się do przechowywania, prawda? Trzeba było zrobić ser z tego mleka, żeby był jakiś...
1: Tak, mleko, nie można było mleka długo przechowywać. Rzeczywiście można było zrobić ser. Przechowywano nawet, robiono nawet na przykład buliony, takie w kostkach, tylko że w dużych okręgach i również one były przechowywane w spiżarni. No na przykład owoce, żeby dłużej się przechowały, można było zakopać w ziemi, albo w popiele, albo w słomie. Tutaj taką radę znalazłam, żeby cytryny się długo przechowywały i nie pleśniały, trzeba było postawić miotłę do góry nogami i w miotle je przechowywać, tak żeby się nie stykały.
0: Każda musi być oddzielnie. To jakbyśmy weszły, Małgosiu, do takiej spiżarni naszej prababci, to jak to pomieszczenie mogło wyglądać? Wyobrażasz je sobie?
1: Wyobrażam sobie, że to było pomieszczenie ciemne i zimne, bo takie spiżarnie były wykopywane pod ziemią. To były tak zwane ziemianki, albo też nieraz mówiono na nie, że to był sklep. Sklep od słowa sklepienie, czyli jakby dach tej spiżarni, sufit tej spiżarni. Natomiast...
0: Czyli szło się po produkty do sklepu.
1: Tak. I stąd pochodzi właśnie dzisiejsza nazwa sklep. Miejsce, gdzie można iść po produkty spożywcze.
0: Czyli trzeba było zejść pod ziemię do tej ziemianki, do tego sklepu domowego. A tam?
1: A tam wisiały pod sufitem wisiały girlandy czosnku i cebuli, suszone zioła, kiełbasy i szynki, były beczki z kiszonkami, były kopczyki właśnie z owocami, były jajka przechowywane w słomie. Czasami znajdował się tam lód, ale rzadko. Żeby lód mieć w spiżarni, trzeba było iść do stawu albo do jeziora i sobie taki lód wyciąć. Jak ktoś miał lód, mógł przechowywać dłużej produkty, no bo wtedy nie było, kiedyś nie było lodówek, tak? Żeby zrobić lody, też trzeba było iść do spiżarni po kawałek lodu, potem go utrzeć, zmielić i dopiero w takim zmielonym lodzie ubijać jajka plus śmietanę na lody.
0: Mm. Domyślam się, że w takiej spiżarni, nawet jeżeli nie było tam lodu zgromadzonego, takich bloków lodowych, to i tak panował chłód, jeżeli była pod ziemią.
1: Tak, zdecydowanie panował tam chłód. Tam też trzymano weki, czyli przetwory. Każda gospodyni jesienią, jak był sezon, albo latem, jak był szczyt sezonu na owoce i warzywa, musiała zrobić własne kompoty, ogórki kiszone, czy marynowane, czy jakieś piklowane warzywa. Znalazłam ostatnio kilka fajnych starych przepisów na przetwory. Na przykład robiono przed wojną konfiturę z pomidorów albo na przykład z

0: ogórków. Ja tą konfiturę z ogórków zrobiłam i ona jest bardzo, muszę przyznać, smaczna.
1: Ja słyszałam tylko o konfiturze z czerwonej cebuli. Też to bardzo dobre.
0: Tak, czerwonej cebuli też, ale to bardziej do dań takich na słono, a natomiast ta z pomidorów czy z ogórków to jest typowa słodka konfitura, na przykład używana do ciast.
1: A powiedz, czym się różni konfitura z pomidorów od keczupu?
0: W konfiturze z pomidorów znajdowały się tylko pomidory i cukier, a w keczupie znajduje się również ocet i sól.
1: Czyli można upiec tort z pomidorową konfiturą?
0: Można, jak najbardziej.
1: Goście będą zaskoczeni.
0: Myślę, że nawet się nie zorientują, że to było robione z pomidorów.
1: Proszę bardzo, jakie zaskoczenia można było przeżyć w dawnej kuchni. Oczywiście tylko pozytywne zaskoczenia. Podawała prababcia taki tort i nikt nie wiedział, co tam w środku drzemie, w tym dżemie. O sekretach kulinarnych naszych babek, prababek, praprababek i praprapraprababek, ale też prapradziadków, bo mężczyźni też czasami coś kucharzyli, prawda?
0: Mężczyźni byli znanymi kucharzami.
1: Rozmawiam z Małgorzatą Kur, autorką książki Zjeść głowę cukru. Małgosiu, co proponujesz na, już wiemy, na dzisiejszy podwieczorek? Proponujesz smażone jabłka, jabłka w cieście, a na niedzielny obiad, co byś zaproponowała z takiej dawnej kuchni?
0: Ja bym zaproponowała jakąś fajną zupę, na przykład rosół, ale nie taki zwykły rosół, tylko może z jakimiś fajnymi dodatkami. I na przykład przed wojną do rosołu dodawano omlet pokrojony w kostkę, jajko w koszulce, albo pulpeciki z mięsa i ryżu. Mogły być też pulpeciki, jeśli ktoś lubił, na przykład z mózgu albo ze szpinaku.
1: A można zrobić kluseczki z kaszy manny?
0: Można zrobić kluseczki z kaszy manny, tak. Trzeba ugotować kaszę mannę, zostawić do stygnięcia na talerzyku, a potem pokroić ją w kosteczkę.
1: Nie rozpadną się w tej zupie?
0: Nie rozpadną się w tej zupie. Trzeba je włożyć do zupy już ugotowanej i ciepłej na talerzyk bezpośrednio, a nie do gotowania.
1: Jasne. To była propozycja czegoś dobrego z kuchni naszych prababek od Małgorzaty Kur, autorki książki Zjeść głowę cukru, ilustrowanej historii kuchni nie tylko dla dzieci. Zaostrzyłaś nam apetyty, Małgosiu.
0: Cieszę się.

0: powie, Rebuś podpowie!
1: I zawsze coś śmiesznego powie.
0: Uwaga, zagadka! Przychodzi stróż do lekarza okulisty i mówi, że nic nie widzi. Dlaczego? Bo zapomniał wyjąć głowy z piachu.

0: zawsze coś śmiesznego powie. Ha.
1: Wszyscy razem!
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Podśpiewywałam, ale raczej tak ciszej, żeby rebusia nie zagłuszyć. Za 5 minut godzina 18, co oznacza, że mniam, mniam, jeszcze godzina ponad audycji radiowe poczytanki przed nami. Zastanawiam się, czy ktoś, kto słuchał opowieści Małgosi Kur o jej dawnych książkach kucharskich, z których korzysta, z których odtwarza różne przepisy, czy ktoś na przykład sprawdził, czy jest taka półka w domu, może w kuchni właśnie, albo może jest taki stosik na lodówce, stosik książek kucharskich, albo półka zapełniona kulinarnymi książkami. Mogą być te z przepisami na potrawy wytrawne, albo takie na słodkości, albo mogą być takie książki kucharskie, które są kompendium wiedzy gospodyni domowej i tam jest przepis na wszystko, i na zupę, i na ciasto, i na jakąś przekąskę. Warto czasem sięgnąć do tej książki. A Małgosia Kur zostawiła nam jeszcze przepis na grzybek bez grzybków. Kto ciekaw, niech z nami zostanie, bo dowiecie się, jak zrobić grzybek bez grzybków po godzinie 18 w audycji.
3: Radiowe poczytanki.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Słońce zaszło, godzina 18 i prawie minutka po 18, a my wtorkowe wieczory spędzamy wśród książek.
3: Radiowe poczytanki.
2: No i cóż, i zapraszam wszystkich do słuchania.

Zapraszam wszystkich też do odgadywania, bo obiecuję, że będą też dzisiaj zagadki w audycji Radiowe Poczytanki. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, jesteśmy z wami jeszcze przez 58 minut.

można przeszukiwać książki, szukając swojego imienia i szukając bohaterów, którzy je noszą. Ja powiem, że właśnie w tej książce, o której wspominałam na początku naszego spotkania, czyli godzinę temu, w książce Emilii Kiereś Dusia Duszyczka, znalazłam Justynę, tam jest Justyna i bardzo mnie to ucieszyło. Uwaga, uwaga, w każdej książce musi być coś takiego, co nazywa się spisem treści. Nie wiem, czy sięgacie do spisu treści. Bardzo często pewnie książkę zaczyna się czytać i kończy na ostatniej stronie i w ogóle ze spisu treści się nie korzysta, ale są takie książki, w których spisy treści są bardzo ważne, bo jeżeli szukamy jakiegoś szczególnego rozdziału albo podrozdziału, to właśnie spis treści nam podpowie, na której stronie on się zaczyna. A więc uwaga, uwaga, jaki jest spis treści dzisiejszej audycji, tej godziny radiowych poczytanek? Będzie kilka zaproszeń na noc bibliotek, bo to już tuż, że tak zrymuje, w najbliższy piątek, czyli 16 października, jak co roku biblioteki w porze, kiedy normalnie się zamykają, otworzą szeroko drzwi dla wszystkich tych, którzy mają ochotę je odwiedzić. No i na pewno w żadnej bibliotece albo prawie żadnej bibliotece nie zabraknie różnych atrakcji i dla dorosłych, i dla zupełnie młodych czytelników, takich jak wy. Ja dzisiaj podpowiem wam kilka takich bibliotek, które przygotowały dla was coś specjalnego, ale zachęcam wszystkich, żeby już teraz zajrzeć na stronę internetową albo facebookowy profil waszej lokalnej biblioteki. No i sprawdzić, czy tam przypadkiem nie będzie się działo coś tak ciekawego, że nie może was tam zabraknąć.

0: a bardzo możliwe, że na takie atrakcyjne, wielkie wydarzenia, spotkania z ukochanymi pisarzami albo jakieś wspaniałe gry, zabawy, warsztaty, które będą odbywały się w czasie Nocy Bibliotek, trzeba się zapisać. Więc lepiej to zrobić we wtorkowy wieczór, żeby w piątek można się było wybrać i spędzić czas właśnie w bibliotece. Więc będzie kilka podpowiedzi, co można zrobić w Nocy Bibliotek. Zajrzymy też na chwileczkę do Poznania w pewnej sprawie. No i obiecałam, że w tej godzinie będzie pomysł na coś dobrego do książki, bo wiadomo, że...
1: Przy jedzeniu też się czyta.
0: Więc sobie schrupiemy już za chwileczkę. Coś pysznego od Małgosi Kur. No i będzie też czas, żeby sprawdzić waszą kreatywność w naszej audycji, czyli w audycji, która nazywa się Radiowe Poczytanki.

Fantazja przydaje się też w kuchni, naprawdę. Są tacy, którzy potrafią wyczarować coś z niczego, albo na przykład, uwaga, to może być kontrowersyjne, co powiem, ale jadłam kiedyś truskawki z pieprzem i były naprawdę dobre. Ale u nas nie będzie nic kontrowersyjnego od Małgosi Kur. Będzie za to coś, co może być zaskoczeniem, bo to będzie przepis na grzybek bez grzybków.

0: też się czyta.
1: To będzie przepis na grzybek z jabłkami, przepis przedwojenny. Bierzemy 3 łyżki mąki, 3 jajka, 180 ml mleka i kwaskowate jabłka.
2: A ile to 180 ml mleka?
1: To jest

0: delikatnie wmieszać w to żółtka oraz mąkę i wylać na patelni na podsmażone jabłka. Usmażyć z każdej strony na rumiano.
1: A czemu to się nazywa grzybek?
0: Po prostu ze względu na kształt, ponieważ ten omlet jest bardzo puchaty i rośnie tak w środku, jak kapelusz grzyba. Grzybek to była bardzo popularna przed wojną potrawa i przyrządzano go na różne sposoby. Mógł być na przykład też z ziołami na słono.
1: Czyli grzybek dla tych, którzy nie przypadają za prawdziwymi grzybkami, myślę, że będzie idealny.
0: Myślę, że tak. Polecam wam, ten przepis jest sprawdzony przeze mnie osobiście i przez mojego synka. Spróbujcie go przyrządzić w domu.
1: I myślę, że idealny na jesień, bo teraz dobrych jabłek jest pod dostatkiem.
0: Dokładnie.
2: Przy jedzeniu też się czyta.
1: Ciekawa jestem, co wy lubicie chrupać podczas jedzenia. Myślę, że ten grzybek będzie w sam raz. A to był przepis od Małgosi Kurr, która jest autorką książki Zjeść głowę cukru.

0: buty.
1: To piosenka z tekstem Jana Brzechwy, a ja sobie szybciutko sprawdziłam, ile to jest mila. Jedna mila to 1,6 kilometra, czyli ponad 1,5 kilometra można pokonać, jak się jedną nogą, jedną milę pokona. Ho, ho, ho! A to są 7-milowe buty, czyli 1,6 razy 7. Kto ma w tej chwili pod ręką jakieś liczydło, to może sobie policzyć, ile to dokładnie kilometrów się pokonuje w 7-milowych butach. A ja w tych 7-milowych butach wskoczyłam w tej chwili do Poznania. I będziemy tam krążyć po tym Poznaniu. A dlaczego? A dlatego, że jest w tym mieście pewna rodzina, niezwykła rodzina, której nikt nigdy nie spotkał na żywo, osobiście, a znają bardzo, bardzo wielu. Oczywiście chodzi o rodzinę książkową, rodzinę Borejków, doskonale znaną czytelnikom książek Małgorzaty Musierowicz. Cykl ten został, bo już 22 książki wchodzą w jego skład, więc cykl ten nazwany został Jeżycjadą, ponieważ akcja wielu książek z tej serii dzieje się na poznańskich Jeżycach, w takiej dzielnicy, w której kiedyś sama Małgorzata Musierowicz mieszkała, więc była ona bardzo bliska jej sercu. Jakiś czas temu w Poznaniu powstał szlak Jeżycjady i można zwiedzać miasto śladami bohaterów książek Małgorzaty Musierowicz. I nikogo chyba nie zaskoczę, kiedy powiem, że pomysłodawczyni szlaku, Anna Basińska, jest fanką tej serii książkowej.
2: Pierwszą książkę, czyli Nutrię i Nerwusa,

0: Dostałam w prezencie od koleżanki na 10 urodziny. Przeczytałam ją i totalnie wsiąknęłam w to wszystko, więc zaczęłam zbierać kolejne tomy, czytać kolejne tomy. Mam całą kolekcję u siebie na półce, jeden z dedykacją samej autorki. I od tamtej pory często jakby wracałam do tych książek. Z czasem zostałam przewodnikiem miejskim po Poznaniu i stwierdziłam, może spróbuję zrobić wycieczkę szlakiem Jerzycjady, może ktoś na nią przyjdzie. Na początku myślałam, że to będzie jeden raz, jedna wycieczka tematyczna, a z czasem zaczęłam do tych wycieczek wracać, robić ich coraz więcej z grupą przewodników po Poznaniu.pl, z którą tutaj współpracuję. I raptem ktoś zapytał, czy mogłabym poprowadzić tą wycieczkę w prezencie dla żony na Boże Narodzenie. Odezwała się Biblioteka Raczyńskich, czy bym poprowadziła dla nich wycieczkę i tak naprawdę to się cały czas rozkręca.
1: Można na taką wycieczkę szlakami, czy też śladami Jerzycjady wybrać się z przewodniczką, panią Anną Basińską, albo z innymi przewodnikami, którzy oprowadzają po tej trasie, ale można też skorzystać z aplikacji i na własną rękę, albo raczej na własną nogę, powędrować szlakiem Jerzycjady.
0: Miejsc jest 38 i to nie znaczy, że wszędzie bywali Borejkowie, oni byli może w większości miejsc, ale tych bohaterów Jerzycjady jest znacznie, znacznie więcej, chociażby rodzina Żaków, bo tak naprawdę Borejkowie pojawili się dopiero w trzecim tomie. Wcześniej ich jeszcze nie znaliśmy. I dla przykładu rodzina Żaków, która otwiera całą Jerzycjadę, pojawia się w szóstej klepce, a oni mieszkali przy ulicy Słowackiego 18. To jest też bardzo charakterystyczna kamienica z taką wieżyczką. I wybrałam 38 miejsc. One są skumulowane w dzielnicy cesarskiej i na Jerzycach, plus cztery takie w lekkim oddaleniu od tego głównego szlaku.
1: Na szlak Jerzycjady w Poznaniu zapraszała Anna Basińska, przewodniczka, która tę trasę wymyśliła. Myślę, że to jest idealny pomysł na jakiś jesienny, październikowy albo może listopadowy, przyjemny, ciepły, złoty weekend.
2: Radiowe poczytanki.
1: Audycja, w której świetnie odnalazłaby się rodzina Borejków, bo to rodzina rodem po pierwsze z książki, a po drugie wszyscy jej członkowie są prawdziwymi molami książkowymi. Uwaga, uwaga, znacie to określenie, wiecie co to znaczy być molem książkowym? 226452055. Czekam na tych, którzy są molami książkowymi albo wiedzą, kim jest książkowy mól.

0: wiecie, że są takie obwoźne biblioteki, takie biblioteki właśnie w autobusach. Kiedyś widziałam taki autobus biblioteczny, w którym były zamiast siedzeń po prostu regały z książkami i taki autobus przyjeżdżał do jakiejś małej miejscowości, w której nie ma biblioteki i mieszkańcy tej miejscowości wsiadali do autobusu nie po to, żeby ruszyć w drogę, tylko żeby wybrać sobie jakąś książkę, a parę miesięcy później autobus przyjeżdżał ponownie i można było wymienić tę książkę wcześniej wypożyczoną na nową. A do nas zadzwonił Pola. Dzień dobry, Polu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś molem książkowym?
1: Tak, zdecydowanie.
0: A co to znaczy?
1: To mol książkowy, mól książkowy to jest taka osoba, która bardzo dużo czyta i lubi czytać.
0: Tak, wszystko się zgadza. A jak myślisz, skąd wzięło się to określenie? Dlaczego właśnie do mola, czyli do tego owada, którego raczej nie lubimy, jak widzimy w kuchni takiego mola fruwającego, który nam wyjada na przykład mąkę albo kaszę, albo gdzieś się zagnieździł w jakimś produkcie, to raczej go przepędzamy. Skąd to porównanie do mola?
1: No ponieważ mole zjadają jakieś ubrania, kartki, jakby mole książkowe zjadają takie jakby książki. Właśnie niektórzy mówią, że ja połykam książki.
0: A właśnie, czyli mają apetyt wielki na te książki, na papier, tak jak ty na książki. A co tam ostatnio takiego czytasz, Polu? Podziel się z nami.
1: Teraz czytam Kroniki rodu Kane. To taka seria fantazy, bardzo fajna, polecam.
0: Może miałabyś ochotę kiedyś do nas zajrzeć, Polu, i opowiedzieć o jakichś swoich książkowych fascynacjach?
1: Bardzo chętnie.
0: A skąd ty jesteś, Polu?
1: Konstancina Jeziorny.
0: No to bliziutko masz do Warszawy. Możesz nawet być taką naszą stałą recenzentką, jakbyś miała ochotę. Wystarczy, że się do nas zgłosisz. Na przykład ja będę czuwać przy telefonie tuż po radiowych poczytankach, czyli o godzinie 19. I jeśli będziesz miała ochotę, to powiedzmy zadzwoń do nas, a ja zaproszę cię na przykład do nas na takie nagranie albo na rozmowę o twoich ulubionych książkach. Co ty na to?
1: Proszę pani, marzę o tym. Znaczy, no nie dosłownie, ale bardzo chętnie.
0: To ja cię serdecznie zapraszam, Polu, i otworzyłam sobie właśnie książkę na opowieści o książce z cyklu Kroniki rodu Kane. Ile jest tych tomów?
1: Są trzy, ale ten autor ma bardzo dużo książek i bardzo lubię jego książki. Rick Riordan się nazywa.
0: Rick Riordan. A Brandon Mole, ten od Baśnioboru, też jest ci znany? Jeszcze nie.
1: Coś kojarzę, ale nie czytałam.
0: No to może w następnej kolejności, jak skończysz przyjaźń z Kronikami rodu Kane, to sięgniesz po cykl Baśniobór. Myślę, że cię wciągnie, bo widzę, że tutaj tematyka fantasy, science fiction, to jest coś, co cię interesuje. Tego właśnie szukasz w książkach, takich magicznych opowieści?
1: Tak, podoba mi się to.
0: To Harry'ego Pottera już na pewno
1: przeczytałaś. Tak, jestem tą jedną z największych fanek, myślę. W szkole mamy konkursy i ja się co roku biorę w nich udział i często zajmuję miejsca na podium.
0: No to pewnie się ucieszysz, bo w przyszłym roku będzie rocznica pierwszego wydania Harry'ego Pottera. Będzie obchodził 25-lecie, jeśli się nie mylę, więc będzie dużo okazji pewnie, żeby angażować się w różne akcje związane właśnie z Harrym Potterem, więc już teraz możesz zacierać ręce i chcieć więcej Harry'ego Pottera oczywiście. Polu, to umówmy się tak, że jeżeli masz ochotę, to się odezwij do nas po godzinie 19 i wtedy sobie króciutko porozmawiamy o tym, na czym polega rola recenzenta książkowego, a wam, nasi słuchacze, mówię, że być może już niedługo usłyszycie głos naszej słuchaczki Poli, która zda sprawę z jakichś książek, które sobie niedawno przeczytała. Dziękuję ci bardzo, Polu, molu książkowym.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Jest to piosenka o gąsienicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

0: No jest też taka książka o bardzo głodnej, bardzo łakomej gąsienicy, ale to książka dla maluchów, dla może waszego młodszego, kilkuletniego rodzeństwa, a tymczasem dzwonią do nas, no Pola to miała pewnie z 10 albo 11 lat, a teraz dzwoni do nas Gabrysia. Cześć Gabrysiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gabrysiu, ile masz lat?
1: 8, ale w lutym skończył 9.
0: 9-latka prawie do nas telefonuje. Jak myślisz, Gabrysiu, ile książek przeczytałaś w czasie swojego 9-letniego prawie życia?
1: A bo ja wiem, bardzo dużo.
0: Setki?
1: Pewnie.
0: Pewnie setki, prawda? A ile książek masz na swoich półkach? To łatwiej policzyć. 80?
1: Teraz to już nie wiem, bo mam oddzielne pokoje i u siostry większość książek została. Mhm. I moje ulubione właśnie do mojego pokoju poszły. I na przykład u mnie jest na przykład chwila. Listy od Feliksa, Hopnięci, Dinozaury, totalnie wszystko o dinozaurach, a nie Zielonego Wzgórza, Dlaczego ludzie chorują, seria o misji, Kosia Fajka, Harry Potter.
0: Poczekaj, a to jest wszystko to, co w tej chwili masz w czytaniu? Czy to jest to, co chwilę temu przeczytałaś, teraz czytasz i za chwilę będziesz czytać?
1: Nie, to jest to na mojej półce. Mhm. Mam tu też swoją ulubioną serię, którą czytam w kółko.
0: To znaczy?
1: Seria Dziennik Cwaniaczka.
0: Och, no powiem ci, że ostatnimi czasy stale słyszę o Dzienniku Cwaniaczka i chłopaki, i dziewczyny zaczytują się tą książką. Jakbyś miała tak w trzech zdaniach, Gabrysiu, powiedzieć,

0: Co takiego jest w dzienniku cwaniaczka, że tak się nim zaczytujecie?
1: Właśnie to jest taka książka komiksowo, taka jakby pisana przez innego człowieka, bardzo ciekawa, śmiechowa, trochę brzydkich słów, trochę języku wulgarnego tam jest.
0: Ojej, to mnie
1: ale
0: się...
1: Ale bardzo fajna. Polecam.
0: Poleca Gabrysia, no powiem ci, że wszystko w porządku, że jest troszkę komiksowa i że jest śmieszna, ale troszkę mi się nie podoba, że tam jest troszkę brzydkich słów, wiesz? Mam wrażenie,
1: no to,
0: że...
1: Troszkę jest, ale to tylko tam z niektórych miejsc.
0: No dobrze. Podejrzewam, że to jest jakieś tłumaczenie, przekład, prawda? Zagraniczny jest autor tej książki?
1: Tak, nazywa się Jeff Kine.
0: Jasne.
1: Jeff, nie wiem, jak się to nazwisko czyta.
0: Okej, okay, nic nie szkodzi. Ja zaraz sobie sprawdzę, jak nazywa się ten autor i domyślam się, że po prostu te słowa nieładne się pojawiają też w oryginalnej wersji. Tłumacz po prostu musiał je zapisać, aczkolwiek pamiętam, że kiedyś pan Michał Rusinek napisał taką książkę, w której zawarł różne słowa, których można używać właśnie wtedy, kiedy ktoś jest zdenerwowany, ale żeby to nie były wulgaryzmy. Żeby to było na przykład skum brie w tomacie, jak mi się dzisiaj nie chce. Żeby to były jakieś takie śmieszne powiedzonka, którymi można zastępować no, te słowa, które nie są parlamentarne i nie powinno ich się na co dzień używać. Także mam nadzieję, że tylko w literaturze się pojawiają u ciebie, prawda? W twoim języku ich nie ma. Wygumkowane, wykreślone.
1: No, rzadko ich używam.
0: Mam
1: ale
0: nadzieję.
1: Te są jeszcze... dwie książki w sumie.
0: Jakie?
1: Harry Potter, to teraz będę trzecią część akurat czytać, bo ja najpierw czytam książkę, a potem film oglądam. I moja mama też się zainteresowała Harry Potterem i jej pożyczyłam pierwszą część Kamień Filozoficzny.
0: O, i jak się mamie podoba?
1: No, póki co tak, teraz skończyła na piątym rozdziale, teraz będzie piąty rozdział od początku czytać. I czasami jej zagadki zadaję, bo ja to już parę razy czytałam.
0: No i jak mama sobie radzi z tymi zagadkami? Odpowiada dobrze?
1: Tak, tylko jednej nie pamiętam. Tylko jednej nie pamiętała.
0: Przeoczyła jakiś fragment. No powiem ci, że to świetna sprawa, żeby rodzice czytali te same książki, które czytają ich dzieci. Wiadomo, że na początku, kiedy dziecko jest małe, to się odbywa siłą rzeczy, bo czyta się po prostu książki dziecku na dobranoc i towarzyszy mu się w tych lekturach, a potem czasami jest tak, że te drogi się rozchodzą i dorośli już do końca nie wiedzą, co czytają ich dzieciaki, więc jeżeli podsunęłaś swojej mami Harry'ego Pottera, to świetnie, bo będziecie miały o czym rozmawiać, prawda?
1: Tak, mam jeszcze tę książkę z dzieciństwa mamy, Ania z Zielonego Wzgórza i Ania z Avonlea.
0: Czytałaś już te książki?
1: Te dwie historie są w jednej książce. Jestem chwila, zaraz powiem. No, muszę znaleźć zakład. O, już było. Na 69 stronie.
0: Wiesz, że myślałam, tak? Chciałam powiedzieć 68. Czyli niewiele bym się pomyliła. No i to mi się podoba, że mama czyta książkę córki, a córka sięgnęła na półkę z książkami, którymi mama się zaczytywała, kiedy była w twoim wieku. A ty jesteś, Gabrysiu? Aha, 9-latką, już pamiętam. Jesteś 9-latką. No to wcześniej się zabrałaś za lekturę Ani z Zielonego Wzgórza. Jak ci się podoba ta książka?
1: Póki co jest fajna. Mam też na pewno, kiedyś już czytałam, ale teraz już tak czytam to rzadko, Misia i jej mali pacjenci, taką serię dużą mam.
0: To jest pewnie książka idealna dla twojej siostry młodszej, prawda?
1: Pewnie tak. I mam ich raz, dwa, trzy, sześć. I mam siedem egzemplarzy. Misia i jej mali pacjenci, Popik i jego wielkie przygody, złocista zagadka, leśne przytulisko, niespodziewani goście, Milusi ucieknie, weterynarz z Lipowej kliniki, szkoda.

0: na wycieczka, urodzinowa niespodzianka.
1: Wspaniale. Wszystkie tytuły dzięki tobie poznałyśmy. I jeszcze, Gabrysiu, dwa pytania. Pierwsze jest takie. Co dzisiaj będziesz czytać na dobranoc? Anię z Zielonego Wzgórza?
0: Albo Anię z Zielonego Wzgórza, albo kolejny raz drugą część Harry'ego Pottera, albo kolejny raz może Dziennik Cwaniaczka.
1: No to w takim razie wybór zostawiam tobie i jeszcze jedna prośba. Sprawdź, co tam w twojej lokalnej bibliotece będzie się działo w Noc Bibliotek, bo to już, uwaga, uwaga, pojutrze, czyli w piątek od 18:00 wiele bibliotek przygotowało różne atrakcje dla swoich czytelników dorosłych i tych niedorosłych, więc może jeżeli masz gdzieś w pobliżu jakąś bibliotekę, to sprawdź, czy tam przypadkiem nie będzie jakichś atrakcyjnych spotkań, warsztatów, rozmów, dyskusji, gier planszowych albo gier książkowych. Myślę, że spodobałoby pewnie się tobie to, co tam będzie się działo.
0: Pewnie tak. Właśnie mam kasę biblioteczną i mam bibliotekę oddaloną od domu o jakieś 8 minut.
1: O, widzisz. To może wybierzesz się z mamą i z młodszą siostrą wieczorem do biblioteki?
0: Oczywiście mówię na nogach 8 minut, a autem to tak chwilkę, może 5.
1: Ale to przyjemny spacer w takim razie, w jesienny wieczór. Ja cię serdecznie pozdrawiam, Gabrysiu, i będzie teraz piosenka specjalnie dla ciebie o tym, co z nami robią książki, jak się je czyta. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Do usłyszenia.

0: minut zostało do godziny 19. Ja przypomnę, że to jest audycja radiowe Poczytanki. Spotykamy się w każdy wtorek między godziną 17 a 19 i nigdy u nas nie brakuje poleceń książkowych. A teraz będą, uwaga, rekomendacje związane z Nocą Bibliotek. To wydarzenie, które będzie odbywało się już w najbliższy piątek, czyli 16 października. I ja podam tylko kilka propozycji, które kilka bibliotek przygotowało dla swoich czytelników, ale bardzo odsyłam Was do Waszych lokalnych miejsc bibliotecznych, że tak powiem, w których na pewno dużo się będzie działo w związku z tym piątkowym wieczorem.
1: Radiowe Poczytanki.
0: A na początek zajrzymy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, filia numer 22. Uwaga, uwaga, sprawa prawie kryminalna. Zaginął oryginalny rękopis Czesława Miłosza. Nie wiem, czy wiecie, kim był Czesław Miłosz. Czesław Miłosz był jednym z polskich noblistów, laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Był poetą, był pisarzem, był eseistą i w ramach obchodów Nocy Bibliotek będziecie mieli za zadanie rozwiązywać zagadki i łamigłówki, których inspiracją będzie powieść, detektywistyczna dla młodzieży, Detektywi z podstawówki. Znacie tę książkę? Napisała ją Alicja Sinicka, jej bohaterowie to Kasia, Karol i Wojtek i razem z nimi będziecie musieli odnaleźć rękopis poety, pisarza, jednego z noblistów Czesława Miłosza, a to wszystko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie, filia numer 22. Przeskakujemy dalej do Książnicy Pruszkowskiej imienia Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. Książnica zaprasza Was na wyjątkowe spotkanie z Magdaleną Brodowicz-Susz, autorką książki dla dzieci Boluś, której będzie towarzyszyć jej tytułowy bohater, czyli pies Boluś. Naprawdę, psy też mają wstęp do bibliotek, zwłaszcza przy takiej okazji jak Noc Bibliotek, a na odwiedzających czekają psie inspiracje plastyczne i wiele niespodzianek. Będą pewnie konkursy, będą jakieś zadania, będzie spotkanie przede wszystkim z panią Magdaleną Brodowicz-Susz. Kto ma ochotę i kto mieszka w Pruszkowie, ten powinien wysłać swoje zgłoszenie na adres ostoja@biblioteka.pruszków.pl, a szczegóły znajdziecie na stronie bibliotecznej. I jeszcze wskakujemy do Torzymia, czyli przenosimy się do zachodniej części Polski. Tam jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Torzymiu. Różne pokolenia są zaproszone na spotkanie 16 października na Noc Bibliotek, ale cel będzie wspólny – ćwiczenie krytycznego myślenia. W ramach tego spotkania, takiego międzypokoleniowego, będą zagadki, będą różne informacje do wyszukania, a wszystko to pod hasłem Biblioteka się sprawdza. I zgromadzeni tam dzieci, młodzież i seniorzy będą wspólnie rozwiązywać te zadania. Przy okazji dowiedzą się, jak można tworzyć międzypokoleniowe więzi, które pomagają nam na co dzień i chronią nas przed dezinformacją. I to były trzy propozycje różnych bibliotek, ale przypominam, że piątkowy wieczór należy do wszystkich czytelników biblioteki. Jeżeli tylko jesteście do którejś z nich zapisani albo chcielibyście po prostu wskoczyć i zobaczyć, co tam się dzieje, to sprawdźcie, co będzie działo się w waszej bibliotece, no i spędźcie tam piątkowy wieczór.

0: Razem odwiedzimy go dziś.
1: To ja wam zdradzę pewien sekret. Otóż jutro, 14 października, Kubuś Puchatek będzie obchodził swoje, uwaga, setne urodziny. Naprawdę, to już 100 lat, odkąd Alan Alexander Milne napisał tę powieść w dwóch tomach, Kubuś Puchatek i Chatka Pochatka, które porwały czytelników na całym świecie. Może jakoś uczcicie ten dzień i setne urodziny Kubusia, przygotując na przykład coś pysznego, małe co nieco, miodowe małe co nieco na podwieczorek. No to taki pomysł do przemyślenia.

Rosomaki Osowie, poetce, a ja mówię spa, nie będę nikogo zaganiała do spania, tym bardziej, że jest dobry moment, żeby zjeść kolację, a potem sobie jeszcze trochę poczytać. A jutro obudzić się w sam czas, żeby zdążyć na poranek Polskiego Radia Dzieciom, który zacznie się jak zawsze o godzinie 7 i powita was Martyna Chuderska. Oj, będzie się działo, coś mi się wydaje, bardzo, bardzo dużo. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, będziemy was teraz powoli kołysać, ale nie do snu, tylko do pięknego październikowego wieczora. Pa, pa, do usłyszenia.

Ktoś był i walczył z nurtem, a teraz gna w niepamięć wciąganym w wiry kutrem.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

tak mały.

0: białe szuka skarbu pirat mały.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Na ramieniu pstrawa puga wrzeszczy: skarby złapa cuda!

papuga wrzeszczy, skacze!

5 dodać 2 równa się 7. 3 razy 3 równa się.

Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Spróbuję.
1: A kto potrafi robić fikołki?
2: Ja!

domu siedział, smutny jak ucho od śledzia. Piękną żabusię spotkał na szczęście i teraz uśmiecha się częściej. Aha, przygód i śmiechu jest co niemiara. Taka dobranoc nas.

0: zabijam do domu.
1: Autopromocja.
2: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
3: Przygody J. Igiełka. Jak J. Igiełko szukał swojego imienia. Opowiada Ania Wójcikiewicz. Wyobraźmy sobie rozległą, sięgającą niemal po horyzont, bujną łąkę na skraju prastarego lasu, który w tym miejscu zmienił się w sosnowy bór otoczony brzeziną. Porastają ją wysokie trawy i zioła zwieńczone pióropuszami nasion, o tej porze roku coraz bardziej suche i szeleszczące na wietrze. Tylko gdzieniegdzie widać jeszcze świeżą zieleń, żółte kiście wrotyczu i wachlarze na włoci, ostatnie kwiatki rumianku, krwawnika i lnicy, podobnej do lwich paszczy w ogródku, wychylają się do słońca. Jesień rozgościła się już na dobre. Liście delikatnych brzus, strzegących łąki, zrobiły się prawie całkiem żółte. Tylko towarzyszące im smukłe sosny mają niezmiennie ciemnozielone igły. Słońce przenika przez welon lekkich chmur, które utworzyła podnosząca się znad łąki mgła. Jego światło jest łagodne i rozproszone. A teraz wyobraźmy sobie niewielką stertę złotych liści opadłych z brzus na wciąż jeszcze żywo zielony mech. Coś tam szura, szeleści i pomrukuje. To nasz mały bohater, jeż o tymczasowym imieniu J. Igiełko. Właśnie się obudził po nocnej wyżerce, chociaż dzień wstał już dawno.
4: Zdecydowanie za długo spałeś,
3: zniecierpliwiła się sikorka Kalina, skacząc z gałązki na gałązkę. Tak się wierciła, że aż strząsała żółte liście brzozy. Opadały powoli na mech pod białym pniem i na jej towarzystwie.

0: Jeżysza, czy raczej podopiecznego.
1: Ja wiem, że jeże są raczej nocnymi zwierzakami, ale bez przesady. Przed nami jeszcze daleka droga. Chcesz zdążyć do jaworowej wróżki i znaleźć zimowisko przed pierwszymi przymrozkami, czy nie?
0: Obsztorcowywała jod igiełkę.
1: Ale on się wydawał tym nie przejmować.
0: Wyraźnie zajmowało go coś innego.
1: Ojej, miałem taki dziwny sen. Najdziwniejszy, jaki mi się przyśnił od czasu ceremonii wyruszenia. Śnił mi się czcigodny Gracjan i mama, i tata, i nawet Borszysz. I tak na mnie patrzyli i się pytali, gdzie moje prawdziwe imię, czy już je znalazłem. A któż to jest Borszysz?
0: Zaciekawiła się jego towarzyszka.
1: O czcigodnym Gracjanie słyszałam, bo to ponoć najstarszy jeż z puszczy, ale Borszysz? To mój kolega,
0: odpowiedział jej jeżyk, łapiąc jakąś puchatą gąsienicę.
1: On pierwszy się urodził koło wodnego oczka, tam u nas, i pierwszy wyruszył szukać swojego prawdziwego imienia. No i pojawił się z powrotem jeszcze tego samego lata, jako Borszysz właśnie. Podobno stary dąb wysłał go do Sosnowego Boru, a potem kazał wracać do puszczy z Szyszką. Jemu to dobrze. Nie musiał wcale opuszczać naszych stron. A może i ja tu zostanę? Westchnął jod igiełko. Tak mi się dobrze spało w tych brzozowych liściach. Mógłbym tu przezimować. No coś takiego,
0: oburzyła się Kalina, trzepocząc skrzydłami i przechylając swoją modrą główkę.
1: Wiesz, jakby się to nazywało? Samowola. Bunt. Chcesz być zbuntowanym jeżem? Stary dąb wyraźnie powiedział, że masz odnaleźć jaworową wróżkę po drugiej stronie łąki. Tam czeka twoje przeznaczenie. Ale tam są ludzie, podobno. A co, jak mi coś zrobią?
0: Wykręcał się jod igiełko.
1: Jak pomyślę, że już nigdy mogę nie zobaczyć rodziców i przyjaciół, to mi się robi bardzo smutno,
0: wyznał. Sikorka złagodniała, widząc jego strapienie.
1: Wiem, że to trudne, ale nie jesteś już małym jeżykiem, tylko jeżowym młodzieńcem. Masz przed sobą przyszłość, czas się usamodzielnić. Zobaczysz, to będzie wielka przygoda, a ludzie wcale nie są źli. Wiem coś o tym. Dzięki nim my ptaki nie głodujemy, kiedy wszystko zapada w zimowy sen, bo wysypują nam różne ziarenka do takiego małego domku, który się nazywa karmnik. No chodź już, najwyższy czas wyruszyć.
0: Jod igiełko jeszcze raz westchnął ciężko i podreptał za swoją małą przewodniczką. Zanurzył się w gąszczu traw i ziół, a ona fruwała w kółko, przesiadając czasami na giętkich łodygach na włoci, która górowała nad innymi roślinami na łące. Dzielnie przedzierał się co jakiś czas, chrupiąc jakąś dżdżownicę na wzmocnienie albo zaspaną larwę. Wkrótce stracił z oczu skraj rodzinnej puszczy. Dookoła, jak okiem sięgnąć, były łąkowe zarośla, intensywnie pachnące wilgocią. Przedzierał się przez nie, trzeba przyznać, dzielnie, ale nagle zatrzymał się, bo nie słychać już było furkotu skrzydełek Kaliny, którym się kierował, żeby nie zmylić kierunku.
1: No i co teraz? Mruknął do siebie zmartwiony. A co jeśli się zgubię? Tylko ona może mnie poprowadzić, bo widzi wszystko z góry. Może poczekam tu na nią?
0: Zastanawiał się.
2: Na kogo czekasz?
0: Usłyszał nagle jakiś głosik. Zaczął obwąchiwać źdźbła traw dookoła i nagle tuż przed swoim spiczastym nosem zobaczył świerszcza.
1: Czekam na Kalinę, moją koleżankę, sikorkę modrą. Pewnie nie wiesz, gdzie się podziała?
0: Odpowiedział jod igiełko.
1: Nie wiem, ale słyszałem, że z kimś rozmawiałeś o ludziach,
0: odpowiedział świerszcz.
1: Nie znam wszystkich ludzi, ale ci, którzy mieszkają po drugiej stronie łąki, są bardzo dobrzy dla wszystkich stworzeń. Tak jak zeszłej zimy, i ja mam zamiar u nich właśnie poszukać schronienia, jak zaczną się przymrozki. Wiem, że dokarmiają zwierzęta i ptaki, a jak któremuś coś się stanie, opiekują się nim, aż wróci do zdrowia. Wierz mi, jeśli ich spotkasz, nic ci nie grozi, mój mały. Jerzek słuchał opowieści świerszcza i w jego serce wstępowała

0: coraz większa otucha. Rosła też jego ciekawość, jaki jest ten nieznany, daleki świat.
1: Idziesz czy nie?
0: Rozległ się znajomy głosik. To Kalina przyfrunęła pośpieszyć swojego podopiecznego. Kiedy pośród traw rozległo się jej świergolenie, świerszcz schował się przezornie.
2: Powodzenia, młody jeżu!
0: Zawołał na odchodnym i czmychnął w trawy.
2: Wiesz, że podobno ci ludzie za łąką opiekują się zwierzętami?
0: Zagadnął Jigiełko.
2: Świerszcz mi powiedział.
1: Ja też ci to mówiłam, ale mnie nie słuchałeś. Nic to. Cieszę się, że jesteś w lepszym humorze. Chodźmy.
0: Odpowiedziała mu Sikorka i pofrunęła nisko nad pióropuszami na młoci. Jeż wędrował za nią wytrwale dalej, wyraźnie pokrzepiony. Jednak kiedy słońce zaczęło się zniżać ku zachodowi, a jego promienie przybrały pomarańczowy kolor, poczuł wielkie zmęczenie. Dotąd nie przystawał ani na chwilę, bo chciał nadążyć za Kaliną. Teraz jednak czuł, że naprawdę traci siły.
1: – Czekaj, czekaj! Daj mi odsapnąć! – zawołał w końcu.
0: Nagle wiatr przyniósł bardzo niepokojący odgłos.
3: – Co to było?
0: – zaniepokoił się Jigiełko. Sikorka pofrunęła wyżej, żeby sprawdzić. I nagle szybko wróciła.
1: – Zwiń się w kulkę, ale już! To pies!
2: – Oj, jak to pies? Mówiłaś, że tu jest bezpiecznie!
0: – wymamrotał przestraszony jeż, strosząc kolce. Znieruchomiał i nasłuchiwał. Dziwny odgłos był szczekaniem i wyraźnie się przybliżał, a po chwili kudłaty zwierzak, dysząc wesoło, wypadł z pomiędzy traw i zatrzymał się zdziwiony, widząc kolczastą kulkę.
1: Przepraszam pana, panie psie, czy wie pan może, jak daleko jeszcze do siedziby jaworowej wróżki?
0: Zagadnęła Kalina, chcąc odwrócić jego uwagę. Starała się nie zdradzać zdenerwowania i zachować zimną krew.
4: Jaworowa? O, znam ją doskonale, a to jeszcze daleko. Czy ten mały też tam zmierza?
0: Odpowiedział jej całkiem przyjaźnie brązowy kudłacz.
1: Tak, to mój podopieczny. Mam za zadanie bezpiecznie go zaprowadzić do jaworowej wróżki.
0: Z naciskiem wyjaśniła Sikorka. Przysiadła właśnie na samotnej młodej jarzębinie, która rosła pośród traw w bezpiecznej odległości od psa.
4: I ja nie zrobię nikomu krzywdy, obiecuję. Mój pan się bardzo gniewa, gdy straszę zwierzęta,
0: odpowiedział potulnie pies.
4: Ja mogę wam nawet pomóc.
1: Jak?
0: Zapytała Kalina, bacznie obserwując poczynania włochatego jegomościa.
4: Mogę ponieść na plecach jeżyka, aż do jaworowego gaju, gdzie mieszka wróżka. Jeszcze dziś tam możecie zanocować, zaproponował.
0: No, to była kusząca propozycja, ale mogła być też pułapką. Jigiełko wszystko słyszał i w jego głowie zaczęło wirować tysiące myśli. Łapki miał zmęczone, a śpieszyło mu się. Jednak czy jak rozwinie się i rozłoży kolce, to pies go nie zaatakuje? Może tylko udaje takiego uprzejmego?
2: A jak niby miałbyś mnie na grzbiecie nieść?
0: Zdecydował się w końcu zapytać z wnętrza swojej kolczastej kulki.
4: No, ja się położę, a ty się na mnie wdrapiesz i wio?
0: Odpowiedział mu pies.
2: Domyślam się jednak, że się mnie boisz, więc nie nalegam. Na wszelki wypadek kładę się, może zmienisz zdanie, a jeśli nie, to sobie pójdę, dobrze?
0: Zaproponował pojednawczo. Jigiełko poczuł nagle przypływ odwagi.
2: W razie czego pokłuję go, od czego mam kolce?
0: Postanowił. I po chwili wyściubił nos spod igieł. Brązowy kudłacz rzeczywiście sprawiał wrażenie bardzo poczciwego. Leżał cierpliwie i dyszał. Jeżyk pośpiesznie wgramolił się na jego grzbiet, a on ostrożnie wstał i zapytał.
4: Trzymasz się mocno? No to w drogę!
0: I poczłapał przez łąkę. To była naprawdę niezwykła część podróży.

Białośnieżka i Różanka. Pewna uboga wdowa mieszkała w samotnej chatce, a przed tą chatką był ogródek, w którym rosły dwa krzaki róż. Jedne róże białe, drugie czerwone. Wdowa miała dwie córeczki, podobne do obu krzaków róż. Jedna zwała się Białośnieżką, a druga Różanką. Dziewczątka były tak pobożne i dobre, tak pracowite i roztropne, że chyba drugich takich dzieci nie było na świecie. Ale Białośnieżka była łagodniejszą od Różanki. Różanka wolała skakać po łąkach i polach, rwała kwiatki i goniła ptaszyny leśne. A Białośnieżka siadywała w domu przy matce, pomagała jej w gospodarstwie albo czytywała jej książki, gdy nic innego nie było do roboty. Obie dziewczynki tak bardzo się kochały, że zawsze, idąc razem, trzymały się za rączki. A gdy Białośnieżka mówiła: my się nigdy nie rozstaniemy, Różanka odpowiadała: tym, co ma jedna, musi się jej druga podzielić. Nieraz biegały same po lesie i zbierały czerwone jagody. Żadne zwierzę nie robiło im nic złego, ale przychodziły do nich z całym zaufaniem. Zajączek jadł z ich rąk kapustę, sarna skubała trawę tuż przy nich, jeleń wysoko wyskakiwał obok, ptaki zostawały na gałęziach i wyśpiewywały wszystkie swoje trele. Dziewczęta nie miewały żadnych przygód. Jeżeli się zapóźniły w lesie, a noc je zaskoczyła, to kładły się jedna przy drugiej na murawie i zasypiały aż do rana, a matka wiedziała o tym i nie trwożyła się o nie. Pewnego razu, gdy nocowały w lesie, a świt Różany je zbudził, spostrzegły śliczne dziecko w białej, błyszczącej sukience, siedzące tuż przy nich i spoglądające na nie bardzo życzliwie. Nic nie mówiąc, dziecko odeszło potem w głąb lasu, a gdy się obejrzały, zauważyły, że leżą tuż nad głęboką przepaścią, że gdyby były w ciemnościach i stąpiły jeszcze parę kroków, to byłyby w tę przepaść wpadły. A matka im powiedziała, że musiał to być anioł stróż, który czuwa nad dobrymi dziećmi. Białośnieżka i Różanka utrzymywały chatkę matki bardzo czysto, że było prawdziwą przyjemnością wejść do tej chatki. W lecie Różanka pilnowała domu i co rano stawiała przy łóżku matki bukiet kwiatków, a w bukiecie było zawsze po jednej róży z każdego krzaka. W zimie Białośnieżka rozniecała ogień i stawiała kociołek na blasze. Kociołek mosiężny, ale błyszczący jak złoto. Tak był ślicznie wyczyszczony. Wieczorem, gdy mrok zapadał, mówiła matka: idź no, Białośnieżko, i zasuń rygle. A potem siadały przy ogniu, matka wkładała okulary i czytała z wielkiej księgi, a obie dziewczynki przędząc słuchały. Obok nich leżało jagniątko na podłodze, a poza nimi na drążku siedział biały gołąbek z łebkiem ukrytym w skrzydłach. Pewnego wieczoru, gdy tak spokojnie siedziały sobie, ktoś zastukał do drzwi. Matka rzekła: prędko, Różanko, otwórz, to pewno jakiś wędrowiec szukający przytułku. Różanka poszła, odsunęła zasuwę i myślała, że będzie to jakiś ubogi człowiek, ale to nie był człowiek, lecz niedźwiedź, który wsadził we drzwi swą grubą, czarną paszczę. Różanka krzyknęła głośno, odskoczyła, jagniątko zabeczało, gołąbek zatrząsł się, a Białośnieżka schowała się pod łóżko matki. Ale niedźwiedź spokojnie rzekł: nie bójcie się, nic wam złego nie zrobię. Jestem zmarznięty i chciałbym się trochę ogrzać u was. Biedny niedźwiedziu, rzekła matka, połóż się przy ogniu, tylko uważaj, żeby ci się futro nie zapaliło. Po czym zawołała: Białośnieżko, Różanko, pójdźcie do mnie. Niedźwiedź nic wam złego nie zrobi, dziecinki. On mówi uczciwie. Obie więc podeszły, a stopniowo przybliżyło się i jagniątko, i gołąbek, i nikt się nie bał niedźwiedzia. On zaś rzecze: dzieci, otrząśnijcie mi trochę śniegu z futra. Dziewczątka przyniosły miotłę i oczyściły niedźwiedzia futro ze śniegu. On zaś rozłożył się przed ogniem i mruczał bardzo zadowolony. Niebawem znajomość z niemiłym gościem stała się zażyłą. Dzieci głaskały go po futrze rękoma, opierały nogi na jego plecach, obracały nim tam i na powrót, albo brały pręt, biły go, a on mruczał, śmiał się. Niedźwiedziowi wszystko się to podobało, tylko gdy mu dokuczały za bardzo, wołał: darujcie mi życie, dzieciaki. Niechaj każda z was pamięta, że zabija konkurenta. Gdy przyszedł czas na spoczynek, matka rzekła do niedźwiedzia: –

Zostań sobie w imię Boże przy piecu. To cię ochroni od zimna i zamieci śnieżnej. Ledwie dzień zaczął świtać, dzieci wypuściły go na dwór. On zaś powlókł się po śniegu do lasu. Odtąd niedźwiedź przychodził do nich co wieczór o tej samej porze. Kładł się przed piecem i pozwalał dzieciom bawić się ze sobą, ile tylko chciały. A one tak się z nim oswoiły, że nawet nie zamykały drzwi na zasuwę, dopóki się nie zjawił. Gdy nadeszła wiosna i wszystko się zazieleniło, rzekł niedźwiedź pewnego ranka do Białośnieżki. No, teraz muszę odejść i nie pokażę się u was przez całe lato. A dokąd pójdziesz, kochany niedźwiedziu? Spytała Białośnieżka. Pójdę do lasu, bo muszę strzec swoich skarbów przed złym karłem. W zimie, gdy ziemia jest zamarznięta, karły siedzą pod ziemią i nie mogą wydobyć się na wierzch. Ale teraz, gdy słońce ziemię rozgrzało, krasnoludki wychodzą na wierzch i szukają i kradną. A co wpadnie w ręce i do ich kryjówek, to nie wraca już łatwo na światło dzienne. Białośnieżce bardzo było żal niedźwiedzia, ale odryglowała drzwi, a gdy niedźwiedź wychodził, zaczepił się futrem o hak. Rozdarł sobie kawałek skóry, a Białośnieżce wydawało się, że spoza niej błysnęło coś złotego. Pewna jednak nie była tego. Niedźwiedź szybko wybiegł i wkrótce znikł za drzwiami. Po jakimś czasie matka posłała dzieci do lasu po chrust. Natknęły się one tam na wielkie drzewo, które leżało na ziemi, a przy jego pniu coś skakało po trawie tam i na powrót. Ale nie mogły odróżnić, co to takiego było. Gdy podeszły bliżej, zobaczyły karła o starej, pomarszczonej twarzy, z białą, parołokciowej długości brodą. Koniec brody dostał się pod drzewo, a karzeł skakał jak pies na linie i nie umiał sobie poradzić. Zmierzył dziewczynki swoimi czerwonymi, płonącymi oczyma i krzyknął: no i czego stoicie? Nie możecie się zbliżyć i pomóc mi? A cóż się stało, mały człowieczku? Spytała Różanka. Głupia, ciekawa gęś, odparł karzeł. Chciałem sobie urąbać drzewo na ogień do kuchni. Rozszczepiłem już szczęśliwie kawał pnia, ale gdy wbiłem klin, ażeby go rozłupić do reszty, ten okazał się za gładki i bestia wyskoczył tak nagle, że drzewo się przekręciło i przygniotło mi koniec mojej pięknej brody. Teraz i wyciągnąć jej nie mogę. Broda siedzi pod drzewem, a ja jestem jak przykuty. A głupie, blade gęby śmieją się z tego. Pfu! Wstrętne dziewuchy! Dzieci przypadły do drzewa i chciały je poruszyć dla wydobycia brody, ale nie dały rady. Pójdę i ludzi sprowadzę na pomoc, rzekła Różanka. Wariatka, barania głowa, burknął karzeł. Ona mi chce ludzi sprowadzić, was dwie i to dla mnie za wiele. Nic wam mądrzejszego do głowy nie przyjdzie? Nie bądźże taki niecierpliwy, rzekła Białośnieżka. Ja już coś poradzę. Wyjęła maleńkie nożyczki z kieszeni i odcięła koniec brody. Jak tylko karzeł uczuł, że jest wolny, schwycił za worek leżący pomiędzy korzeniami drzewa, a napełniony złotem i pomruknął do siebie. Paskudne dzieciaki, obciąć dziś taką wspaniałą brodę. Niech wam kokołka zapłaci. Z tymi słowy zarzucił worek na plecy i odszedł, ani się obejrzawszy nawet na dzieci. Zdarzyło się tak, że wkrótce potem matka posłała obie dziewczynki do miasta po nici, igły, sznury i tasiemki. Droga prowadziła przez pustkowie, na którym tu i ówdzie wznosiły się potężne głazy skalne. Dziewczynki spostrzegły w powietrzu wielkiego ptaka, który wolno krążył nad nimi, opuszczając się coraz niżej i niżej, aż nareszcie spadł nieopodal przy jednym z głazów. Bezpośrednio potem usłyszały przenikliwy i przejmujący krzyk. Biegną w tę stronę i widzą ze zgrozą, że orzeł wpadł na znanego im karła i chce go porwać. Poczciwe dzieci uchwyciły się karła i dopóty broniły go od napaści ptaka, aż ten w końcu puścił swoją ofiarę. Gdy karzeł ochłonął z przestrachu, krzyknął swoim cienkim głosikiem: nie mogłyście się delikatniej obejść ze mną? Takeście mi podarły mój cienki kaftan, że jest teraz pełen dziuri i strzępów. Paskudne, niezdarne dziewczyny! Co rzekłszy, podniósł worek z klejnotami leżący opodal i poszedł pomiędzy skałami do swojej jaskini. Dziewczątka były już przyzwyczajone do jego niewdzięczności, więc poszły w dalszą drogę i załatwiły swoje sprawunki w mieście. Gdy z powrotem znowu znalazły się na pustkowiu, zaskoczyły znienacka karła, który na pewnym placyku wypróżniał swój worek klejnotów i nie przypuszczał, że ktoś będzie jeszcze tędy przechodził o tak spóźnionej porze. Zachodzące słońce oświetlało kamienie, które połyskiwały świetnie różnymi kolorami i dzieci olśnione stanęły i wpatrywały się w nie z zachwytem. – Czegóż tak sterczycie jak mumie? – zawołał karzeł, a jego zmarszczona twarz aż pożółkła z gniewu. Chciał jeszcze dłużej wymyślać, gdy

I nagle z lasu wyszedł czarny niedźwiedź. Karzeł zerwał się z przestrachu, ale nie mógł już uciec, bo niedźwiedź zagrodził mu drogę. Wtedy zawołał z trwogą. Najdroższy panie niedźwiedziu, miej litość nade mną. Oddam ci wszystkie swoje skarby, najpiękniejsze klejnoty, które tu oto leżą. Daruj mi życie. I co ci zależy na mnie, chudnym, nędznym człowieku? Ani na jeden ząb ci nie starczy. Ale oto spojrzyj na te dwie tłuściochy. Tych zakosztuj. To są smaczne kąski, lepsze od młodych sarenek. No spożyj je sobie w imię Boże. Ale niedźwiedź nie dbał o jego słowa. Zamachnął się tęgą łapą, raz tylko uderzył nią po głowie karła i krasnoludek runął bez życia. Dziewczynki odskoczyły, ale niedźwiedź zawołał na nie po imieniu. Białośnieżko, Różanko, nie bójcie się, zaczekajcie, pójdę z wami. Po tym głosie poznały go i stanęły, a gdy niedźwiedź znalazł się przy nich, opadła nagle skóra niedźwiedzia i stanął przed nimi w postaci pięknego mężczyzny, mającego na sobie wspaniały strój złocisty. Jestem synem królewskim, rzekł do nich, i zostałem zaczarowany w dzikiego niedźwiedzia przez złego krasnoludka, który mi ukradł moje skarby. Teraz z jego śmiercią nie mam potrzeby włóczyć się po lesie, gdyż zwolniłem się z zaklęcia. On zaś otrzymał zasłużoną karę. Białośnieżka wyszła za mąż za królewicza, a z Różanką jego brat się ożenił. Wielkie skarby nagromadzone przez karła w jego jaskini zostały podzielone na dwie równe części pomiędzy obie pary nowożeńców. Stara matka żyła jeszcze długie lata spokojnie i szczęśliwie przy swoich dzieciach. A dwa krzaki różane wzięła z sobą i posadziła je przed swoim oknem, gdzie potem corocznie rozkwitały śliczne róże białe i czerwone.

0: Ukłuj do niej, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja.
7: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

0: rodzinne.
1: Oparłabyś mnie.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: Kiedy zmrok zaczyna pukać już do okna,
1: kiedy kotom oczy świecić zaczynają,

0: sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
1: A potem bajka druga.
0: A w bajce tej ziścił się sen.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
5: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
6: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, witam was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconi i zapraszam was do wysłuchania rozmowy z moją gościnią Anitą Zawiszą, filmoznawczynią. A dzisiaj spotykamy się w takim niecodziennym temacie jak na ten podcast, bo porozmawiamy o kulturze, o serialach, o filmach, o tym jak popkultura pomaga nam normalizować różne trudne, ale też ważne tematy. Taką inspiracją trochę do tej dzisiejszej rozmowy były różne moje obserwacje, gdy oglądałam seriale, filmy na Netflixie i czułam, że moja historia staje się taką historią, z którą można się utożsamiać i że te moje jakieś problemy, doświadczenia pojawiają się w filmach i to było dla mnie fajne, trochę na takiej zasadzie jak lubię czytać książki, które się dzieją w miejscach, które dobrze znam. Na przykład na warszawskiej Ochocie, gdzie się wychowywałam, jak się dzieje tam jakiś kryminał, no to ja już się czuję jak w domu. No i to oswajanie trudnych tematów myślę, że ma podobny schemat. To po tym przydługim wstępie witam moją gościnę. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty pamiętasz ze swojego życia filmowego taki moment, kiedy jakiś trudny wątek w filmie, w serialu cię zaskoczył?
1: Ojeju, wiesz co, pamiętam. I to nie będzie zbyt wychowawcze, powiem ci szczerze, bo byłam chyba 9-letnią dziewczynką, jak po raz pierwszy zobaczyłam Zieloną Milę.
0: O kurczę.
1: No i to był taki naprawdę dla mnie, no można powiedzieć, nie trauma, nie chciałabym tego traumatyzować, bo dzisiaj trochę jestem wdzięczna rodzicom, że nawet nie za bardzo pilnowali mnie z tymi filmami, bo mam dzisiaj wspaniały wachlarz tych filmów.
0: Może trudne, ale dobre.
1: Może trudne, ale dobre, dokładnie, kultowe wręcz, nie? Już dzisiaj Zielona Mila przecież już jest klasykiem kina, wiesz, światowego. Ale właśnie to na mnie wywarło bardzo duże takie, że tak powiem, nawet piętno pod względem emocjami, pod względem tego, że o matko, coś magicznego, wiesz, ta postać chociażby, która potrafiła uzdrawiać, a zarazem, która odczuwała te wszystkie bóle i te wszystkie lęki tego świata, więc no to na pewno było takie dla mnie takie wstrząsające. Wręcz dramatyczne, ale z drugiej strony takie trochę oczyszczające nawet, że wow, wiesz, jako 9-letnia dziewczynka, ja wciąż to pamiętam. To była jeszcze kaseta, wiesz, VHS. Dzisiaj już nie ma kaset VHS, a ja to cały czas pamiętam, że właśnie ten film oglądałam i właśnie już pamiętam takie, chociażby nie wiem, właśnie w pokoju, że siedziałam, powinien mój tato na tym zasnął, więc dlatego ja mogłam go dokończyć. Zawsze było tak, do pewnego momentu mogłam oglądać z nim filmy, a potem już musiałam iść spać. A tak on sobie przysnął i ja już miałam, wiesz, samowolkę, więc to pamiętam. No.
0: Ja pamiętam natomiast, jak też tak trochę na nielegalu, ale gdy byłam mała, to był szał na serial Dynastia. Absolutnie wszyscy to oglądali. Ja tam gdzieś sobie zerkałam, udawałam, że nie oglądam, ale byłam na bieżąco. I pamiętam, że jeden z synów Blake'a Carringtona był gejem.
1: O.
0: I że to był taki, wiesz, temat.
1: Jak na tamte czasy.
0: Tak. Kontrowersyjny.
1: Tak.
0: I wszyscy tam trochę o tym gadali, tak po cichu, że niby okej, ale jak to tak w telewizji. No i jakoś tak zapadło mi to w pamięci. Pewnie też właśnie przez te rozmowy później rodziców o tym.
1: Jasne. No w ogóle tak myślę, że coś, co jest dziwnego, w ogóle takiego nowego, innego, staje się dla nas czymś ciekawym, o czym chce się rozmawiać. Czy to, wiesz, w kontekście pozytywnym, czy też w kontekście pejoratywnym, negatywnym, nie? Ważne, że jest dziwne, inne. To nas wtedy, wiesz, mamy tą przyczepność, że chcemy się dowiedzieć więcej, chcemy wiedzieć więcej o tej postaci, chcemy zgłębić trochę temat, nie? Że to jest takie dla nas, że idziemy w to.
0: Gdy umawiałyśmy się na tę rozmowę i wymieniałyśmy się tematami, tytułami filmów, seriali, które nam przychodzą do głowy, o których chciałbyśmy porozmawiać dzisiaj, to między innymi napisałaś o cząstkach kobiety. I ja tego filmu wcześniej nie widziałam, bo to jest film, który się pojawił w takim okresie moich trudnych starań o macierzyństwo. Później z kolei byłam w ciąży, a tematyka jest

0: tak hardkorowa, że po prostu to był ten czas, kiedy ja totalnie nie miałam siły na takie kino. I wczoraj nadrobiłam to. No i powiem ci, że kurczę, boli mnie ciało. Że te emocje mi siedzą w ciele. Jestem z tą bohaterką.
1: O kurczę. No to słuchaj, nie chciałam ci takiego, że tak powiem, seansu i takich wrażeń zafundować, ale faktycznie to był ten film, który ja nawet nie będąc mamą, nie posiadając dzieci, nie będąc nigdy w ciąży, faktycznie ja też z nią tam byłam. Naprawdę. Jakoś to jest coś niesamowitego, że tak kameralny film, bo zobacz, on się rozgrywa tak naprawdę w jednym pokoju, kiedy już zaczyna się ta akcja, nie? Porodowa i w ogóle te wszystkie, że tak powiem, no trudne zdarzenia i potem, no właśnie te wręcz dramatyczne, tragiczne. Może nie będziemy spoilerować, ale no tam jest faktycznie jeden z takich dramatycznych bardziej, że tak powiem, kwestii i scen po porodzie. To faktycznie to tak jest, że tym bardziej to powoduje, że jesteś jakby sam na sam. Widz z tymi emocjami, z tą bohaterką, nie? Bo tak to w ogóle ta kameralność tak jakoś na mnie przynajmniej wpłynęła, że ja totalnie też tak jakby przeżywam to, co ona i nawet tą złość na męża i nawet jakby ten ból, to wszystko, to faktycznie coś w tym jest. Ale te cząstki kobiety to przede wszystkim dla mnie właśnie film o takiej opowieści o zmaganiach o dziecko to jedno, ale przede wszystkim o taki ból po stracie. Nie? Że to jest niesamowite, jak my, dorośli, już dorośli, można powiedzieć, dojrzali ludzie, generalnie, można powiedzieć, zdający sobie sprawę z wiele spraw, jakby, zdający sobie sprawę z wiele rzeczy, no kiedy przychodzą takie traumatyczne wręcz zdarzenia, po prostu uciekamy, nie? My też chcemy się schować jak małe dziecko, które zbroiło.
0: Ale z drugiej strony też dla mnie takie uderzające było, że ta sprawa bardzo osobista, bardzo traumatyczna, bardzo intymna, jakby jest taka trochę wydarta tej głównej bohaterce i nagle staje się sprawą rodzinną, że tam wszyscy chcą decydować, co powinno się wydarzyć, kto powinien ponieść konsekwencje.
1: Tak.
0: Próbują jej narzucić, w jaki sposób ona powinna przeżywać tę stratę.
1: Tak.
0: I jest to straszne.
1: Tak.
0: To jest takie trochę ubezwłasnowalniające.
1: To prawda. W szczególności, że tutaj no właśnie mamy te kruche jeszcze emocje. Jesteśmy tak wrażliwi po takim no traumatycznym zdarzeniu. A tutaj właśnie jest ingerencja, wiesz, to ściąganie po sądach. Przecież tam jesteś w tym filmie, nie? Że tu już jest generalnie różne są sądowe też sprawy. No to faktycznie pod tym względem tu masz rację, że decyzja właśnie niby chcą ją chronić pod tym względem, że ona jest właśnie po tak traumatycznym zdarzeniu, ale z drugiej strony za nią decydują i już, że tak powiem, ingerują w tą sferę bardzo prywatną i własną, bo to ona generalnie ponosi tego konsekwencje. Ona ma emocjonalne chociażby tutaj straty w jakikolwiek sposób, nie? Więc no i ona przechodzi przede wszystkim tą traumę. I generalnie tutaj powinni rodzice o tym decydować, a nie osoby trzecie, jak matka, jak jakieś w ogóle tutaj rodzeństwo, nie? Więc to faktycznie jak najbardziej. Tu już wchodzimy w taką, przekraczamy granice pewne.
0: Też to, na co zwróciłam uwagę, bo to jest taki temat, który bardzo często pojawia się w tym podcaście, to brak takiej wrażliwości na kobiety, na pary, które są w trudnym czasie. Niezależnie od tego, czy to jest właśnie para zmagająca się z niepłodnością, para w procedurze in vitro, para po stracie, para marząca o dziecku, co nie może się zrealizować. I często padają właśnie jakieś takie teksty w stylu, no to kiedy wy, a coś się ociągacie, a zegar tyka. I tam też w tym filmie są takie historie, że ta rodzina w ogóle się nie zastanawia. Oni dopiero co stracili dziecko, ledwo się trzymają, bo to widać. Oni też tak świetnie grają, że no bardzo empatyzujemy z nimi, z tymi głównymi bohaterami, no głównie z główną bohaterką. No że widać, że oni po prostu ledwo się trzymają na nogach, przychodzą na jakieś rodzinne spotkanie, a tam głównym tematem są czyjeś dzieci.
1: Tak, dokładnie. I to jeszcze tym bardziej powoduje między nimi, zauważ, potem właśnie takie, że tak powiem, no oddalanie się. Nie, ten temat tak bardzo, że tak powiem, wciąż delikatny, wciąż właśnie no bolesny, powoduje to, że oni się od siebie oddalają. Że jak jeszcze ktoś im mówi, albo wśród nich o dzieciach, albo no może coś tam za chwilę jeszcze wy i tak dalej, no to tym bardziej oni się od siebie oddalają. Bo cały czas jakby, no ja trochę, ciężko mi tak mówić z prywatnego punktu widzenia, jednakże patrząc na bohaterkę, ewidentnie widać, że no dla niej to jest taki temat, który ona no utożsamia z tym mężczyzną, ze swoim mężem, wiesz, mm-hmm. tą ból, tą stratę. Dlatego też no, w filmie potem no, jest jak tak się kończysz, tak powiem. Trochę słodko-gorzko.

0: Nie?
1: Tak, ale mimo wszystko myślę, że kończy się pozytywnie, bo ona może decydować o tym, jak się kończy.
0: Tak, tak, to na pewno.

0: straty i opowiadała mi taką historię, że ona po tych stratach czuła wielką złość, że była wściekła po prostu, a że to jej mąż czuł taki ból i smutek wielki. Ja tę rozmowę nagrywałam przedwczoraj, więc gdy wczoraj oglądałam sobie ten film, to też tak pomyślałam, że my oczywiście jakoś tak instynktownie jesteśmy za główną bohaterką, ale też z drugiej strony właśnie pewnie dzięki tej rozmowie zwróciłam uwagę na to, że jemu się trochę zabiera prawo do tego, żeby on też cierpiał.
1: Oczywiście, tu się skupia wszystko na kobiecie. I to widać super w tym filmie, że to ona, i ona jest głaskana, ona jest trochę uspokajana. Tutaj, no wiadomo, trzeba uspokoić emocje, trzeba w jakiś sposób też jej dopomóc i tak dalej, wesprzeć. Jednakże on w jednej ze scen też się bardzo upomina, ten główny bohater Sean, że ja też przeżywam tą stratę, ja też straciłem dziecko. I to jest prawda. Obydwoje rodziców, to jak bardzo często jest już podkreślane nawet w dyskursie publicznym, że my jesteśmy w ciąży. Nie kobieta, nie, ale my jesteśmy w ciąży. I to jest coś, co też osobiście mnie się podoba. No bo same my kobiety, chociaż no już dzisiaj tak poszła medycyna do przodu i różne technologie, że mogłybyśmy się zapładniać, jednakże wciąż idziemy tą tradycyjną drogą i jednak no bez mężczyzn tutaj no czasami ciężko jest. Nawet jeżeli chodzi potem o, wiesz, no wychowanie, sama dobrze wiesz, no masz dwie córeczki. Sama.
0: W ogóle, ja nie wiem, ja cały czas się kłaniam w pas wszystkim samodzielnym rodzicom.
1: No właśnie, właśnie.
0: Bo ja po prostu bym tego nie dźwignęła. Ostatnio byłam kilka dni sama z moimi córkami, bo mój partner wyjechał w delegację, no i było to duże wyzwanie dla mnie. Niemniej sądzę, że no wszyscy dążymy do tej partnerskości w związku i żeby to było takie prawdziwie partnerskie, a nie tylko z hashtagów i nazwy, bo wypada tak powiedzieć. Także myślę, że ten udział w szczęściu i nieszczęściu mężczyzny no, powinien być uznany i to prawo też powinni mieć.
1: To prawda.
0: Chciałam teraz przejść do Pamiętnika Podręcznej, bo to jest taki film no, mega szokujący, taki odzierający nas po prostu. No, no to jest taka historia, której się nie zapomina. Można oglądać wiele rzeczy, które gdzieś tam przelatują nam przez oczy i ledwo pamiętamy dzień później, co oglądaliśmy, ale to jest coś takiego, co się zapisuje w sercu i w głowie. No i tam też taką walutą jest płodność.
1: Tak. Tak, jak najbardziej. Wręcz, że tak powiem, towarem. To jest niesamowite.
0: Tak.
1: Co jest, zresztą aż mam ciarki, jak mówię, jak w ogóle używam takiego określenia dla chociażby tej płodności i dla ciąży. Jednakże tak, ten film, znaczy ten serial, bo to jest jak najbardziej serial, w ogóle teraz 8 kwietnia wychodzi jego ostatni sezon. Więc już 6, więc też bardzo czekam, bo to jest, że tak powiem, jeden z moich ulubionych seriali. Nie pod względem tego, że jest super fajny, lekki temat, tylko po prostu jest bardzo dobrze zrealizowany. No i historia jest porażająca pod tym względem. I świetne role kobiece. To będę zawsze podkreślać. Jednakże, jeżeli chodzi o ten serial, to był czas, powiem ci szczerze, kiedy, nie wiem czy pamiętasz, 2016 rok u nas w Polsce, ustawa antyaborcyjna, gdzie wychodziłyśmy na ulicę i walczyłyśmy o nasze prawa i tak dalej, to powiem ci, że 2017 pierwszy był wtedy sezon tego serialu. I ja jak zobaczyłam ten serial, pamiętam ten pierwszy sezon, no to byłam przerażona.
0: Ja też. Dokładnie takie same emocje miałam.
1: No, że wiesz, to się tak zbiegło z czasem u nas, kiedy no, o tym dużo się mówiło, walczyłyśmy, wychodziłyśmy, sama wychodziłam na ulicę, robiąc ten marsz przeciw czarnych parasolek, jak się mówiło. No mówię, aż mam ciarki, po prostu jak o tym mówię. Więc faktycznie to było coś niesamowitego dla mnie. Wtedy, jakby patrząc na ten serial i jeszcze idąc razem właśnie z bohaterką June, czyli już potem właśnie Fredą, bo nawet przyjmują inne imiona, zobacz, jaki to jest w ogóle patriarchat, jaki to jest w ogóle system totalitarny, nie? Jakby pod względem tego reżimu, aparatu przemocy.
0: Z tożsamości. Nawet z imienia.
1: Tak, dokładnie, że nadają im specjalnie nowe imiona jako podręczne. No i są tymi podręcznymi do wszystkiego, jak to się nazwa sama na to wskazuje, bycie pod ręką. Pod ręką do sklepu, pod ręką do zrobienia obiadu i pod ręką do zajścia w ciążę. To jest w ogóle dla mnie no coś w ogóle poza moją, że tak powiem, kategorią, że tak powiem, rozumowania. Ale tak, tutaj właśnie ten film, znaczy ten serial świetnie pokazuje, niestety, ten aparat przemocy, terroru. Jak my, jak jednostki potrafią być niestety sprowadzone do takich właśnie chociażby tutaj działań, takich aktywności i do takich zadań właśnie przez generalnie, no co, przez mężczyzn niestety. Nie? Bo tam zobacz, jaki jest też bardzo ukazany silny, mocny patriarchat w tym serialu. Przecież to mężczyźni wymyślają i świetnie jest pokazana też ta rodzina, do której trafia główna bohaterka, czyli ta June, ale nadane jej imię Freda. Ona trafia do rodziny, gdzie rzekomo to ona, czyli matka, czyli żona pułkownika komendanta, komendant się nazywa, tak jest tytułowany w tym serialu, czyli Serena Joy, jakoś tak ona, pamiętam, się nazywała, to rzekomo ona nie może zajść w ciążę, a tak

0: naprawdę, co się potem okazuje w kolejnych sezonach, to on miał problemy z zajściem w ciążę, żeby zapłodnić swoją żonę, bo przecież ona potem ma romans z kimś innym i zachodzi w tą ciążę.
1: No tak.
0: Nie?
1: No i to też jest ten ważny wątek, że tak. Ta niepłodność męska, w ogóle niepłodność, nie wiem jak w innych krajach, ale w Polsce niepłodność jest tematem tabu, ale niepłodność męska to już jest takie
0: to
1: tabu,
0: już tabu. Do kwadratu. Tak. Tak.
1: Że o tym to już się w ogóle nie mówi, faceci o tym nie chcą gadać. Bardzo często tutaj słyszę takie historie, że pary przez na przykład rok nic się nie działo z ich płodnością, bo po prostu partner nie miał siły psychicznej, żeby zrobić badania. I ten serial, mimo że no, w taki bardzo hardkorowy, mocny, przemocowy sposób porusza ten problem, no to jednak te wątki są zaczerpnięte z życia i ten problem tak. z płodnością, no bo przecież według Światowej Organizacji Zdrowia co szósta para na świecie ma już ten problem. Z drugiej strony właśnie ten wątek męski, no a z trzeciej strony no właśnie patriarchat.
0: Tak. Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o ten serial, to jest świetny w ogóle przykład do tej naszej dzisiejszej dyskusji. Naprawdę pod każdym względem. Pod względem uprzedmiotowienia kobiet, właśnie tej niepłodności, walki o dziecko, bo przecież no, ta Serena Joy, ona bardzo chce zajść tą ciążę. Mhm. Bardzo. Tylko, że tu nie w niej leży ten problem. Ona się potem dowiaduje. I potem jest już właśnie widać, jak spuszcza to powietrze. To, że generalnie, no ona może, ona mogła. I wiesz, i no, zachodzi w tą ciążę. Więc tu świetnie też jest to pokazane, że ona jest szczęśliwa już sama ze sobą, bo jest w ciąży. Nie? Już nawet nie potrzebuje, już nie patrzy na tego męża, który jest tak właśnie bardzo, bardzo blisko z tym reżimem totalitarnym właśnie w tym, że tak powiem, fikcyjnym, że tak powiem, świecie, bo fabularnym, przecież to jest serial fabularny. Jednakże dobrze wiemy, że takie reżimy na świecie wciąż istnieją. Może nie, gdzie mają podręczne, ale generalnie, gdzie no, działa właśnie taki chociażby aparat przymusu czy terroru, nie?
1: Więc gdzie kobiety nie mogą decydować o
0: dokładnie,
1: własnym życiu, zdrowiu,
0: dokładnie.
1: Liczbie
0: edukacji,
1: potomstwa.
0: Tak.
1: Tak, tak, no pewnie to się dzieje. Zresztą jeszcze nie tak dawno mieliśmy całą serię takich sytuacji w Polsce, kiedy kobiety umierały w szpitalach, będąc w ciąży, bo do ostatniej chwili odmawiano im aborcji, mimo że ta ciąża zagrażała ich życiu, co dla mnie też no, było i jest nadal przerażające. Też tak sobie myślę, że jest taka analogia, że no może mocne będzie to, co powiem, ale gdy para jest w procedurze in vitro w czasie leczenia niepłodności, no to jednak 95% powiedziałabym działań różnych skupia się wokół kobiety i że też w tym procesie leczenia zabiera nam się decyzyjność, że po prostu wpada się w taki mechanizm zastrzyków, wizyt, terminów, owulacji.
0: Tak, tak.
1: I że też się tak trochę traci,
0: tabletek,
1: trochę, bardzo traci się kontrolę właściwie nad własnym życiem. No i wiadomo, że to trochę na własne życzenie, może nawet bardzo, no bo przecież jest ten najwyższy cel, czyli chęć posiadania dziecka. No ale gdzieś tam trochę, nawet ja sama kiedyś powiedziałam takie zdanie, że czuję się niewolnicą in vitro, bo nie mogłam zaplanować wakacji, bo nie mogłam zaplanować startu w jakichś zawodach biegowych, bo po prostu nie byłam w stanie przewidzieć, co się wydarzy za pół roku. Pamiętam, że dostałam świetną ofertę pracy. Miałam wyjechać chyba do Ameryki Południowej z jakimś programem telewizyjnym i odmówiłam, bo w mojej głowie za te 2-3 miesiące już miałam być w ciąży.
0: Tak.
1: Mogłam tam, spokojnie mogłam polecieć, wrócić i jeszcze pół roku bym musiała czekać, żeby w tej ciąży być, ale ja już sobie, wiesz, robiłam takie projekcje, że z tej propozycji po prostu zrezygnowałam. Temat niepłodności jest poruszany też w taki sposób lżejszy, bardziej przystępny i ja uważam, że dobrze, bo to jest takie właśnie oswajanie tego tematu i ty mi przypomniałaś, że ten temat przecież był no, chyba w jednym z najpopularniejszych seriali świata, mianowicie mowa o Friendsach.
0: Tak, tak, to prawda. To był w ogóle, że tak powiem, wielki krok w stronę ludzkości, że tak powiem, dla ludzkości. Bo to fajnie, że akurat teraz przywołałaś tych Friendsów, bo opowieść podręcznej na pewno to jest bardzo negatywny obraz tej niepłodności. Bardzo, kiedy używamy nie in vitro, zauważ, tylko drugiej kobiety. żeby ona była tym, że tak powiem, inkubatorem i żeby ona nosiła dziecko właśnie czyjejś pary, nie? Czyli po prostu surogatka, tak. Ale siłą, zmuszona, nie?
1: Niewolnicza.
0: Dokładnie, dokładnie. A Frenzy, tu jest cała paleta

0: w ogóle świetnych postaw. To w ogóle jest serial już, wiesz, początek, pierwsza połowa lat 90. Mhm. Więc kiedy Phoebe, jedna z właśnie z tytułowych, że tak powiem, przyjaciół, zachodzi, że tak powiem, w ciążę, bo pomaga swojemu bratu, który natomiast zmaga się z niepłodnością ze swoją starszą, tam o kilkanaście lat żoną. Kiedy właśnie Phoebe zachodzi w ciążę, to jest 98 rok, wtedy wychodzi właśnie ten szósty, czy tam chyba piąty albo szósty sezon, już nie pamiętam, kiedy właśnie Phoebe zachodzi w tą trojaczą ciążę. Więc no to jest,
1: hardkorów.
0: No niesamowite w Polsce, wiesz, końcówka lat 90. My dopiero się uporaliśmy, co w ogóle, wiesz, co mamy robić w swoim państwie, z naszym systemem, wiesz, po 89. A co dopiero w ogóle temat, wiesz, niepłodności jeszcze, no, surogatki, w ogóle właśnie tak naprawdę zapładniania in vitro, no gdzie to? Więc w ogóle Francuzi mają niesamowitą paletę, adopcji dzieci, zauważ, właśnie surogatka, in vitro, niesamowite, kwestie dotyczących właśnie chociażby aspektu tego właśnie LGBTQ+, też tam się pokazuje, więc w ogóle to jest cała paleta już, wiesz, w latach 90. Oni już to mieli. My? Proszę cię. W ogóle na takie tematy to jeszcze bardzo daleka droga. Ale tu jest właśnie tak lekko i pozytywnie, że ta Phoebe się godzi, bo to jest jej brat, wiesz, pomaga, rodzi im te trojaczki, gdzie na początku była tylko prośba o jedno dziecko. No ale wiadomo, jak to przy in vitro, no tutaj, że tak powiem, no sobie czasami nie można za bardzo wybrać. Więc rodzi te trojaczki. To też jest taki fajnie, taki naprawdę bardzo pozytywny i wartościowy aspekt tego serialu. Ten wątek naprawdę świetnie według mnie został poprowadzony.
1: Ja muszę do tych odcinków wrócić, bo pamiętam, że gdy wtedy to oglądałam, to mi się wydawało właśnie tak kosmiczne, że ja w ogóle nie patrzyłam na to jak na takie prawdziwe życie pokazane w serialu, tylko jak na jakąś taką, no, mocną kreację.
0: Tak. A tutaj widzisz, no właśnie samo życie, nie? Jak zobacz, potem zweryfikowała nawet u ciebie, nie?
1: Tak.
0: Zobacz, więc totalnie. To naprawdę, że tak powiem, ten serial wyprzedził nasze czasy przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polskę. Tutaj o nasze terytorium, nasze rodzime, że tak powiem, tereny, ale no generalnie, jeżeli chodzi o stan amerykański rynek, no to jak widać, tam to już w ogóle było wszystko, że tak powiem, już szło do przodu. Co więcej, teraz czytam autobiografię Al Pacino i on już w latach 60., pod koniec lat 60. mówił o terapii. On już wspominał o psychoterapii. No to o czym my w ogóle mówimy? Wiesz. Więc niesamowite w ogóle dla mnie, no to mnie tak ujęło, że my cały czas jeszcze takie właśnie rzeczy jak in vitro, psychoterapia, wiesz, różne właśnie takie narzędzia terapeutyczne, żeby sobie dopomóc, tak, żeby poradzić sobie z różnymi traumami.
1: Że my jeszcze się bojamy z tym, żeby to znormalizować.
0: Cały czas, tak.
1: A tutaj w 98 w Francach już po prostu taka historia. No ten wątek też był w innych lżejszych serialach, jak na przykład Seks w Wielkim Mieście, ale też całkiem niedawno był taki serial o klinice in vitro skandynawski, podpowiesz mi tytuł.
0: Duński Baby Fever.
1: Tak, Baby Fever.
0: Tak.
1: No i pamiętam, że po tym serialu to była zagorzała po prostu dyskusja w internecie, jak to można tak przedmiotowo traktować facetów. I ten wątek jakoś był, pamiętam, najbardziej kontrowersyjny.
0: Tak.
1: Bo tutaj chyba nie zrobimy jakiegoś wielkiego spoilera, bo to jest chyba nawet w opisie tego serialu, że główną bohaterką jest ginekolożka pracująca w klinice właśnie leczenia niepłodności, która przy testowaniu jakiegoś nowego aparatu do pomiaru płodności, domyślam się, że to pewnie jest czynnik AMH, czyli tak zwana rezerwa jajnikowa, odkrywa, że jej czas rozrodczy się kończy i postanawia zapłodnić się tak nasieniem swojego byłego partnera, który akurat no też złożył w banku depozyt, żeby zabezpieczyć swoją płodność, gdyż się leczy. No i tak, no i tutaj ja wtedy pamiętam, że się ucieszyłam, że w ogóle ta historia jest osadzona w takich realiach i że ten temat gdzieś się przewija i będzie taki osłuchany, opatrzony. I pamiętam, że gdzieś tam na Facebooku Gazety Wyborczej był post na ten temat i faceci strasznie krytykowali.
0: No, wyobrażam sobie, bo tu w końcu mamy z punktu widzenia kobiety.
1: Tak.
0: I to mi się bardzo podoba. Ta właśnie bohaterka ma chyba bodajże 37 lat, więc już, że tak powiem, no już jej czas, że tak powiem, troszeczkę tyka nawet. Chodzi już o tą bardziej geriatryczną ciążę, prawda? Po 35 roku życia, gdzie sama też mówi, że to po 35 roku życia to już trochę trudniej i tak dalej. Ale co mi się tam w tym serialu podobało? Generalnie wszystko, wiesz? Naprawdę. Ta bohaterka, super, taka też zwariowana, ale bardzo empatyczna. To jest tak wartościowe dla mnie osobiście.

0: ukrywam, serial, bo po pierwsze, nie dość, że ona pomaga zachodzić w ciążę parom, które się zmagają właśnie z niepłodnością, to jeszcze co ona robi? Ona wchodzi bardzo często, wychodzi nawet ze swojego życia, gdzie rysuje jakieś tutaj wyobrażenie o swoim życiu, mówiąc, żeby było lepiej jakby jej pacjentom, mm-hmm. chociażby no tak, u mnie też w domu jest ciężko, mam dwójkę dzieci, bliźniaki, albo o nie, mam czwórkę dzieci, oj, tak, tak, wiem o co chodzi. Też mam żonę, jakby wchodząc już chociażby w tą relację lesbijską, mówiąc chociażby do swoich tutaj pacjentek lesbijek, wiesz o co chodzi? To jest takie, że bardzo z nimi empatyzuję, bardzo chcę z nimi być razem i nawet wymyśla często takie swoje wyimaginowane życie po to, żeby ich pocieszyć, kiedy no tam, jak widać, rozgrywają się tragedie w tych klinikach.
1: No tak,
0: nie?
1: Bo leczenie niepłodności jest po prostu hardkorem. To eksperci wielokrotnie potwierdzają, że usłyszenie diagnozy dotyczącej niepłodności pod kątem odczuwania stresu jest porównywalne z usłyszeniem diagnozy onkologicznej.
0: No matko, no
1: widzisz. Także no, możemy sobie wyobrazić, jak to jest ciężki kaliber. I gdy ja oglądałam ten serial, to sobie pomyślałam, że ja chciałabym mieć taką lekarkę, przy której tak dobrze bym się czuła. I chyba nawet gdybym po tym leczeniu się dowiedziała, że ona ściemniała, że nie ma tej żony, czy nie ma tych dzieci, to nie miałabym jej za złe. No ale to już pozostawiam wam do oceny. Serial bardzo fajny.
0: Tak.
1: I też no, w taki przyjemny, lekki sposób porusza trudne tematy, a też gdy się jest w tym leczeniu, to myślę, że tego ciężkiego kalibra mamy za dużo
0: prawda,
1: i czasami warto się wyluzować.
0: Ale tam, wiesz, co też mi się podobało, bardzo feministyczne kobiece wątki. Nie wiem, czy znaczy wątki pod względem wizualnym. Mm-hmm. Różowe ściany w tej klinice,
1: tak.
0: Kubek w ogóle z piersiami kobiecymi. Mm-hmm. Bardzo, to w ogóle na każdym szczeblu uważam, że to w ogóle nie chcę mówić, że to jest dla kobiet serial, bo to nieprawda. Uważam, że każdy też mężczyzna powinien go zobaczyć, ale generalnie no tutaj bardzo tak faktycznie na pierwszym planie była kobieta.
1: Tak, zdecydowanie. Takie dopracowane szczegóły.
0: Tak, tak.
1: To jest fajne. Też na to zwróciłam uwagę. No i tak rozmyślając o tych różnych tytułach związanych z tematem niepłodności, no przypomniałam sobie o Ladies.
0: Ach, tak, naszym polskim.
1: Tak,
0: tak. Jednej z najlepszych
1: komedii. Tam też był taki wątek, no tak bardzo pobieżnie zrobiony i tak trochę... mówmy szeptem, bo to jeszcze jest wstydliwy temat,
0: ale
1: pojawił się.
0: Tak, tak, tak. No jasne, pojawił się to akurat grająca bohaterkę Gosia Izakuna. Mm-hmm. Zmagała się z tą niepłodnością. I to jak najbardziej super była też ta rozmowa u swojej pani lekarz, którą miała właśnie, że tak powiem, filmowa Gosia. Będziemy jeszcze w tej ciąży, pani Gosiu, pani Małgorzato.
1: Tak,
0: będziemy
1: tak.
0: jeszcze w tej ciąży. I to mi się tak spodobało, że jakby wymieniła w liczbie to mnogie, jakby, mm-hmm. że ona jako lekarka ze swoją pacjentką, bardzo mi się to podobało. Ale jak najbardziej, tam jest ta kwestia, no tam jest bardzo ciekawy wątek w ogóle jej partnera, tak, który okazuje się być gejem.
1: No tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Więc to tym bardziej. Ale w końcu ona też odkrywa, że tak powiem, że ma problemy zdrowotne, Gosia, ale tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten wątek tutaj niepłodności, to bardzo też osobiście ujęło mnie to takie wsparcie wśród kobiet, czyli jej przyjaciółek tytułowych
1: tak,
0: Ladies.
1: Tak, ja wiem, że może ten film nie ma wysokich not, ale ja lubię.
0: Nie, powiem ci, że jest kultowy. Kultowy już, jeżeli chodzi o naszą polską komedię. Naprawdę.
1: Tak?
0: Jest jak
1: ale
0: jak
1: według ekspertów też? Czy tylko według
0: widzów?
1: Wiesz co? Widzów?
0: Różnie. Różnie. Okay. Różnie. Jako tak zwane kino środka, czyli dla wszystkich, że każdy znajdzie coś dla siebie, to jak najbardziej, że uważam, że ten film jak najbardziej się sprawdza. Co więcej, ostatnio też trochę wertowałam ankiet moich studentów, znaczy generalnie studentów, którym robiłam różne takie pytania, badania na temat ich preferencji filmowych i Ladies bardzo często się pokazywało, że
1: tak?
0: w ogóle to jest ich ulubiony film, albo jeden z filmów, do których lubią wracać. Tak, tak.
1: Oh, wow.
0: Ja zresztą też jak widzę, że leci na TVN, to nie przełączam, tylko zostaję i mówię, o kurczę, sobie zobaczę jakiś fragment.
1: No, tak, tak, to jest, no, tak, to jest też taki sentyment, myślę.
0: Tak.
1: To jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć o filmie, który pojawił się chyba w 2024 roku, albo trzecim, a chciałam porozmawiać o filmie Joy, który no, w taki fajny, przystępny sposób pokazuje historię właśnie opracowywania metody in vitro i też jest tam główna bohaterka, która musi postawić swoją reputację
0: tak.
1: i życie na jedną kartę, żeby walczyć o naukę.
0: To prawda. Tutaj mamy właśnie młodą pielęgniarkę i chyba embriolożkę też, z tego co kojarzę. Że tak powiem, w zespole trzyosobowym razem z jednym z naukowców i jednym właśnie chirurgiem. No świetne role. Generalnie świetnie pokazana właśnie walka o naukę. To jest nowatorstwo, wiesz, w czasach przełom 60-tych, lat 70-tych, więc w ogóle no szaleństwo, jeżeli chodzi o in vitro w tamtych czasach. Ale faktycznie tu jest taka pokazana czysta, piękna nauka, że robimy

0: zróbmy coś w wymiarze społecznym, żeby ona mogła się przysłużyć społeczeństwu. Gdzie bardzo często w nauce, no uwierz mi, staramy się, żeby, mówię staramy się, bo jakby też no, reprezentuję, że tak powiem, tą branżę, ale staramy się, żeby to miało wymiar społeczny, żeby też każdy mógł coś z tego wyciągnąć z naszych badań, z artykułów, ale nie zawsze to są właśnie chociażby takie badania, jak robią chociażby chemicy, fizycy, wiesz, właśnie biolodzy i tak dalej, którzy no właśnie takie rzeczy, że tak powiem, takie cuda stwarzają, tak? No nie będę drugą Marią Skłodowską-Curie, wiesz, więc no może akurat tutaj tak nie będzie w moim przypadku, jednakże tutaj ten serial, czy film, przepraszam, świetnie pokazuje to, jak to jest właśnie tak dla czystej nauki, no i jaka to jest walka, żeby pomóc ludziom właśnie zmagającym się z niepłodnością, co też, tam też film jest pokazane, jak bardzo też z krytyką się spotykają ich działania, nie? I w szczególności, tak, jeżeli chodzi o nią, o kobietę.
1: Ostracyzm.
0: Tak, dokładnie, jeżeli chodzi o nią, o kobietę, bo tych dwóch mężczyzn, naukowiec i chirurg, no to już mają jakąś estymę, mają jakiś poziom, wiesz, no to,
1: nie,
0: to
1: no,
0: już...
1: facet to może,
0: dokładnie,
1: wiadomo.
0: Dokładnie, ale już młoda pani pielęgniarka, młoda pani embriolożka, która też walczy, która też bardzo tam dużo wnosi, no to już hello, nie? Gdzie ty tutaj, że tak powiem, co ty tutaj robisz, będziesz tutaj teraz nam wymyślać jakieś in vitro, nie? Więc tu jest świetnie pokazane też te zaburzone parytety niestety w nauce, które, uwaga, no są po dziś dzień. Niestety.
1: No to jest akurat smutny wątek, ale myślę, że historia bardzo interesująca, nie tylko dla osób, które zmagają się z niepłodnością, ale myślę, że dla nas wszystkich, bo jednak jest to procedura, która jest ważna dla całego świata, niezależnie od tego, czy my osobiście mamy problem z płodnością. I nawet niezależnie od tego, czy w ogóle chcemy mieć dzieci, no to jednak jako ludzkości powinno nam zależeć na utrzymaniu gatunku. Także ten film na pewno polecamy. Cieszę się, że ten temat się pojawia coraz częściej. Niestety obserwuję, że nie ma takiej uważności w niektórych aspektach, jeżeli chodzi o realizację tego tematu. Ostatnio oglądałam film Kopenhaska Miłość i wszystko super, fajnie, że ta walka o dziecko, leczenie niepłodności jest pokazane no, w taki gorzki sposób, no bo w większości przypadków to właśnie tak wygląda. Natomiast w tłumaczeniu niepłodność jest mylona z bezpłodnością.
0: A, tak.
1: I to już jest, no myślę, że tak duży błąd i tak znaczący dla wszystkich osób walczących o dziecko. No właśnie. Że spuszczę na to kurtynę
0: to
1: milczenia.
0: Prawda.
1: I ja nie wiem, czy widz, którego ten temat nie dotyczy, w ogóle zwróciłby na to uwagę, ale pisałam na ten temat z Mają Staśko, która, jak wiecie, między innymi z tego podcastu też jest w procedurze in vitro, walczy o dziecko, zmaga się z endometriozą, dzieli się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. I ostatnio rozmawiałyśmy na temat tego filmu i ona też dokładnie na to zwróciła uwagę, bo dla osób walczących o dziecko, ta różnica, czy jesteś niepłodny, czy bezpłodny, no to jest być albo nie być.
0: Tak, no wcale się nie dziwię, powiem ci szczerze. Tutaj jeszcze bym też wtrąciła jeden wątek, który też bardzo krytycznie jest oceniany w tym serialu This Is Us. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Tak.
0: Gdzie ta jedna z głównych bohaterek, Kate Pearson, no ma nadwagę, no generalnie, no, że tak powiem, zmaga się z dużą nadwagą i tam przecież ona jest krytykowana chociażby w przestrzeni już publicznej, mówię, już poza filmem, już poza serialem natrafiłam naprawdę na szereg bardzo, no też wielu komentarzy na temat tej bohaterki. To jest, uwaga, cały czas postać fikcyjna. Ale jak bardzo my sobie budujemy to wyobrażenie o danej postaci, że ona jest, że tak powiem, realna, bo od razu są komentarze, że egoistyczne podejście, że chce mieć dziecko tylko dla swoich uciech, tylko dla swojego właśnie, że tak powiem, widzimisię, a jest chora, jest, walczy z nadwagą i to zagraża jej życiu i dziecka, więc naprawdę ten temat pod względem krytycznym to też jest bardzo ciekawe, nie? Że, no i właśnie tu jest pytanie, czy w takich kwestiach, kiedy no mama no trochę zmaga się, trochę nawet widocznie, tak jak najbardziej widocznie zmaga się z jakimiś chorobami, czy wręcz z najróżniejszymi stanami, które mogą zagrażać jej zdrowiu i dziecka, no to wciąż widzisz tutaj czy po, jakby właśnie, co tutaj jakby jest, też tak powiem, albo nawet nie tyle, co szanowane, czy poszanowane, tylko czy właśnie, czy my to potrafimy do siebie, że tak powiem, przyjąć, czy też nie bardzo, bo takie obrazki, nawet z tego serialu, kiedy czytałam chociażby te komentarze, a potem w ogóle powstawały artykuły w zagranicznych mediach amerykańskich, że tutaj no, jest kolejny jakby sezon, który pokazuje już zmagania Kate, ona też poroniła dwa razy w tym serialu, chyba, o ile się nie mylę, więc

0: w końcu już też zaczynają badanie in vitro, znaczy leczenie, całą tą procedurę. I faktycznie tam są takie, no, że tak powiem, już bardzo negatywne komentarze odnośnie właśnie jej takiego, no właśnie egoistycznego podejścia do tego, nie?
1: No myślę, że jeśli czegoś prawo nie zabrania, to cały czas to jest nasza indywidualna decyzja. I cały czas bardzo mnie dziwi, dlaczego jest tak wiele osób, które dają sobie przyzwolenie na to, żeby decydować za innych
0: tak,
1: i oceniać.
0: Tak, nawet w tym serialu Baby Fever przecież jest opcja granicy wieku.
1: Tak.
0: I to też jest trochę takie już age shaming wchodzimy, nie? Że akurat w tamtej klinice było do 44 roku życia i nawet ta nasza główna bohaterka walczyła, żeby dopomóc swojej, że tak powiem, pacjentce, która już kończy 44 roku życia, więc zanim zajdzie w ciążę, to pewnie będzie miała 45, a zanim urodzi, to pewnie już wejdzie w 46 rok życia, więc faktycznie tutaj świetnie jest to pokazane, że zobacz, jesteśmy my kobiety, to jest niesamowite i mnie to czasami już naprawdę irytuje, mówiąc tak szczerze, że bardzo często, ja już też zaczynam słyszeć, o wiesz, bo już lata lecą. Nie? A ciąża, a dziecko, a to, a tamto, a siamto. A przepraszam bardzo, czy ja mam jakiś wyznaczony okres czasu? Jakiś...
1: użyteczności.
0: Dokładnie. Czy ja tutaj jestem na jakiś określony czas? Na pewno na tej ziemi, że ja jakby tutaj w określonym czasie, ale bez przesady, żeby teraz kategoryzować, kiedy powinnam zachodzić w ciążę, w szczególności, kiedy mówi mi to państwo. Kiedy powinnam rodzić dzieci, a kiedy nie powinnam rodzić dzieci, nie? A takie chociażby też tematy pojawiały się przy tych naszych marszach, chociażby przy ustawie antyaborcyjnej.
1: Dlatego zostawiamy was z tą listą tytułów. Jak słychać, poruszają nie tylko temat niepłodności, ale różne inne ważne wątki, szczególnie z perspektywy kobiet. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Anita Zawisza, filmoznawczyni, była dzisiaj gościnią podcastu N97.
0: Dziękuję.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Thank you. Thank you very much. That was good.